Le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'eau.

lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

wszystko. Kolejna noc się kończy, wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście, już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak

chciałem w półmroku tkwić. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. O tym stworzeniu, o którym chcę wam dzisiaj opowiedzieć, można pisać wiersze. Pięknie wygląda i pięknie się nazywają jego poszczególne gatunki. Na przykład nazywają się tak: fruczak gołąbek, rusałka admirał, przylepek brodacznik, pawica gruszówka, niedźwiedziówka krasa, bielik kapustnik, cytrynek listowiec, paś królowej. Czy wiecie już, o jakiego owada chodzi? Kto wie, ręka w górę. Oczywiście, chodzi o motyla. O motyla, czyli o piękne stworzenie latające, którego ozdobą są duże, kolorowe skrzydła. Poza tymi skrzydłami motyl ma wąski, cienki odwłok, czyli coś w rodzaju brzucha. Ma też nogi i długie, cienkie czułki, czyli takie wąsy wyrastające z okolic głowy. Ale najbardziej, niewątpliwie najbardziej, widać skrzydła motyle. Mają one specjalny kształt. To są zupełnie inne skrzydła niż na przykład skrzydła ptaków albo much. To z powodu właśnie kształtu skrzydeł motylem nazywamy różne przedmioty, które wyglądają podobnie. Na przykład możemy powiedzieć tak: dziewczyna z motylem we włosach. I o co chodzi? Jasne, może się tak zdarzyć, że jakiś prawdziwy motyl usiądzie komuś we włosach, ale zwykle szybko odfruwa. Jeśli jednak dziewczynka chodzi z motylem we włosach cały dzień, a tak bywa, to musi to być jakiś przedmiot, a nie owad. Na przykład kokarda, która kształtem wygląda tak jak motyl, albo spinka z ozdobą w kształcie motyla. Motylki z kolei to nie jest tylko nazwa chmary tych owadów,

ale też, uwaga, uwaga, określenie specjalnych damskich majtek o szerokich nogawkach, przypominających trochę skrzydła motyla. A czy znacie jeszcze inne znaczenie tego wyrazu motylki? Jeśli uczycie się pływać albo uczyliście się pływać, to mogliście się z tym znaczeniem słowa motylki spotkać. Bo motylki to inaczej rękawki, czyli takie przedmioty zakładane wysoko na ręce, dmuchane przedmioty, po to, żebyśmy się unosili na wodzie i nie utonęli. Jak myślicie, dlaczego nazywa się je właśnie motylkami? Kto pierwszy odgadnie, wygrywa. Ale skoro mówimy o pływaniu, to trzeba też wspomnieć o tym, że motylek albo motyl to nazwa stylu pływackiego, czyli sposobu, w jaki się płynie. Ciekawe, dlaczego ten styl tak się nazywa. Bardzo ciekawe, zwłaszcza, że można też o nim powiedzieć delfin. No i robi się naprawdę zagadkowo, bo co wspólnego ma delfin, duże zwierzę wodne, z motylem, malutkim, kolorowym, latającym owadem? Jak się okazuje, coś je łączy. Sposób poruszania się. Delfiny często płyną w ten sposób, że wyskakują z wody i wskakują do niej z powrotem. Robią takie jakby susy w wodzie. Z wody i do wody, z wody do wody, sus za susem. A motyle fruwają podobnie. Motyle fruwają susami, można powiedzieć. W górę, w dół, w górę, w dół, a przy okazji trochę do przodu. I człowiek, który płynie motylem albo płynie delfinem, musi te ruchy naśladować. Co ciekawe, od takiego właśnie ruchu pochodzi samo słowo motyl. To jest bardzo, bardzo, bardzo stare słowo, jedno z najstarszych polskich słów. A wzięło się od dawnego wyrazu motati, który znaczył motać, kręcić, potrząsać, kołysać. A zatem motyl to był ten, który się miota, ten, który się kręci, kołysze, lata nierówno, trzepocąc skrzydłami. Obejrzyjcie, jak latają motyle i sprawdźcie, czy to się zgadza. Porównajcie też lot motyli na przykład z lotem orła. Czym się różnią? A na koniec dwie propozycje. Pierwsza. Urządźcie konkurs na rysunek najpiękniejszego, najbardziej kolorowego motyla. Potem zróbcie wystawę swoich rysunków. I zadanie drugie. Przebierzcie się w motyle. Możecie użyć dowolnych rzeczy, ubrań, wstążek, kwiatów. A potem zabawcie się w motyle. Naśladujcie je w locie. Czy łatwo i przyjemnie jest być motylem? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mam dziś dla was zagadkę. Czy znacie takie wyrazy? Oboje, obydwoje, oba, obydwa, obie. Znacie? Na przykład możemy powiedzieć tak. Oba koty wylegują się na słońcu. Albo możemy powiedzieć, obaj chłopcy mają czapki z daszkiem. Albo możemy powiedzieć, obie dziewczynki noszą czerwone koraliki. Czyli możemy tych wyrazów użyć i ciekawe, co one znaczą. Zastanówmy się nad tym. Weźmy zdanie. Oba koty wylegują się na słońcu. To znaczy, że widzimy dwa koty, które leżą w słonecznym miejscu i się wygrzewają. Czy w takim razie, gdybyśmy powiedzieli dwa koty wylegują się na słońcu, to byłoby to samo? No, nie do końca. Zastanówmy się dobrze, pomyślmy. Wyobraźmy sobie, że jedziemy rowerem na wycieczkę. Przejeżdżamy koło czyjegoś podwórka i widzimy dwa piękne, ogromne kocury rozciągnięte w słońcu. Co wtedy powiemy? No, chyba tylko możemy powiedzieć, dwa koty wylegują się na słońcu. Chyba tylko tak, dwa koty wylegują się na słońcu. Jedziemy dalej na tej wycieczce i na kolejnym podwórku widzimy cztery koty. Jeden spaceruje, jeden siedzi w cieniu, a dwa leżą na słońcu. Co powiemy?

samo. Dwa koty wylegują się w słońcu. Czy możemy tutaj powiedzieć oba? Nie, nie możemy, bo widzimy te koty pierwszy raz w życiu i nigdy wcześniej o nich nie rozmawialiśmy. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Razem z nami w domu mieszkają dwa koty. Czy ktoś ma koty w domu? Macie. Niektórzy z was mają, inni mają psy, a jeszcze inni mają chomiki, a jeszcze inni nie mają żadnego zwierzątka. Ale wyobraźmy sobie, że razem z nami mieszkają dwa koty. I to są nasi domownicy, nasi przyjaciele, czyli dobrze te koty znamy. Przychodzą do nas w odwiedziny wujek z ciocią i pytają tak: co robią koty? Patrzymy wokół, a tam kocury rozciągnięte rozkosznie na balkonie, gdzie grzeje słońce. I odpowiadamy tak: oba koty wylegują się w słońcu. Dobrze powiedzieliśmy? Tak, to jest bardzo dobre zdanie. Koty są dwa, dobrze je znamy, więc możemy powiedzieć: oba koty wylegują się w słońcu. A teraz wyobrażamy sobie, że razem z nami w domu mieszkają trzy koty. Jeden czarny, jeden szary i jeden biały. To też są nasi domownicy. Mają imiona, karmimy je. To są nasze domowe zwierzęta, nasi ulubieńcy. Znowu przychodzą goście, dziadek i babcia. I pytają tak: co robią koty? Patrzymy. No i cóż, biały kot siedzi na fotelu i się myje, a szary i czarny leżą na balkonie, gdzie jest dużo słońca. Co możemy odpowiedzieć? Jak myślicie? No właśnie, zdanie "oba koty wylegują się na słońcu" już tutaj nie pasuje, bo przecież koty są w domu trzy. Możemy powiedzieć tylko: dwa koty wylegują się na słońcu, a jeden odpoczywa. Uff, trochę skomplikowane, ale podsumujmy. Kiedy możemy użyć słowa oba? Kiedy możemy powiedzieć oba? Po pierwsze, gdy są dwa obiekty, o których mówimy, i ani jednego więcej, na przykład tylko dwa koty. I po drugie, gdy znamy te obiekty, wiele razy już je widzieliśmy, rozmawialiśmy o nich. To są dwa warunki. Oba warunki muszą być spełnione, żeby użyć słowa oba. W takim razie mam dla was dwa mistrzowskie zadania. Pierwsze zadanie. Wymyślcie trzy historyjki na wzór tych historyjek z kotami i zbudujcie zdania, w których pasuje tylko słowo oba albo tylko słowo dwa. Możecie poprosić o pomoc swoją panią w przedszkolu, żeby wam przypomniała zasady, które tutaj trzeba stosować. I drugie zadanie, brzmi ono tak. Takie same reguły rządzą słówkami dwie i obie, na przykład dwie kaczki, obie kaczki, tak jak dwa koty, oba koty. Też zbudujcie trzy historyjki, do których będą pasowały albo zdania ze słówkiem dwie, albo zdania ze słówkiem obie. Do usłyszenia!

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie, chodził tę rzepkę oglądać co dzień.
2: Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, skrupać by rzepkę z kawałkiem chleba.
3: Więc ciągnie rzepkę dziadek, nieboże, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
1: Zawołał dziadek na pomoc babcie:
2: ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się.
1: I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
3: Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Przyleciał wnuczek, babci się złapał, poci się stęka, aż się zasapał.
3: Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Chodzą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
1: Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka, przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka.
3: Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Chodzą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.

0: kicia, kurkę z podwórka wnet przyleciała usłużna kurka.
1: Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepę.
3: Płucą się, sapią, stykają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka.
3: Chodź na to gąsko.
1: Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepę.
3: Płucą się, sapią, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Leciał wysoko bocian długonos.

0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Potą się sapią, stykają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Skakała drogą zielona żabka, złapała boćka, rzadka tu gratka.
1: Żabka!

0: na tę rzepkę też miała chrapkę.
1: Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę traf!
2: Wyciągnęli!
1: Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na ćwiczenia buzi i języka, czyli na różne zabawy głosem. A wszystko po to, jak wiecie, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Zajmiemy się dziś dwiema głoskami, które wymagają pracy języka. Dlatego musimy język dobrze rozruszać przed tym zadaniem, które nas czeka. Zaczynamy od rozgrzewki. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. Żeby nabrać jeszcze więcej powietrza, ziewamy. Im potężniej ziewniecie, tym lepiej. A teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej dotykamy brody językiem, a potem chowamy go jak najgłębiej. Cofamy, żeby tam się wam schował, jakby chciał, żeby nikt go nie zobaczył w buzi. I powtórzcie to 5 razy. Wysuwamy język jak najdalej i chowamy go jak najgłębiej. Teraz otwórzcie buzię i wysuńcie język, ale potem zwińcie go w rulonik. Tak się wtedy trochę dziwnie mówi. Ja teraz nie mam rulonika, ale wy zwińcie język w rulonik, czyli w taki makaronik z dziurką w środku. Dmuchajcie tak, żeby powietrze przechodziło tylko przez ten makaronik. Nie może uciekać bokami. To jest taki dźwięk. I dmuchnijcie tak 5 razy. I kolejne ćwiczenie z językiem. Buzię trzymamy zamkniętą. Wyobrażamy sobie, że język zmienił nam się w młotek. I uderzamy tym młotkiem, czyli językiem, każdy swoim, od tyłu w górne przednie zęby. Uderzcie tak 5 razy. Od tyłu w górne przednie zęby. A teraz trudniej. Uderzamy językiem od tyłu w dolne przednie zęby. I znowu 5 razy. W dolne przednie zęby. A teraz na przemian. W górne, w dolne, w górne, w dolne, w górne, w dolne. Jeszcze 2 razy. W górne, w dolne. I ostatni raz. W górne, w dolne. Na koniec naśladujemy bieg konika. Kląskamy językiem o podniebienie, czyli o ten daszek, który mamy w buzi. Nawet możemy tak się bawić, naśladować odgłos kilku koników. I jeszcze jedno ćwiczenie z językiem. Zamykamy buzię, a język wsuwamy między wargi a zęby i kręcimy językiem kółka. 5 razy w lewo i 5 razy w prawo, ale buzia jest zamknięta. Język jest między zębami a wargami. Parsknijcie na koniec, żeby się rozluźnić. Od razu lepiej, prawda? Po takim parsknięciu. Gdy już cała buzia jest rozćwiczona, pora na nasze głoski. Są to głoski t, d, t, d. Jak je wymówić? Uwaga, uwaga! Jak wymówić głoski t, d? Otwórzcie delikatnie buzię, ale nie za szeroko. Zęby nie mogą się stykać. Teraz podnieście koniec języka i dotknijcie nim zębów, tych górnych zębów, od tyłu. A potem wyrzućcie z siebie powietrze. Zróbcie taki mały wybuch powietrza w buzi. T, d, t, d. Dotykacie czubki.

im języka zębów górnych od tyłu i robicie wybuch powietrza, mały wybuch w buzi. Te nasze głoski, t, d, to są krótkie głoski. Nazywają się, wiecie jak? Zwartowybuchowe. Naprawdę tak się nazywają, bo najpierw zwieramy, czyli

Mówcie t, d, t, d. Czujecie, co się dzieje? Gdy mówicie d, gardło wam trochę drży. I nie ma tego, gdy mówicie t. Czasami te nasze głoski potrafią zmienić znaczenie wyrazów. Na przykład weźmy taką parę. Tom, dom. Tom, dom. Tom to jest jedna książka, okładki z kartkami w środku. A dom, no to sami wiecie, co to jest, sami wiecie najlepiej. I druga para wyrazów. Trop, drop. Trop, drop. Trop to jest ślad stopy zwierzęcia na ziemi albo na śniegu. A drop to jest taki łaciaty ptak. I trzecia para wyrazów. Dratwa, tratwa. Dratwa, tratwa. Tratwa jest wtedy, gdy się połączy pnie ściętych drzew. Powstaje taka paleta, czyli taka płaska powierzchnia, na której można przepłynąć nawet całą rzekę. A dratwa to jest bardzo mocna nić. Dratwą na przykład przyszywa się podeszwę do butów. Robi to szewc. Na koniec zagadka. Jakie wyrazy różniące się tylko głoską t, d mam na myśli? Pierwszy wyraz oznacza budowlę hamującą wodę rzeki. Inaczej to jest zapora. A drugi wyraz oznacza bardzo elegancką i kulturalną kobietę. Jakie to wyrazy? Pierwszy to inaczej zapora, oznacza budowlę hamującą wodę rzeki, a drugi wyraz to jest nazwa bardzo eleganckiej i kulturalnej kobiety. Te wyrazy różnią się tylko jedną głoską – t, d. Kto odgadnie, wygrywa. Do usłyszenia!

dobry, mówi pani Literka. Mam dla was zagadkę. Człowiek chodzi, ptak lata, a co robi ryba? Wiadomo, ryba pływa. Pływa, to znaczy porusza się w wodzie, a nie na przykład w powietrzu, za pomocą specjalnych części ciała, czyli płetw. Płetwy zastępują nogi i ręce. A sama nazwa płetwy też się wzięła od pływania, bo płetwy to jest to, co pomaga pływać. Jak myślicie, czy człowiek może mieć płetwy? A jeśli tak, to kiedy? Widzieliście może człowieka z płetwami? Ja raz widziałam na basenie, ale ciekawa jestem, czy wy też widzieliście kogoś takiego. Taki człowiek, który spędza dużo czasu w wodzie, pływając, nazywa się, no jasne, pływak. Tak jak ten, kto śpiewa, to jest śpiewak, ten, kto pływa, to jest pływak. A może znacie jeszcze inne nazwy osób albo zwierząt, które się kończą na -ak? Na przykład ten, kto jest dziwny, to wiadomo, dziwak. Ten, kto ma dziób, to dziobak. Ten, kto jest biedny, to biedak, oczywiście. Wymyślcie jeszcze sami 5 takich nazw. Wróćmy tymczasem do pływania. Pływać można w morzu, w jeziorze, w rzece, ale też w specjalnie zbudowanym pomieszczeniu. Jak się ono nazywa? I nie myślę o nazwie basen. Pomyślcie o wyrazie, który nazywa miejsce, gdzie się pływa i który pochodzi od słowa pływać. To jest pływalnia, oczywiście pływalnia, miejsce, gdzie się pływa. W takim razie, jak się nazywa miejsce, gdzie się śpi? Oczywiście, tam, gdzie się śpi, ma

Mamy sypialnię. A miejsce, w którym się przebieramy? Jasna sprawa, to jest przebieralnia. Mam propozycję. Wymyślcie sobie i w ogóle pomyślcie o tym, co robicie w poszczególnych pomieszczeniach swojego domu, przedszkola albo szkoły. Potem utwórzcie nazwy tych miejsc według znanego już wzoru. Miejsce, gdzie się śpi, to jest sypialnia. Miejsce, gdzie się człowiek przebiera, to jest przebieralnia. Każde miejsce może mieć kilka nazw, jeśli wykonujemy tam różne czynności. Na przykład w jednym pokoju możemy i spać, i bawić się, a zatem to miejsce nazwiemy sypialnią i, kto wie, bawialnią, oczywiście. Trochę odeszliśmy od pływania, ale to nie szkodzi, już wracamy. Zastanówmy się, jeżeli chodzi o pływanie, nad takimi wyrazami. Napływ, odpływ, przepływ. Czujecie, że one wszystkie są jakoś ze sobą związane? Zastanówmy się, co znaczą. Napływ jest wtedy, gdy czegoś dużo napłynęło, nagromadziło się. Na przykład może być napływ krwi do twarzy i wtedy ktoś się czerwieni, albo może być napływ wczasowiczów do jakiejś miejscowości turystycznej, czyli przyjeżdża tam bardzo wielu właśnie wczasowiczów. Gdy w mieszkaniu jest duszno i je wietrzymy, mówimy o napływie czystego powietrza. Jak myślicie, czego jeszcze może być napływ? No i w takim razie, czym jest odpływ? Mnie się wydaje, że odpływ to jest przeciwieństwo napływu. Mam rację? A może podacie przykład jakiegoś odpływu? Z kolei przepływ jest wtedy, gdy coś przemieszcza się z jednego miejsca w inne i jest w ciągłym ruchu. Na przykład przepływ wody oznacza, że woda ze źródła płynie do rur, stamtąd do innych rur, a stamtąd do jeszcze innych rur, do następnych i tak dalej, i tak dalej. Mamy ciągły ruch wody, czyli ciągły przepływ wody. Coś mi się wydaje, że właśnie wpadłam na trop pewnej zabawy językowej. Gdy dodamy do jakiegoś wyrazu odpowiednie słówko, na przykład na początku albo na końcu, to powstaje nowe słowo. Już dzisiaj to ćwiczyliśmy. Z pływania zrobiliśmy pływaka, potem pływalnię, potem zrobiliśmy odpływ, przepływ i tak dalej. A może sami wymyślicie nowe słowa, utworzone od wyrazu dawać? Na przykład dodawać, wydawać, co jeszcze? Powodzenia i do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj odcinek, czyli rozmowę o czymś, co mam nadzieję będzie przypominało rozmowę, a nie temat tego odcinka, bo dzisiejszy temat jest taki mało przyjemny. To krzyk. Specjalnie powiedziałam to słowo cicho, krzyk, żeby nie krzyczeć. Bo krzyczenie wydaje mi się, no, takie nieprzyjemne, naprawdę niemiłe. Lubicie, gdy ktoś krzyczy? Lubicie? Ja nie lubię za bardzo. Wy też nie, prawda? Tak, tutaj zgłaszacie, że nie lubicie krzyku. A dlaczego nie lubicie? Bo wtedy jakoś źle się czujecie, prawda, gdy słychać krzyk. No właśnie, zastanówmy się w ogóle, czym ten krzyk jest. Gdy posłuchamy samego tego słowa krzyk, to już w nim coś słychać, coś takiego mocnego. Krzyk, krzyk. Taki wybuch dźwięku, który nie brzmi przyjemnie. Pewne melodie brzmią przyjemnie, także chcielibyśmy ich słuchać jak najdłużej, a krzyk, samo to słowo nawet, przyjemnie nie brzmi. Dlatego krzyków nie lubimy. Czasami mówimy krzyknąć albo krzyczeć. To są wyrazy, które znaczą coś bardzo podobnego. No i o co w ogóle chodzi? Krzyknąć albo krzyczeć to powiedzieć coś takim podniesionym głosem, bardzo, bardzo mocno, zawołać kogoś, bardzo głośno. Czasami krzykiem się nazywa też takie dźwięki, które nie przypominają w ogóle wyrazów. Gdy się na przykład skaleczymy albo uderzymy, to wtedy spontanicznie, czyli bez namysłu, krzyczymy, prawda? Ała! Albo coś innego, jakiś inny dźwięk wydajemy, właśnie nawet bez myślenia o tym, żeby coś powiedzieć, żeby jakiś dźwięk wydać. To się dzieje bez naszej woli, gdy się czegoś boimy albo gdy się uderzymy w takich sytuacjach. Czasami się też mówi, że ktoś krzyczy w niebo głosy. Co to znaczy krzyczeć w niebo głosy? No to krzyczeć tak głośno, że ten dźwięk idzie w niebo, jest takim

mocny, taki głośny dźwięk, że idzie w niebo i nic nie jest w stanie go zatrzymać. Jeżeli ktoś się czegoś bardzo przestraszy, a każdemu to się zdarza, to wtedy mówimy, że ktoś krzyczy nieludzkim głosem, czyli tak jak na przykład zranione zwierzęta. Wydaje takie dźwięki pierwotne, dzikie dźwięki strachu. To jest krzyczenie nieludzkim głosem. Ale przecież można też krzyczeć z radości. Gdy dostaniecie jakiś wymarzony prezent albo stanie się coś, co sprawi wam ogromną przyjemność, to też spontanicznie, czyli nawet bez namysłu, krzyczymy z radości. I to jest dobry krzyk. Pod pewnym warunkiem. Takim mianowicie, żeby tym krzykiem nie sprawiać komuś przykrości. Na przykład, gdy ktoś lubi ciszę, albo gdy kogoś coś boli, albo gdy idziemy ulicą, gdzie jest wiele osób, to wtedy lepiej nie krzyczeć. Nawet jeśli nam się bardzo chce krzyczeć, to lepiej się powstrzymajmy. Jak myślicie, dlaczego? Dlaczego na ulicy nie wypada krzyczeć? Nawet jeśli nam się chce krzyczeć z radości. Dlaczego nie wypada i dlaczego to nie jest dobre? No bo właśnie przeszkodzimy wtedy innym. Innym nie będzie przyjemnie, bo krzyku nieprzyjemnie się słucha. Nawet mamy specjalne powiedzenie na to. To jest takie powiedzenie, że ktoś krzyczy, aż w głowie trzeszczy, albo aż w uszach trzeszczy. I to oznacza właśnie nieprzyjemny dźwięk, nieprzyjemne krzyczenie, takie, które prowadzi do bólu głowy. Czy chcemy, żeby kogoś bolała przez nas głowa? Nie, no nikt z nas tego nie chce. Dlatego właśnie nie krzyczmy, gdy jesteśmy razem z innymi osobami. Zresztą na pewno też znacie inne powiedzenie związane z krzykiem. To jest krzyczeć na kogoś. I to wiecie, co to znaczy, to powiedzenie? Ono nie jest miłe. Krzyczeć na kogoś to znaczy strofować kogoś, łajać, czyli mówić: źle zrobiłeś, powinieneś to zrobić inaczej, dlaczego tak zrobiłeś, a la la la la la la la. Tylko tam nie ma dźwięku la, są inne nieprzyjemne dźwięki. Czy kiedyś ktoś na was krzyczał? Na mnie tak, źle się wtedy czułam, naprawdę. To nie jest miłe, gdy ktoś na nas krzyczy i ponieważ wiemy, że to nie jest miłe, to my też na innych nie krzyczmy. Jeśli coś nam się nie podoba, po prostu porozmawiajmy o tym. Życzę wam, żebyście nigdy nie musieli krzyczeć z powodów nieprzyjemnych, na przykład ze strachu albo z bólu. I życzę wam, żeby się wam chciało krzyczeć z radości, czyli żebyście jak najwięcej przyjemnych chwil przeżywali, takich, które skłaniają do krzyku. I życzę wam, żeby nigdy nikt na was nie krzyczał. I życzę wam, żeby nikt nigdy nie krzyczał koło was, tak, żebyście się źle z tego powodu poczuli. Jeśli chcecie krzyczeć z radości, róbcie to na osobności. Ale tak w ogóle, to niech wam się dobrze żyje bez krzyku w samych miłych chwilach. Do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak na pewno się domyślacie, albo może wiecie, bardzo dużo wyrazów w języku polskim i też w innych językach ma po kilka znaczeń. I proponuję wam dzisiaj rozmowę o jednym z takich wyrazów. Mam nadzieję, że to jest miły dla was wyraz. Chodzi o słowo serce. Wiecie, co to znaczy serce? Wiecie, czym jest serce? No, oczywiście. W serce, i to chyba wszystkie dzieci wiedzą już, dzieci z przedszkola i dzieci ze szkoły, że serce to jest taka część ciała, którą mamy w środku, nie widzimy jej, ale wiemy, że ona jest, bo możemy słyszeć, jak serce uderza. Wiecie, gdzie się mieści serce? Pokażcie na sobie. Na brzuchu? Nie, to nie jest. Nie, trochę wyżej. Niektórzy mówią, że serce jest po lewej stronie, w klatce piersiowej, ale tak naprawdę ono jest po środku, tylko słychać je po lewej stronie. Serce uderza, to znaczy, że pompuje krew. To jest taka bardzo mocna pompa, czyli mięsień, przez który przepływa krew. Tak. Pum, pum, pum, pum. I tak to jest właśnie dźwięk serca. A czy wiecie, jakiej wielkości jest serce? Gdy zaciśniecie rękę w piąstkę, to właśnie mniej więcej takiej wielkości jest wasze serce. Każdy ma trochę inną pięść i każdy ma też trochę inne serce. Z tym sercem, właśnie mięśniem, wiążą się różne powiedzenia, które mamy w języku polskim. Na przykład czasami ktoś choruje na serce, chorować na coś, mamy takie wyrażenie, i można chorować na serce i w większości wypadków można się na szczęście z takich chorób wyleczyć, ale pamiętajcie, że serce jest bardzo ważne i trzeba o nie dbać. Jak? O tym będziemy rozmawiali innym razem i na pewno też w innych audycjach o tym słyszeliście. Ale mamy takie specjalne powiedzenie, które nawiązuje do tego, że serce, ten mięsień, może być bardzo zdrowy. To jest powiedzenie serce jak dzwon. Ktoś może mieć serce jak dzwon. Czy wiecie, dlaczego jak dzwon, a nie na przykład jak bębenek? Albo dlaczego nie jak radio? Albo cokolwiek innego jeszcze? Pomyślcie, co robi dzwon? Dzwon uderza oczywiście i wydaje taki dźwięk. Bam, bam, bam. I serce, które jest zdrowe i które dobrze pompuje krew, też wydaje taki mocny, zdrowy dźwięk, podobny właśnie do dźwięku dzwonu. Dlatego mówimy mieć serce jak dzwon. A czasami, jeżeli czymś się bardzo przejmiemy, o czymś tak myślimy intensywnie, czyli mocno, to serce nam przyspiesza, bije coraz szybciej i wtedy to się nazywa łomot albo kołatanie serca. Albo jeśli się w kimś zakochamy,

to też słychać łomot albo kołatanie serca. A z kolei, gdy się czegoś boimy, bo każdy się czasem czegoś boi, ja też, wy też na pewno się czegoś baliście w życiu i to jest zupełnie normalne, ale pomyślcie o tym, że gdy się czegoś boimy, to to serce, mięsień, jakoś to pokazuje, drży i też bije w trochę inny sposób. I wtedy mówimy, że robimy coś z drżeniem serca albo z bijącym sercem. I to znaczy, że ze strachu serce nam trochę inaczej uderza. Ale mamy też takie powiedzenie z ręką na sercu. Co to znaczy z ręką na sercu? Kiedy można coś mówić albo robić z ręką na sercu? To powiedzenie wiąże się z takim dawnym zwyczajem, do dzisiaj zresztą obecnym. Jeśli chcemy pokazać, że jesteśmy szczerzy, czyli nie oszukujemy, że naprawdę jest tak, jak mówimy, to wtedy kładziemy rękę na sercu, tak jakbyśmy przysięgali. Przysięgam, że tak jest. I wtedy prawą rękę kładziemy z lewej strony i właśnie wtedy jesteśmy szczerzy, otwarci i z ręką na sercu mówimy, że jest naprawdę tak, jak twierdzimy, czyli jesteśmy wtedy uczciwi. Robimy coś z ręką na sercu. Ale słowo serce znaczy też coś innego niż ten mięsień, który mamy w środku ciała. Serce może oznaczać też czyjś charakter. Na przykład można mieć gołębie serce. I to nie chodzi o to, że wzięliśmy sobie serce gołębia, ptaka i wsadziliśmy je sobie do środka. Nie, nie, nie. Gdy ktoś jest taki dobry, czuły, łagodny, nie lubi krzywdzić nikogo, to wtedy mówimy, że ten ktoś ma gołębie serce. Albo ktoś może mieć złote serce. I to też jest tylko takie wyobrażenie. Tak myślimy, że to jest takie dobre serce, takie dobre uczucia czyjeś, jakby były ze złota. Ktoś, kto ma złote serce, jest bardzo dobry dla innych. Lubi się z nimi bawić, nie obmawia, nie donosi, nie kłamie, nie bije. Ktoś, kto ma złote serce, lubi ludzi i pokazuje to. Można mieć też miękkie serce i to znaczy coś podobnego. Ktoś, kto ma miękkie serce, jest łagodny, nie unosi się gniewem, jest wrażliwy, współczuje, gdy komuś stała się krzywda, jest skory do ustępstw, czyli nie lubi stawiać na swoim, raczej ustępuje. I o takim kimś mówimy, że ma miękkie serce. A z kolei, gdy ktoś ma serce na dłoni, to też nie znaczy tego, że ktoś sobie wyjął z ciała serce i położył je na dłoni. Mieć serce na dłoni to znaczy chętnie pomagać, być otwartym, szczerym, serdecznym i chętnie pomagać, bo z sercem wiążemy, czyli wyobrażamy sobie właśnie bycie dobrym dla kogoś, a pomaganie to jest bycie dobrym dla kogoś. Można też okazywać komuś serce albo odpłacić sercem za coś, a czasem można też wziąć sobie coś do serca, czyli bardzo się czymś przejąć, bardzo silnie coś odczuwać. Gdy coś bierzemy sobie do serca, to długo o tym myślimy i przeżywamy to. I to znaczy, że jesteśmy wrażliwi. Ale słowo serce ma też inne znaczenia, co najmniej dwa. Czasami sercem nazywamy najważniejszy punkt gdzieś, ośrodek, centrum czegoś. Na przykład serce kraju to środek kraju. Serce stolicy kraju to środek tej stolicy. Czy wiecie, które miasto jest stolicą Polski? Warszawa oczywiście. A co jest w sercu stolicy, czyli w sercu Warszawy? No tak się składa, że Pałac Kultury i Nauki. Bo pamiętajcie, serce to również jest środek czegoś, na przykład kraju albo miasta. Można też znaleźć się w sercu lasu albo w sercu puszczy, czyli w samym środku lasu. No i ostatnie znaczenie słowa serce wiąże się z pewnym przedmiotem. Serce to
to jest taki metalowy drog.

wstążek, który powoduje, że dzwon dzwoni. Gdy uderzamy tym metalowym drążkiem w ścianę dzwonu, to wtedy powstaje dźwięk. Bim, bam. I ten dźwięk zawdzięczamy właśnie sercu, metalowemu drążkowi, który jest w środku dzwonu. Na koniec mam dla Was zadania. Przypomnijcie sobie wszystkie znaczenia słowa serce, o których dzisiaj mówiliśmy, i narysujcie różne sytuacje, które się wiążą z tymi właśnie znaczeniami. Możecie też wymyślić różne sytuacje, tak żeby odegrać takie scenki, żeby pasowały powiedzenia: człowiek gołębiego serca, mieć serce na dłoni, z ręką na sercu. Czyli jeszcze raz, przypomnijcie sobie, co znaczą powiedzenia: człowiek gołębiego serca, mieć serce na dłoni, z ręką na sercu. Wymyślcie sytuacje, do których te powiedzenia pasują, i odegrajcie te sytuacje. A także narysujcie wszystkie znaczenia słowa serce. Do usłyszenia!

pani Literka. Dzisiaj znowu czas na ćwiczenia buzi i języka. I jak wiecie, wszystko robimy po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Proponuję, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o dwóch głoskach, które wymagają szczególnej pracy języka. Dlatego, jak zwykle, musimy się dobrze przygotować, czyli rozgrzać buzię. Na początek już wiecie, co trzeba zrobić, prawda? Na początku trzeba dobrze oddychać. I bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz moje ulubione ćwiczenie. Czyli ziewanie. To jest najlepsze ćwiczenie pod słońcem. Ziewnijcie tak szeroko, jak tylko się wam uda. Gdy już ziewnęliście, możemy ćwiczyć język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Tak, żeby wam dotknął brody. Postarajcie się jak najdalej go wysunąć. A potem wsuńcie język z powrotem, czyli wciągnijcie go do środka buzi i ruszajcie później tym językiem jak wahadłem. Najpierw w prawo, a potem w lewo. Najpierw w prawo, potem w lewo. I jeszcze raz. Wysuwacie język jak najdalej przy szeroko otwartej buzi. Potem wsuwacie język do środka z powrotem i ruszacie nim jak wahadłem w prawo i w lewo. Teraz naśladujemy bieg konika, czyli kląskamy językiem. Albo w ten sposób. Wiecie, jak zrobić to drugie kląskanie? Podczas kląskania zsuwacie wargi do przodu, a potem rozsuwacie je. No i taki konik wychodzi, jakby jechał po drewnianym moście. Teraz przyszedł czas na parskanie. To jest drugie moje ulubione ćwiczenie po ziewaniu. Jeśli parskamy naprawdę dobrze, to świetnie rozruszamy wargi i przygotujemy się do dalszych ćwiczeń. A teraz już naprawdę musimy się zająć językiem. I będą 2 ważne ćwiczenia na język. Oba ćwiczenia takie trochę kulinarne, czyli związane prawie z jedzeniem. Mianowicie musimy zrobić 2 różne rodzaje makaroników. Pierwszy makaronik robimy tak, że zwijamy język bokami do góry albo do środka, czyli robi się nam taka rurka od środka buzi na zewnątrz. Nie słychać tego, jak to robimy, ale gdy próbujemy powiedzieć cokolwiek, to nie udaje się nam powiedzieć niczego. I jeśli zrobicie ten makaronik od środka buzi na zewnątrz, to spróbujcie wypuścić powietrze, ale tylko tak, żeby tą rurką, tym makaronikiem wylatywało. Udało się wam? Powtórzcie to 5 razy. A teraz, gdy już to powtórzyliście, robimy inny makaronik. Też zwijamy język, ale czubek języka zawijamy tak jakby do środka buzi, czyli tamten makaronik był od środka buzi na zewnątrz, na świat, a ten makaronik robimy tak, że zwijamy, żeby taki rulonik od boku do boku policzków nam powstał, od jednego policzka do drugiego. Zwinęliście już? I teraz spróbujcie cokolwiek powiedzieć. Ojejku, co się dzieje? Posłuchajcie. Jeśli zrobicie ten drugi makaronik, czyli tak, że dziurki macie po bokach buzi, koło jednego policzka i koło drugiego, to gdy wypuszczacie powietrze, powstają 2 nasze głoski. Głoska sz, a jeszcze do tego, jeśli dodacie taki myk, taki dzyngielek w gardle, to powstaje nam sz. No i właśnie w ten sposób, mimowolnie, czyli nawet nie starając się, nauczyliście się wymawiać głoski sz oraz sz. Ciekawa jestem, czy zgadniecie taką oto rzecz. Czy można te głoski wymawiać długo, czy też tylko krótko? Spróbujcie je wymówić. Sz.

Można długo, prawda? Wiecie dlaczego? Dlatego, że ta dziurka, ta szczelina, którą wylatuje powietrze, nie zamyka nam się. Dlatego to są głoski szczelinowe. I coś mi się wydaje, że one brzmią...

0: bo ja pomyślałam o lesie. Chyba las tak szumi. Nawet gdy mówimy, że las szumi, to słychać tutaj dzisiejszą naszą głoskę. A czy coś wam jeszcze przychodzi do głowy? Bo mnie na przykład przyszedł do głowy czajnik. Też tak może robić, gdy gotuje się w nim woda. To też jest głoska sz. A co takiego w świecie, jakie rzeczy wydają dźwięk żż? Pomyśleliście o czymś? Ja pomyślałam o motorze. Żż. To może być dźwięk motoru. A wy o czym pomyśleliście? Spróbujcie wymyślić jak najwięcej rzeczy, które wydają dźwięki sz oraz żż. I porozmawiajcie o tych rzeczach i naśladujcie te właśnie dźwięki. A teraz ciekawostka dla starszych dzieci, czyli dla tych, które umieją już pisać. Posłuchajcie, mamy jeden dźwięk żż, ale możemy ten dźwięk zapisać na dwa sposoby. Albo jedną literką i ta literka to jest z kropką na górze, albo za pomocą dwóch liter R, Z. I wtedy, gdy piszemy Z z kropką i wtedy, gdy piszemy R, Z, wymawiamy ż. Taka to ciekawostka ortograficzna. Trzeba po prostu zapamiętać te wyrazy, w których piszemy Z z kropką i te, w których piszemy R, Z. Ale wymawiamy je zawsze tak samo. Do usłyszenia!
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

No to gramy. Dzień dobry, dzień dobry. Przy mikrofonie Marta Hoppe. Po drugiej stronie szyby Daria Brzezińska. Witamy Was w ten wtorkowy poranek. 7:38 na zegarze. Wstaliście już? Bo my z Darią tak. Ale nie było łatwo dzisiaj wstawać. Dlaczego? Pewnie dlatego, że padał deszcz. Ale rośliny się cieszą, bo potrzebowały tego deszczu. Jak Wam się spało? Czy przy tym padającym deszczu było przyjemnie? Tak, dla mnie bardzo, tylko wstawanie było trudniejsze, ale jesteśmy i zapraszamy.

Samba na lato, bo jeszcze mamy lato. Co prawda, powoli zbliża się do końca, ale jeszcze miesiąc tego lata i jeszcze 2 tygodnie wakacji. Warto ten czas wykorzystać. Lato w tym roku dosyć pogodowo różne, bo mamy coś takiego jak zmiany klimatu, gdzie właśnie dziwne, ciekawe, ekstremalne czasami zjawiska pogodowe, niebezpieczne czasami właśnie się pojawiają. Mieliśmy ogromny upał. Wszystkim chyba było gorąco, a dzisiaj w nocy mieliśmy deszcz. Taki deszcz nocą, no to jest doskonała sytuacja dla roślin, które potrzebują wody, dla rzek, które też nieco wysychają, dla jezior, które też parują, a jak nie pada, to tej wody jest mniej, więc oni wszyscy czekali na deszcz, ale myślę, że i my lubimy taki deszcz, zwłaszcza nocą, bo jak w ciągu dnia pada, a mamy na przykład w planach wycieczkę rowerową albo piknik na trawie, no to ten deszcz może takie plany popsuć. Za to w nocy, kiedy wygodnie leżymy w miękkim łóżku, pod kołderką, na poduszce, to wtedy padający deszcz daje dobre powietrze, świeże powietrze do spania i do oddychania, no i ten przyjemny, niezwykły dźwięk. Ja mam w sypialni łóżko koło okna, no a to okno ma duży parapet, więc miałam nocą koncert deszczowy. Puk, puk, puk, puk, puk, puk, puk. Deszcz o parapet bębnił. No i to usypiało. To jest taki dźwięk, który usypia. Ale jest takie jeszcze jedno miejsce, w którym też się dobrze śpi w czasie deszczu. Jeżeli wyjedziemy na wakacje i ten deszcz jest cały tydzień, a my tam mieszkamy, to może nie jest najfajniej. Ale kiedy po upalnym dniu wchodzimy tam, wskakujemy w śpiworek, kładziemy się na materacu i zaczyna padać deszcz, to ten dźwięk jest niezwykły. Jak myślicie, o jakim małym domku myślę? Takim wakacyjnym domku, bo raczej zimą to tylko ci, którzy się zimna nie boją, na przykład wspinacze, alpiniści, którzy chodzą po górach, no to śpią w takim domku, rozkładają go i mogą spać. Ale latem, zimą to dla wytrwałych, a latem dla każdego z nas. No i właśnie wtedy, jak pada deszcz, a my tam śpimy, to jest niezwykły dźwięk. Czy wiecie, o jaki domek mi chodzi? 226452055 to numer do nas. Może ktoś was dzisiaj w tym domku spał, no bo jeszcze są wakacje. Może wyjechaliście z rodzicami gdzieś nad jezioro i właśnie taki domek rozłożyliście. Czekam od was na telefony. Co to za domek?

0: Podobno dodzwonił się do nas Igor, który być może kiedyś spał w tym domku, o który pytałam. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Igorze, czy u ciebie w nocy padał deszcz?
1: Padał.
0: Ale dobrze ci się spało przy takim deszczu, czy nie mogłeś zasnąć? Jak pada deszcz, to dobrze ci się spało?
1: Tak.
0: To świetnie. A powiedz mi, o jaki domek ja pytałam, w którym też można spać?
1: Namiot.
0: No wspaniale, tak jest, Igorze. Chodzi oczywiście o namiot. No i teraz ważne pytanie do ciebie. Czy kiedyś w namiocie spałeś?
1: Nie spałam.
0: A chciałbyś spróbować?
1: Chciałbym spróbować.
0: No właśnie, to trzeba na przykład poprosić rodziców, żeby zaplanowali taki wyjazd na kemping, bo takie namioty najczęściej się rozkłada na kempingu. No i wtedy można w nim spać i jak pada deszcz, to przyjemnie pada. A czy ty byłeś gdzieś na wakacjach, na jakimś wyjeździe?
1: Byłem.
0: Opowiesz nam, gdzie byłeś?
1: Opowiem.
0: No to słucham.
1: W Turcji
0: byłeś, czyli za granicą. A jak jest w Turcji? Bo ja nigdy nie byłam. Tam jest ciepło, zimno. Co tam widziałeś? Co tam jest?
1: Ciepło.
0: Aha. I co jest ciekawego w tej Turcji?
1: Baseny.
0: Baseny. Można było się kąpać w basenie. Jakieś wycieczki były? Poszliście coś zwiedzać?
1: Na bazary.
0: Ach, tureckie bazary, no tak, pełne różnych przypraw, kolorowych ubrań. Co kupiliście na takim bazarze?
1: Strój piłkarski.
0: Strój piłkarski z jakimś pewnie sportowcem, piłkarzem? Z jakimś ma nazwisko z tyłu, ta koszulka piłkarska?
1: Lewandowski.
0: Aha. Lewandowski tylko, tak? Czyli nawet w Turcji znają Lewandowskiego? Bo to jest, wiesz, polski piłkarz, a ty byłeś za granicą.
1: Jamal.
0: A i Jamal.
1: Jeszcze Jamal.
0: A, i jeszcze Jamal. Czyli masz raz, możesz grać w koszulce Lewandowskie z Lewandowskim, a raz z Jamalem. Chyba lubisz piłkę nożną?
1: Lubię.
0: Lubisz. Dobrze, Igorze, bardzo ci dziękuję za telefon. Wspaniała odpowiedź. Oczywiście chodziło o namiot. Miłego dnia ci życzę. Mam nadzieję, że słonecznego, że ten deszcz, który w nocy padał, dzisiaj w ciągu dnia przestanie padać, żebyś mógł iść na przykład na dwór pograć w piłkę, skoro lubisz. Dziękuję ci bardzo. Miłego dnia. Pa, pa.

0: Do widzenia.
1: Do widzenia. To był Igor, który wiedział, że w namiocie dobrze się słucha deszczu, chociaż nie miał okazji spać. A jaka dzisiaj będzie pogoda? Czy deszcz, czy słońce? To za momencik sprawdzimy.

I jaka będzie dzisiaj pogoda, no to dobrze sprawdzić, bo jeżeli macie jakieś plany, na przykład na spacer, na rower albo na piknik, to trzeba wiedzieć, co nas czeka w pogodzie. A trochę się ta pogoda zmieniła po silnych falach upału, czyli takie dni, kiedy słońce świeciło mocno, a temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza. Dzisiaj mamy odpoczynek. Jak jechałam do radia, to nawet widziałam parę osób, które szły w kurtkach. No taka jest pogoda tego lata, że jednego dnia krótki rękawek i klapeczki, a drugiego dnia trzeba założyć skarpetki, cieplejsze nieco buty i jeszcze mieć przygotowaną kurtkę na chłodniejsze powiewy wiatru czy na niższą temperaturę. I dzisiaj ta kurtka to nie będzie zły pomysł, zwłaszcza kurtka przeciwdeszczowa, bo mogą pojawiać się opady deszczu. W zasadzie w całej Polsce dzisiaj popada, tak jak popadało w nocy, tak i popada w ciągu dnia. Ale jak pada deszcz, to też można różne ciekawe rzeczy zrobić przede wszystkim.

skakać po kałużach. Wszystkie mamy, nie denerwujcie się, to jest ekstra rozrywka, a ubranie da się potem uprać. A niezapomniana to jest zabawa, jeśli skacze się po kałużach. Więc taka atrakcja na dziś może być bardzo aktualna, skoro deszcz popada. Będzie temperatura około 20 stopni, czyli tak całkiem przyjemnie, ciepło, nieupalnie. No ale ta kurtka od wiatru może nas trochę chronić, więc dobrze ją założyć. Deszcz jest potrzebny bardzo, bo sucho w naszym kraju. Kwiaty, rośliny, rzeki potrzebują tego deszczu, więc niech popada taki dzień, dwa, a nawet trzy z deszczem. Damy radę, w końcu jeszcze potem kawał lata przed nami, więc trzy dni deszczu mogą być. Chociaż nie wiem, czy będą aż trzy, ale dzisiaj będzie na pewno.

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

Groźna Pantera, taka piosenka za nami, ale spokojnie, my tu groźne nie jesteśmy. Marta Hoppe, Daria Brzezińska, pozytywnie nastawione na dzisiejsze spotkanie w wakacyjnym poranku. Jesteśmy razem z wami do godziny 10. No taki z nas dzisiaj duecik.

Majka Jeżowska do naszego dueciku, czyli do mnie i do Darii muzycznie dołączyła. Dzisiaj mamy pogodę taką dosyć deszczową, spokojną, bezwietrzną, ale jednak mało słoneczną. No ciekawe, czy wy taką pogodę lubicie. Czasami to jest bardzo dobra pogoda, kiedy chce się odpocząć, kiedy mamy możliwość na przykład poleżeć na kanapie pod kocem i poczytać sobie jakąś książkę na przykład. Ciekawe, czy wy to lubicie, czy niekoniecznie jest to dla was ulubione zajęcie, jeśli chodzi o książki. Ja bardzo lubię, mogłabym poczytać, a nie wiem jak tam z krasnoludkami. Czy one lubią? Aha, też lubią troszeczkę. No dobrze, a krasnoludki zadowolone z tego, że deszcz popadał, czy tak niekoniecznie? Aha, zadowolone. No to bardzo się cieszę, że wam się ten deszcz podobał, że słuchałyście deszczu, tak, tak? Bo słuchałyście? A tak, tak. No to znaczy, że deszcz wam pomagał dzisiaj w spaniu. Można było go posłuchać. Ale po takiej deszczowej nocy, kiedy trochę za oknem pogoda relaksacyjna, tak bym powiedziała, nie nastrajająca nas do działania, trzeba się jakoś rozbudzić. No to myślę, że rozgrzewka i poranna gimnastyka nam w tym pomogą. Kto z was chciałby dzisiaj taką rozgrzewkę, gimnastykę, poranne rozruszando poprowadzić, to ja czekam na wasze telefony 226452055. Wydaje mi się, że krasnoludki wezmą też udział w tej naszej porannej rozgrzewce, więc jeżeli ktoś ma już energię, chciałby nas obudzić, sprawić, że i nasze kości uchronimy od starości, i nasze serca się uruchomią, i nasz mózg i rozum zaczną pracować, no to koniecznie dzwońcie. Trenera potrzebuję, albo trenerki. Zapraszam, 226452055.

Jechała grupa ludzi, a każdy z nich się nudził. Jechali w samochodzie po równej, szarej drodze. Jechali w wielkiej ciszy, skuleni niby myszy, i mieli proste włosy, i nóg nie mieli bosych. Nagle coś się zmieniło, każdy krzyczy jak wariat. Coś im gdzieś podskoczyło, chyba jakaś awaria.

Coś nagle się zepsuło, trzasnęło i zabłysło. Przybiegli zewsząd ludzie podziwiać widowisko. A tamci, co jechali, latarki odpalili. Lecz to im nic nie dało, bo zaraz zobaczyli, że się znów coś zepsuło. Wrze zbiorowa histeria. Co tak ciemno? Ratunku! Wyczerpana bateria?

Wiedzieli wtedy ludzie, że straszna ciemność idzie, że nie potrafią uciec, a nic nie będą widzieć. Więc każdy prawie przyznał,

i prawie się położył. Gdy w dali ktoś zagwizdał melodię pełną grozy. Przeniknęły ich dreszcze, to już jakaś parodia. Tyle przeszkód i jeszcze taka przykra melodia.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: A kto będzie dzisiaj moim trenerem? Może jakaś Zosia, która potrafi zrobić rundaka, gwiazdę i stanie na rękach. A może Tomek, który świetnie żongluje piłką prawą nogą i lewą nogą. A może Konstancja, która na przykład umie przysiady i w ciągu minuty zrobi ich ponad 60. Wiem, że wśród was są bardzo wygimnastykowani słuchacze, tacy, którzy już z rana potrafią rozruszać swoje kości. Myślę, że do starości to wam jeszcze daleko, ale kości i mięśnie warto rozgrzewać nawet mając 5, 8 czy 12 lat, bo potem to się przyda na starość, jak te kości będą rozruszane. Mam nadzieję, że ktoś do nas zadzwoni 22645, bo my tu gotowi na jakiś poranny rozruch, prawda, krasnoludki? Aha, tak jest, oczywiście. Wszyscy czekamy na to, aż będzie trening. Ja trochę się z krasnoludkami teraz poganiałam wokół naszego okrągłego stołu, także delikatna rozgrzewka już była, ale liczę na więcej. Co nie, chłopaki? Otóż to, mam nadzieję, że ktoś nam zaraz przygotuje zestaw ćwiczeń. Może być jedno, ale fajne. Mogą być dwa, jeszcze fajniejsze. A jak będą trzy, o to się rozruszamy i rozbudzimy na pewno. 22645 2055. Trenera szukamy z krasnoludkami.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: No i chyba ta rozgrzewka nam się dzisiaj uda, bo na linii i na łączach jest już z nami Zosia. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zosiu, chciałabym najpierw ustalić, jaka z ciebie jest trenerka. To znaczy, jakie masz umiejętności. Czy potrafisz stać na rękach, zrobić gwiazdę albo rundaka?
2: Tak.
1: No to ja widzę, że będzie wyzwanie dla mnie.
2: Na trampolinie każdym rundować.
1: Na trampolinie możesz takie rzeczy robić. No to
2: nie,
1: jest...
2: To akurat na trasie, na podłodze nawet.
1: Aha.
2: A na trampolinie to po prostu nie.
1: Na trampolinie różne rzeczy inne. Troszkę, wiesz, trzeszczy twój telefon, więc mogę nie wszystko dokładnie zrozumieć, ale nic, to jestem gotowa na rozgrzewkę. Powiedz mi, czy to będą ćwiczenia na siedząco, czy muszę odsunąć krzesło i wygodnie stanąć?
2: Raczej wygodnie.
1: Raczej jak?
2: Wygodnie stanąć.
1: Stanąć, no dobra. To krzesełko, pa, pa, odjeżdżasz. Dobra, ja jestem gotowa i co teraz?
2: Trzeba stanąć w rozkroku.
1: Aha.
2: I powolutku trzeba dotykać rękami podłogi.
1: A dobrze, że w rozkroku, bo to jest łatwiej, bo jakbyś bym miała proste
2: tak.
1: Takie nogi, to mogłoby mi się nie udać, nie? A w rozkroku to trochę łatwiej, prawda? Tak sprytnie to wymyśliłaś dla mnie.
2: Znaczy, bo niektórzy nie potrafią, a jeszcze będziemy iść rękami do przodu.
1: A, będziemy iść rękami do przodu. No to super, to bardzo się cieszę. Słuchaj, to ja powiem szczerze, przyznaję bez bicia, udało mi się. Bo teraz się schylam na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Otóż to i dotykam. Proste mam nogi, dlatego że w rozkroku.
2: I co? Samej pozycji idziemy rękami jakby do przodu.
1: Aha. Czekaj, bo ja pod stół wejdę zaraz. Już pod stołem jestem. O rany, ja weszłam pod stół, jak to możliwe? Jak tak muszę tam tymi rękoma, to już pod stołem jestem. Strasznie dziwna to, strasznie to dziwna pozycja. No, co się śmiejecie, krasnoludki? A wy co? Wy też powinniście to samo ćwiczenie wykonać? A nie się ze mnie śmieją. O, co to ma być?
2: No nieładnie, nieładnie.
1: Prawda? Takie śmiechawki tutaj robią. No dobra.
2: Krasnoludki, bo nie zgrzejecie sobie kości.
1: No właśnie, ja jestem pod stołem już!
2: No to z powrotem.
1: A sporo, jejku, z powrotem. Dobra, dzięki Zosia, bo ja już byłam pod tym stołem, zaraz bym wyszła z drugiej strony. A Daria się zastanawiała, czy mnie za nogi nie wyciągać, bo tam utknę pod tym stołem. O, no powiem ci, ale dobre ćwiczenie, bo czuję, wiesz, takie mięśnie wszystkie z tyłu, jak mi się rozgrzały, tak rozciągnęły plecy. To powinno tak być?
2: Tak.
1: O, to do... O, rozciągnięte plecy.
2: Zrobiłam łatwą wersję, bo jest wersja ze skokami nóg.
1: Z czym?
2: Jak to jest w tym rozkroku, to pójdziecie do przodu, to jeszcze jest taka wersja, gdzie skacie nogami w
1: rozkroku. O, to już jest za skomplikowana wersja, także bardzo ci dziękuję, że tę łatwiejszą dla mnie przygotowałaś. Dobra, to ja teraz wróciłam, ale dalej stoję w tym rozkroku i trochę się wyprostowałam. Jakoś teraz mam wrócić z tej pozycji. No. Spróbuj tak wyraźniej mówić do telefonu, wiesz, bo troszkę trzeszczysz. Trochę tam gdzieś u ciebie jakieś chyba fale też ćwiczą, bo trzeszczą. To spróbuj jakoś tak, wiesz, nie ruszać telefonem, no.
2: Mam otwarte okno, może dlatego.
1: O, albo po prostu twój telefon gdzieś też ćwiczy z nami.

0: ale damy radę. No i co teraz?
1: Mam jeszcze takie pytanie.
0: Aha.
1: Cały czas w ruch kroku.
0: Tak.
1: Luźno opuszczone w dół.
0: O, to łatwe.
1: I można się tak fajnie.
0: I co teraz?
1: Tak, to bujać rękami w prawą.
0: A, bujać rękoma. A, to fajne, wiesz, bo ja sobie tak, o, taki wiatr nawet robię, o, wieje, ale mi się tutaj wieje tak rękoma. Bardzo to jest fajne ćwiczenie. Czuję, wiesz, tak, łopatki mi się trochę tak przekręcają i tułów też tak na boki. To o to chodziło?
1: Tak.
0: Taka może trochę moja wersja, prawda, ale wspólnymi siłami tutaj wymyśliłyśmy to ćwiczenie. No ono też dobre. Czuję, jak mi tam napływa krew do głowy, odpływa z nóg, a nie, dobrze jest wszystko. No fajnie, fajnie. Jest mi bardzo dobrze. Och, Zosia, no powiem ci, że gimnastyka poranna to idealna była, dlatego że no, dzisiaj taki senny trochę ten dzień, to z Darią nam się chciało spać. Właśnie, ja nie wiem, dlaczego Daria nie ćwiczyła. Ja ją widzę przez szybę i ona tak podstępem chyba mnie tu próbowała, wiesz, oszukać i że ćwiczy, a ona nie ćwiczy. A no tak to jest. A krasnoludki jak? Wyćwiczone? Wyćwiczone. No to chociaż tyle, dobrze. Zosiu, bardzo ci dziękuję za tę poranną gimnastykę. Czy ty byłaś gdzieś na jakichś fajnych wakacjach w tym roku już?
1: Byłam u babci na obozie muzycznym, bo gram też na pianinie.
0: No to... Człowiek orkiestra, umiesz różne figury akrobatyczne i na pianinie też umiesz grać. A jak się na przykład gra na pianinie i musisz usiąść do tego pianina, to rozgrzewa się jakoś na przykład palce?
1: Znaczy jak się rozgrzewa palce, to już na klawiaturze.
0: Aha, na klawiaturze. Nie ma jakichś takich ćwiczeń, żeby wiesz, one były sprawne, na przykład trzeba nimi machać albo...
1: Tam czołkanie takimi rękami, jakby się przepływało wodę.
0: Aha.
1: I ściskanie jakby w pięści, jakby... Jak kogoś tu tak lekko chce zapchnąć wodą, to tak bierze palce za kciuka i je wystrzela.
0: Tak strzącha, tak jeszcze strzelanie z palców, ale to podobno niezdrowe. Nie powinno się tak robić, żeby tak wyciągać te palce i te kostki tak chrup. O nie, mnie to zawsze troszkę...
1: O nie.
0: O, tak, prawda? No to jest niefajne. Zosiu, bardzo dziękuję i jeszcze jakieś pozdrowienia na koniec od ciebie przyjmiemy dla twoich bliskich. Słucham.
1: No tak, wszystkich ludzi na świecie, wszystkie zwierzęta na świecie, wszystkie przedmioty na świecie, wszystkie pluszki na świecie i wszystkie rośliny.
0: Bardzo dziękuję. Ktoś chyba jeszcze chciałby takie pozdrowienia od ciebie usłyszeć. No właśnie, te sobie przypomniały o sobie jeszcze krasnoludki, więc one też są na tym świecie i też są pozdrowione. Bardzo dziękuję ci za telefon i za gimnastykę, za rozgrzewkę. Jest mi dużo lepiej. Miłego dnia, Zosiu, pa, pa. Do widzenia, do widzenia. Ależ to były ćwiczenia. Super.

Kości nasze już rozgrzane, gimnastyka już za nami, czyli dzień na sportowo rozpoczęty. No to skoro już rozgrzane mięśnie, te mięśnie, które odpowiadają za podnoszenie ręki, albo za ruch nogą, albo za obracanie się, to teraz czas na mięśnie albo rozgrzewkę naszego mózgu. Bo głowa też musi pracować w ciągu dnia, różne pomysły zgłaszać, różne decyzje podejmować. No musi ten mózg być też rozgrzany. No to mam dla was takie zadanie na rozgrzanie szarych komórek. Zwłaszcza, że dzisiaj taki szary nieco dzień deszczowy. No po takiej deszczowej nocy, dzień również zasnuty chmurami, słońce gdzieś tak troszeczkę na chwilę wyszło w Warszawie, ale już się schowało. Być może znów popada deszcz, czy na razie jest po prostu wilgoć w powietrzu. No i myślę sobie, że są zwierzęta, które z takiej pogody wyjątkowo mocno się cieszą. Jak myślicie, które z tych trzech zwierząt, o których ja sobie teraz myślę, najbardziej ucieszy się z takiej deszczowej pogody? Czy być może jest to wielbłąd, który cieszy się, że pada deszcz, a może to żaba, która skacze na liściu, a może pingwin, który wystawia swój dzióbek i skrzydełka właśnie na te krople deszczu. Które zwierzę najbardziej ucieszy się z deszczowej pogody, z tego, że kapie? Wielbłąd, żaba czy pingwin? Jak myślicie, komu jest dziś najlepiej? 2 2 6 4 5 20 55. Jak pada, to jedno z tych zwierzaków na pewno się cieszy. No pytanie tylko, które? Wielbłąd, żaba czy pingwin?

0: Kto lubi deszcz, które ze zwierząt lubi deszcz? No i mamy odpowiedź, mamy słuchaczy. Oliwier i jego mama. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Oliwier, bliżej telefonu, żeby cię było dobrze słychać. Szanowni Państwo, chciałam zapytać, czy u Państwa również padał dzisiaj w nocy deszcz?
2: Lało.
0: Lało? Mocno? No, tak w większości naszego kraju było, że padał mocno deszcz. No i któreś ze zwierząt, o które pytałam, na pewno się z takiego deszczu cieszy. Czy to wielbłąd, czy to żaba, a może pingwin? Jak myślisz, Oliwier?
2: Żaba.
0: Żaba, tak jest. Żaba cieszy się z deszczu. A dlaczego?
2: No, bo lubi pływać.
0: Lubi czasami pływać, otóż to. Lubi też skryć się w jakichś liściach i przebywać w lesie, ale lubi też skąpać się w stawie i pływać w wodzie, więc jak deszcz pada. No jasne, już możesz coś powiedzieć. No chyba jest was tam dużo do tego telefonu, więc Oliwier, jak możesz po prostu sam coś powiedzieć, bo chyba ktoś jeszcze ci się przekrzykuje z tobą i ja niewiele zrozumiałam. Jeszcze raz, Oliwier.
2: Była żaba u nas w domu.
0: Była u was w domu żaba?
2: No.
0: A skąd ona przyszła? Macie...
2: Z pola.
0: Z pola, aha. No i co się stało z tą żabą? Jak ona do was przyszła do domu, to zamieszkała z wami? Czy może rodzice ją wyprosili? I co się z nią stało? Aha, na szpadel, czyli na taką łopatę, żeby wynieść na dwór, bo chyba jednak żabie lepiej na dworze niż w domu, prawda?
2: No, tak.
0: A czy ona była zielona?
2: Tak.
0: Tak. Tak. Bo wiecie, że nie wszystkie żaby są zielone?
2: No,
0: jaki tak. Jeszcze mogą mieć kolor żaby?
2: Szare.
0: Szare mogą być. Jeszcze jakieś?
2: Kolorowe.
0: Kolorowe.
2: Kolorowe, no brązowe, no kolorowe i brązowe.
0: Kolorowe.
2: Niebieskie.
0: Tak, mogą być też niebieskie, bywają też czerwone, mogą mieć też żółte plamki i zazwyczaj jak taka żaba ma intensywny kolor, to znaczy, że jest trochę groźna i chce odstraszyć inne zwierzaki, żeby do niej się nie zbliżały. Ale ta, która była u was, czyli zielona albo brązowa, to taka przyjazna żaba i na pewno krzywdy by wam nie zrobiła. A gdzie wy teraz jesteście? Bo tam jakiś hałas taki, czy w domu, czy na wakacjach?
2: W aucie.
0: W aucie. Jedziecie samochodem. No dobrze, to bardzo wam dziękuję za ten telefon. Życzę wam bezpiecznej drogi i bardzo przyjemnego dnia.
2: Ja byłam w Karwi.
0: W Karwi? To nad morzem?
2: No.
0: I kąpałeś się w morzu?
2: Tak. A ja też kąpałem w morzu.
0: No to wspaniale, że mieliście okazję kąpać się w morzu, czyli deszcz nie padał, pogoda była ładna.
2: No bo brata się nazywa Artur.
0: Artur?
2: No.
0: Czyli Oliwier z Arturem i z mamą jadą autem i tak się przekrzykują, bo każdy chciałby z nami w radiu dzieciom porozmawiać, ale udało nam się rozwiązać zadanie o to, które zwierzę lubi deszcz i lubi mokro. I pozdrawiamy Polskie Radio Dzieciom. Bardzo wam dziękuję za telefon. Życzę miłego dnia. Do widzenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.
2: Pa, pa.
0: Papa, no i to mamy już odpowiedź, ale za chwilę kolejne pytanie, zadanie dla was. No jeszcze mam coś w głowie rozgrzanej rozgrzewką porządną od Zofii.

0: A ja dzisiaj nie jadłam jeszcze nic, ani żuru, ani kanapki. Jedyne co to kawę o poranku wypiłam, chociaż mówią na mnie wszyscy żaba, to żuru jeszcze nie żarłam. A ciekawe, kto jest bohaterem mojego kolejnego zadania, pytania, zagadki. Skoro dzisiaj taki deszczowy dzień, no to już mówiliśmy, że podczas deszczu na pewno żaba cieszy się z tego, że jest mokro, że jest wilgotno, bo lubi czasem popływać, lubi czasem w tej wodzie pobrodzić. Jest też ktoś, kto po deszczu wychodzi ze swojej kryjówki. No i to jest pytanie dla was. Któż to taki, co właśnie po tym jak popada, to wychodzi, patrzy co się dzieje. O, mokro, wilgotno. To ja będę sobie tutaj spacerował. Ale właśnie, on nie ma nóg, więc potrafi się poruszać, ale nie chodzi, tylko zupełnie inaczej się przemieszcza. Zostawia często za sobą taką błyszczącą ścieżkę i wtedy wiemy, że on tędy przeszedł, na przykład na chodniku po deszczu taka ścieżka przez niego zrobiona często się pojawia. Może mieć ze sobą domek, ale bywają i takie, które go nie mają. Wtedy być może mniej je lubimy, bo nie wyglądają tak apetycznie i przyjemnie. A te, które mają domek, no to są dużo ładniejsze. No, oczywiście mają domek, ale nie są ludźmi. No i lubią właśnie przejść po deszczu, po takim mokrym chodniku, po mokrej ulicy. No i zadanie dla nas wtedy ważne, żeby zwrócić na nich uwagę i przypadkiem nie rozdeptać, bo wtedy to zostanie mokra plama. Jak myślicie, kto to taki, kto po deszczu wychodzi z kryjówki, zostawia błyszczącą ścieżkę, no i ma swój domek, ale czasami go też zostawia gdzieś w krzakach.
1: To superkalifragilistycznym.

0: kiedy miałem 7 lat. Więc tata ciągnął mnie w nos, bo synek miał być fat. Lecz raz poznałem słowo to i przestał boleć nos. Okropnie długie słowo to należy mówić głos. O, superkalifragilisticexpialidocznie. Wprawdzie brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie. Dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkalifragilisticexpialidocznie.
1: Słowem prosił wszędzie, dodarł aż na świata kres. I w odpowiedzi słyszał, jaki mądry ten pan jest.
0: Królowie, maharadże cały dzień chcą ze mną być. Po jednym słowie bez dwóch zdań herbaty proszą pić. Super

0: wielce, kto li zdarzali karepus. Ale to już chyba będzie przesada, prawda?
1: No chyba nie wiem.
2: Nie przejmuj się, jeżeli nie wiesz, co powiedzieć masz.
1: No tak!
2: To słowo wnet pomoże ci i sobie radę dasz. Lecz życie może zmienić, a więc mów ostrożnie je.
3: Na przykład?
2: Tak?
3: Powiedziałem tak kiedyś do dziewczyny i to się skończyło źle. Ale oczywiście nie ma jak w małżeństwie.
4: To...

0: Pytanie, czy ktoś powtórzy to, co było w piosence. Supercalifragilisticexpialitycznie. No mnie się udało. To takie zadanie dla Ali i Marceliny. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja wiem, że pytałam o co innego, ale ta piosenka Mary Poppins, która za nami i jej tytuł Supercalifragilisticexpialitycznie, spróbujecie powtórzyć?
1: Azaparapatapatapa.
0: No i bardzo dobrze, już nam się udało powtórzyć. Bardzo trudny tytuł. Gdyby nie to, że mam napisane, jaki jest ten tytuł, to też bym nie powtórzyła. A Mary Poppins przygotowana na deszcz, bo ona bardzo często z parasolką się pokazywała, umiała na niej fruwać, więc jak padał deszcz, to była przygotowana. Ale ja pytałam was o pewne zwierzę, które wychodzi po deszczu i no i porusza się po chodniku, zostawia ślad. Jak myślicie, kto to taki?
1: Ślimak?
0: Ślimak, otóż to, tak jest, to jest ślimak. Zaobserwowałyście takie zjawisko, że po deszczu na chodniku jest taki ślimak i co on robi? Jak myślicie, dlaczego wychodzi, gdzie on idzie w ogóle? Może poszukać czegoś. Pełza sobie, może idzie poszukać czegoś do jedzenia. A gdzie takie ślimaki widziałyście?
1: U babki i u dziadka. Jest taki lasek, z którego wychodzą.
0: Aha, wychodzą, no i właśnie gdzieś idą. I ja wiem, że dzieci to często łapią, zbierają takie ślimaki. Próbowałyście kiedyś zrobić im na przykład taki domek? Jak to wyglądało?
1: Kartonu i tam
0: poszłam
1: trawę
0: zdałam. Czyli naprawdę ślimaki, które mają swój domek, miały jeszcze od was drugi domek.
1: No.
0: I miały tam coś do jedzenia. A co lubią jeść ślimaki?
1: Mlecze.
0: Aha. Coś jeszcze?
1: Liście.
0: Czyli wszystko. Sałatę. Czyli wszystko, co zielone, to lubią jeść ślimaki. A wiecie, że ja jestem zielona i się na zielono ubieram, ale mam nadzieję, że żaden ślimak nie chciałby mnie zjeść. Chyba dla nich nie jestem smaczna. A podobno ślimaki też się zjada.
1: No, zjada się.
0: No. Miałybyście odwagę, bo ja chyba nie.
1: Ja też nie. Ja nie, ale moja koleżanka jest ślimak.
0: Jadła koleżanka kiedyś, tak?
1: No, ona je kocha.
0: I jak smakowały?
1: Nie wiem.
2: Koleżanka jest z Francji i to dlatego.
0: No tak, to jak koleżanka jest z Francji, to pewnie

0: wiedzą, jak tam ślimaki przygotować, bo podobno ten kraj właśnie ze ślimaków między innymi słynie. No a my tutaj bardziej możemy je obserwować, ewentualnie nakarmić sałatą. Ala Marcelina, czy wy byłyście gdzieś na wakacjach już? No to opowiedzcie, gdzie, dokąd udało wam się wyjechać?
1: Nad morzem.
0: Nasze polskie?
1: Tak.
0: Mhm. I co tam robiłyście nad morzem?
1: Było tam dużo atrakcji i płynęliśmy statkiem.
0: Statkiem?
1: Tak.
0: No to wam zazdroszczę, bo ja po naszym polskim morzu nigdy nie pływałam statkiem. Bardzo buja na takim statku?
1: Oj tak, oj tak.
0: Trzeba się trzymać?
1: Oj tak, oj tak.
0: Oj tak, no to odważne jesteście, że dałyście radę taką podróż odbyć po naszym polskim morzu statkiem. Dziewczyny, to w takim razie bardzo wam dziękuję za odpowiedź i poproszę, zaproszę was do pozdrowień. Jeżeli macie ochotę kogoś bliskiego pozdrowić, to proszę bardzo, Polskie Radio Dzieciom dla was jest.
1: Pozdrawiam moich dziadków, pozdrawiam moją siostrę Marcelkę i pozdrawiam cały świat.
0: Bardzo dziękuję, to była Ala, a Marcelina?
2: Ja pozdrawiam wszystkich moich dziadków, wszystkie moje babcie i wszystkie pieski na świecie.
0: Dobra, a która z was jest starsza, Ala czy Marcelina?
2: Marcelina.
0: Marcelina. To ustalone. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za ten telefon. Życzę miłego dnia wam i waszej mamie. I wiecie co? Daria mi znalazła taką piosenkę, którą teraz zagramy. Jak myślicie, jaki ma tytuł? Skoro rozmawialiśmy o pewnym zwierzaku, to jaka to będzie piosenka?
1: Nie wiem.
0: No ślimak! Ach, myślałam, że łatwe zadanie. To będzie piosenka pod tytułem Ślimak, a to była Ala i Marcelina. Bardzo dziękuję za telefon, papa. Miłego dnia.

0: Polskie Radio dzieciom na dzień dobry.
1: Trening!

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.

0: energię.
1: 9 minut po godzinie 9, a dokładnie to się pomyliłam, bo 4 minuty po godzinie 9. Marta Hoppe, Daria Brzezińska cały czas razem z wami jesteśmy. No i za moment będzie zadanie. Macie gdzieś w okolicy rodzica? To dobrze, przyda się.

0: Uśmiech mamy dzisiaj na twarzy. Tak, tak, to prawda. A mam nadzieję, że wy też macie uśmiech. Wasi rodzice, babcie, dziadkowie, a może ciocia z wujkiem też.
1: Twardy orzech do zgryzienia.
0: Tak, tak, bo to jest ten moment, kiedy ktoś, kto ma uśmiech, albo ktoś, kto ma odwagę, albo ktoś, kto ma chęć, dzwoni do nas zmierzyć się z pewnym zadaniem, wyzwaniem. Czekam na telefony od dużych i małych, ale ten duży będzie odpowiadał, a ten mały będzie podpowiadał i pomagał. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, że ktoś z waszych podopiecznych zadzwoni, a opiekun odpowie na moje pytanie. Może być mama, może być tata, może też być babcia albo dziadek. Ciocia z wujkiem też dadzą radę. Starsze rodzeństwo myślę, że też może spróbować sił w naszym zadaniu, w naszej zabawie. Twardy orzech do zgryzienia będzie hasło, będą powiedzenia. No i ciekawe, czy będziecie wiedzieli, co one oznaczają. Czekam na chętnych do naszej zabawy. 226452055. To jest numer, który podejrzewam, że doskonale znacie. Pewnie część z was ma nawet wpisany ten numer w telefonie, więc wystarczy tylko nacisnąć Polskie Radio Dzieciom i zadzwonić. Czekam!

0: do zgryzienia.
1: A z naszym dzisiejszym orzechem będą się mierzyć Ania, mama Ania i Jaś. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słyszałam, że jesteście w domu, nigdzie akurat nie jedziecie, na wycieczkę żadną, odpoczywacie w domu. Czy pada u was deszcz?
2: Pada. Troszeczkę pada.
1: Całą noc padał?
2: Chyba tak. Spaliśmy twardo, ale chyba padał.
1: No ale jak pada deszcz, to jest przyjemnie, zwłaszcza jak możemy spać w dobrym i w bezpiecznym miejscu, gdzie na głowę nie kapie. Słuchajcie, moi drodzy, no to mam dla was zadanie. Za chwilę będziemy mieć gościa, będziemy rozmawiać o czymś zielonym, czyli czymś, co mam mój ulubiony kolor, zielony. No i mogę wam zdradzić, co to takiego będzie. Będą to pewne rośliny, które nazywamy kaktusami. No i teraz pytanie, zadanie dla mamy. Mamo, droga, co to znaczy, jak ktoś mówi, o, tu mi kaktus wyrośnie?
0: Ja wiem.
2: Że coś niewiarygodnego się stanie i kaktus mi wyrośnie?
1: No, a to jest pomysł mamy, a co na to Jaś?
0: Ja mam kaktusa.
2: Ty masz kaktusa, tu mi kaktus wyrośnie. Używam tego powiedzenia często.
1: W jakiej sytuacji, proszę powiedzieć, w takim razie?
2: No właśnie w takiej, że jak coś mi się wydaje niewiarygodne do zrobienia i mówię tak, no zrobię to i tu mi kaktus wyrośnie. Dobrze myślę, czy nie?
1: Dobrze, no właśnie o to chodzi, że tu mi kaktus wyrośnie, czyli jeżeli tu się uda coś zrobić, jeżeli ktoś na przykład mówi, jutro wstanę o 5 rano, to myślisz sobie, aha, tu mi kaktus wyrośnie. Piąta rano, już ja to widzę. Już ja to widzę, prawda?
0: No tak. Kiedyś wstałem o 6 rano.
1: A po co? Tak rano?
0: Bo wstałem.
1: A, bo wstałem. Myślałam, że może na przykład jakaś była wycieczka na przykład o 6 rano i trzeba było tak wcześnie wstać na przykład na samolot.
0: Ostatnio byłem na wycieczce zerówkowej do Dino Parku w Krasiejowie.
2: I wstałeś o 6, zgadzaś.
1: No to jeżeli jest wycieczka, rzeczywiście wtedy trzeba wstać wcześnie rano. Teraz nie jest już tak wcześnie.

0: 9:15, to już myślę, że jesteście rozbudzeni. Udało się zmierzyć z naszym kaktusowym zadaniem. Za chwilę więcej o kaktusach porozmawiamy. Chociaż Jasiu, mówiłeś, że ty masz kaktusa, tak?
1: Mam.
0: Jak on wygląda?
1: Prawda. Wygląda trochę jak pajączek.
0: Jest kujący?
1: Tak troszkę, bo to jest jeszcze mały kaktus.
0: Aha, a kwitnie?
1: Nie taki duży. Mój kolega Julek ma duże kaktusy.
0: Aha, a ten twój kwitnie czasem?
1: No, dostałem go ostatnio od mamy.
2: Ale jeszcze nie zakwitną.
0: No pewnie niektóre kwitną, niektóre nie kwitną, za chwilę o tym porozmawiamy. A podlewacie go często?
2: Podlewasz go często, Jasiu?
1: Tak. I dwa tygodnie raz, w środę zwyczajnie.
0: Zazwyczaj w środę. Za chwilę się specjalisty zapytamy, czy to dobrze, czy to nie za często. Ale coś jeszcze, Jasiu, chciałeś powiedzieć?
1: Bo ja akurat przed telefonem właśnie słucham Polskie Radio Dzieciom.
0: No to bardzo się cieszę, że słuchasz Polskie Radio Dzieciom i mam nadzieję, że będziesz nas słuchał dalej, bo za chwilę opowieść o kaktusach. A skoro zgadliście, dodzwoniliście się, to dla was niespodzianki plastyczne od Polskiego Radia Dzieciom, ale jeszcze możecie kogoś też na antenie pozdrowić.
2: Kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Pozdrawiam mojego pieska Lili. Mhm. Bardzo dobry piesek. Właśnie przy nas.
2: Babcie może.
1: Babcie, dziadka. I ogólnie tatę, chociaż czasem jest dla mnie niby, ale ja też. I wszystkich studiów Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo dziękuję za te pozdrowienia. Bardzo nam miło, że o nas też pamiętałeś, o Polskim Radiu Dzieciom. Nie rozłączajcie się jeszcze, bo Daria, która powróciła, tak jak wam opowiadałam, że pobiegła po gościa, powróciła i chciałaby od was adres, żeby wysłać wam niespodzianki od Polskiego Radia Dzieciom. A ja wam dziękuję za telefon. Miłego dnia. No i słuchajcie nas dalej. Pa, pa.
2: Dziękujemy.
1: Pa.
0: No a dalej będzie rozmowa o kaktusach.

0: Na twarzy uśmiech mam, taka piosenka za nami. No a uśmiech towarzyszy zawsze, kiedy przychodzą do Polskiego Radia dzieciom goście. No i takiego gościa dzisiaj mamy w studiu, Wojtek Oklej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wojtek, który ma koszulkę z kaktusem, ma też jakieś zdjęcia kaktusów, ale samego kaktusa nie przyniosłeś. Dlaczego? Trudno się go transportuje? Oj, czy nie pomyślałeś?
1: Trochę nie pomyślałem, ale one lubią słońce, a tu u was trochę ciemno.
0: No dzisiaj trochę ciemno w ogóle jest w Polsce, bo słońce za chmurami, deszczowa pogoda, ale to nie przeszkadza, żeby o kaktusach porozmawiać. Dużo ich masz?
1: Dużo.
0: To znaczy, gdyby tak policzyć, 20, 30, 150?
1: No ze 200.
0: 200 kaktusów. Kaktusy i sukulenty, bo mówisz o tym, że są to dwa rodzaje roślin. No to wyjaśnijmy, co to za rośliny kaktusy i czym są sukulenty?
1: Kaktusy należą do sukulentów. Kaktusy występują w Ameryce. A sukulenty w Ameryce i na reszcie Ziemi.
0: Czyli można je spotkać w różnych miejscach naszej planety, ale w Polsce taki kaktus gdzieś rośnie? Na ręce może nam kaktus wyrosnąć, jak tutaj już rozmawialiśmy z panią Anią i z Jasiem. Ale czy w Polsce w ogóle rosną kaktusy?
1: Rosną. Teraz są troszkę inwazyjne nawet. Są ludzie, którzy gdzieś tam porzucają, ale w ogródkach ludzie hodują. Robią sobie takie skalniaczki.
0: Skalniaczek, ale tak, żeby kaktus na przykład rósł gdzieś na łące, albo w lesie, albo na polu i nagle idziemy, o, kaktus, to raczej chyba niemożliwe.
1: Możliwe, ale nie powinno, bo to nie jest nasza flora. Nie powinno, powinniśmy to zabierać, jeżeli ktoś gdzieś spotka i się gdzieś wysiało.
0: Kaktusy w takim razie najlepiej sprawdzą się u nas w domu, na parapecie. Jak się opiekować takim kaktusem, takim sukulentem? Czy on wymaga specjalnej troski?
1: Tak.
0: Innej niż na przykład taka roślina bardziej liściasta, czyli monstera, czyli skrzydłokwiat, takie rośliny, które często mamy w domach, paprotka, to inaczej
1: troszkę
0: się opiekuje
1: inaczej
0: kaktusem?
1: Podlewamy. Troszkę inaczej podlewamy. Nie podlewamy 2-3 miesiące na końcu i na początku roku, czyli tak praktycznie można pół roku zapomnieć, patrzeć na nie, byle by miały trochę chłodniej na parapecie albo gdzieś schowane.
0: Ale kiedy mają mieć chłodniej? Zimą, bo latem zimą, to rozumiem, że lubią słońce.
1: Zimą. Jak jest mniej słońca, to wtedy ich nie podlewamy, żeby zatrzymać wegetację. No tak się mówi ostatnie 3 i pierwsze 3 miesiące w roku, żeby nie podlewać, a później można dowoli praktycznie.
0: No czyli teraz mamy ten moment, kiedy można podlewać, bo jesteśmy w środku lata, czyli kaktusy teraz mogą być i na balkonie, i na parapecie, i w ogrodzie. I teraz je podlewamy?
1: Tak. Są takie, które lubią podlewanie 2-3 razy do roku, ale większość podlewamy od marca, kwietnia do września.
0: Bo mówi się tak, że jak ktoś właśnie zapomina o tych kwiatkach, nie ma do nich rąk, nie potrafi za bardzo się opiekować roślinami, no to kaktusy są dobre, bo jak nie podlejesz, to się mu nic nie stanie. Czy to jest prawda, że można go zostawić na 2 tygodnie i wyjechać na wakacje i on da sobie radę?
1: Można. Dużo roślin można tak zrobić, ale trzeba się zapoznać z tym, co lubią, żeby nie przesadzić w nieodpowiednim momencie.
0: Kaktusy mogą mieć różne formy, różne rozmiary, no i przede wszystkim można mieć całą kolekcję tych roślin. Wojtek właśnie taką ma, to za chwilę porozmawiamy o tym, jakie są rodzaje, czy one potrafią kwitnąć, czy tak naprawdę rosną bardzo powoli, żeby coś się zmieniło, to trzeba cierpliwości. No i gdzie możemy w ogóle je oglądać? No to wszystko za moment.

0: To był utwór Kieszonkowa Miłość w wydaniu zespołu No Cześć. A ja dzisiaj mówię cześć Wojtkowi, który o kaktusach przyszedł porozmawiać. No, nie przyniósł ich, ale już ustaliliśmy, że po prostu nie wiedział, który wybrać, na którego się zdecydować, bo tyle ich ma, że trudno tego najpiękniejszego wybrać. Chociaż są też takie wybory na najpiękniejsze kaktusy, ale to za chwilę. Jak to jest właśnie z tymi roślinami? To znaczy, to jest tak, że się kolekcjonuje i trzeba mieć konkretną nazwę, konkretną odmianę, konkretny rodzaj, jeżeli już tak naprawdę poważnie się w to wkręcimy.
1: Nic nie trzeba.
0: Robimy wszystko można.
1: Tak, robimy to dla przyjemności i każdy ma swój gust.
0: Jeśli chodzi o kaktusy, ale ich są różne odmiany, bo tak my do jednego worka wkładamy te kaktusy, czyli to jest taka kulka kująca, lepiej jej nie dotykać na przykład bez rękawic, bo może ten kolec wejść w palec.

0: I to jest takie moje wyobrażenie. A teraz jak jest naprawdę?
1: Naprawdę to kaktusy nie mają kolców, mają ciernie, kolce mają róże. Wiele kaktusów nie ma w ogóle. Są gładziutkie, delikatne. Dużo ma różne kształty, pokroje i

0: i można sobie je podotykać.
1: A czy mają też kwiaty? Bo nieraz widać, że taki kwiatek jest na czubku, ale on wygląda trochę jak plastikowy.
0: Ach, mamy uczulenie na suszki i plastikowe kwiaty przylepiane w sklepach, ale wszystkie zielone rośliny oprócz paproci kwitną, więc tak, kaktusy kwitną i jedne naprawdę dosyć mocno, inne może troszkę mniej, jedne na wiosnę, inne pod koniec lata.
1: Ale jeżeli kwitną, to jest to długie kwitnienie, bo znowu to, co się kojarzy z kaktusami, to to, że one bardzo wolno rosną, bardzo wolno to wszystko się dzieje i trzeba dużo cierpliwości, żeby zobaczyć, że on troszeczkę się powiększył albo wypuścił coś.
0: To jest tak jak u ludzi. U jednych nie widać, u innych...
1: Jeden rośnie wolno, drugi szybko.
0: Tak. Są takie, które jak królowa jednej nocy potocznie, to kwitnie tylko w jedną noc. Szybko się otwiera, szybko się zamyka. Inne nawet po 2 tygodnie potrafią mieć otwarte kwiaty. Otwierają się na rano, później się zamykają pod wieczór.
1: A jeśli chodzi o ten przyrost, czyli o to, jak one się powiększają, bo to rzeczywiście chyba jest powolny proces.
0: Powolny u małych, ale opuncje czy kolumnowe potrafią naprawdę mocno zasuwać, że trzeba je przycinać i mają takie przyrosty, że często się trzeba dzielić z innymi.
1: Opuncja to właśnie taka roślina, którą często widujemy na wakacjach. Ostatnio rozmawiałam z naszymi słuchaczami o opuncji, którą gdzieś będąc w południowej części Europy mogli oglądać. Być może przez te upały i zmiany klimatu wkrótce ten kwiat, ten kaktus do Polski również dotrze i będzie rósł na przykład w ogródku. Ale tak jak mówiłeś, czasami w ogrodzie te kaktusy rosną. I podobno robi się tak, że wiosną w wsadza się je do tego skalniaka, do tego ogródka, a potem na zimę trzeba je wyjąć, zabezpieczyć, schować i dać odpocząć, bo zimy nie przetrwają.
0: No to nie jest do końca prawda. Oczywiście te kaktusy, które mamy w domu, to często wystawiamy, ale na skalniakach trzymamy kaktusy, które wytrzymują mrozy. Kaktusy w Ameryce rosną grubo powyżej 4000 metrów, a tam śnieg często jest i im to nie przeszkadza. Taka zima, jak była ostatnio. To znaczy nie lubią wilgoci, więc czasami je osłaniamy, ale jak śnieg na nie pada, jest zimno. Bardzo my się śmiejemy, że jeździmy na stanowiska naturalne do Czech. Tak troszkę bardziej na południe, więcej słońca, stabilniejsza zima, mniej deszczu i tam rosną od wielu lat. U nas też już można spotkać.
1: A ty masz tych roślin, tych kaktusów, sukulentów około 200 sztuk. To gdzie je trzymasz?
0: No, ten kaktusów mam około 200 sztuk. A tam tyniszek jest troszkę więcej, ale mam regały troszkę na ogródku, a później się do piwnicy chowa część na zimowanie. Sukulenty, które są liściaste, to one muszą być doświetlane. I regały w oknach, parapety pozajmowane.
1: Czyli jak się wejdzie do ciebie do mieszkania, to każda półeczka jest zajęta rośliną, ale skoro nie trzeba ich tak często podlewać, to nie jest to bardzo męczące zadanie, żeby o nie zadbać, bo tak sobie myślę, jak ma się 200 roślin, 200 doniczek w domu i nagle wszystkie trzeba z konewką odwiedzić i podlać, to pół dnia się z tym schodzi.
0: No kiedyś tak, teraz jak można sobie z tym poradzić, każdy ma swój pomysł. Albo kuwety, lub wyścieła się półeczkę folią i się podlewa taką folią do oczek. Wlewa się konewkę 20-30 litrów i 200 sztuk podlanych.
1: Za jednym razem można sporą liczbę podlać. No, nie będę zapraszać słuchaczy do ciebie do domu, żeby zobaczyli, jak wygląda taka kolekcja kaktusów, ale już niebawem w Warszawie będzie okazja, żeby właśnie przyjrzeć się, jak one wyglądają, być może jakimś się zainspirować, być może ze sobą wziąć do domu, albo się wymienić, bo kolekcjonerzy też tak robią, że czasami się wymieniają poszczególnymi doniczkami, eksponatami, bo ty masz 2, ja mam 1, albo ty masz 3, a ja nie mam wcale, to jakoś się czymś wymieńmy, jak takie wymianki działają i gdzie będzie wystawa, o tym powiemy za moment.

0: pieśń Baobabu z filmu W pustyni i w puszczy. No to ciekawa jestem, czy kaktusy na przykład pochodzą z puszczy i z pustyni. W studiu Wojtek Oklej, który ma ponad 200 doniczek albo i więcej, trudno chyba czasem się doliczyć. Myślisz, że kaktusy pochodzą z puszczy albo z pustyni? Niektóre?
1: Z pustyni, pół pustyni, w puszczy też coś się znajdzie.
0: Ale te twoje pochodzą na przykład ze sklepu ogrodniczego albo z jakiejś wystawy, albo od

0: hodowcy. Jak zdobywasz te swoje okazy, których masz aż tyle?
1: Mamy takie towarzystwo. Tam się spotykamy raz w miesiącu. No, są wystawy. Niedługo będzie. I też od kolegów, którzy jeżdżą. Sami jeździmy czasami na stanowiska. I często się wymieniamy po znajomych.
0: Jeżeli ktoś ma na przykład 2 albo 3 i albo mu tak się rozrósł, to wtedy może kawałek oderwać, może kawałek wyjąć z doniczki i dać komuś drugiemu, bo tak jak są rośliny takie, które znamy, można uciąć, taką szczepkę dać komuś, ukorzeni się i będzie rosła. A z kaktusem, który bywa taką kulką, no albo czymś, co trudno rozerwać, rozdzielić, da się to właśnie podzielić między sobą?
1: Nie wszystkie, ale większość tak. Są kaktusy różnego pokroju, tak jak powiedziałaś, kuliste, kolumnowe, krzaczaste, zwisające. Krzaczaste też są takie, które się można podzielić na takie kępiaste i takie bardziej w kształcie krzaczka, że mają podzielone człony. No i oczywiście część z nich można łatwo oderwać, a część trzeba troszkę włożyć w to pracy, ale tak, troszkę cierpliwości się ukorzeni.
0: Cierpliwości. Przy wielu roślinach trzeba cierpliwości. Trzeba też poznać taką roślinę, jakie warunki najbardziej lubi, jakie stanowisko jej przygotować, żeby dobrze rosła. No i mówiłeś, i mówimy o wystawie, która już niebawem w Warszawie, w ostatni weekend sierpnia będzie można takie kaktusy obejrzeć. Czy będą tam jakieś niezwykłe eksponaty? Jak to w ogóle wygląda, taka wystawa kaktusów?
1: Od czasu do czasu robimy wystawy. Każdy oddział nasz robi oddział praktycznie wystawy, a ta wystawa, która w sierpniu w ostatni weekend sierpnia będzie się odbywała na Wybrzeżu Kościuszkowskim w ASP, jest taką naszą krajową, czyli jedne z najpiękniejszych okazów kolekcjonerzy będą mieli i będą pokazywali, będą oceniane te rośliny przez sędziów, tak jak się ocenia psy, koty, gołębie i inne zbiory.
0: Żyjące istoty.
1: Tak, no zbiory, które ludzie mają. No i oczywiście będą hodowcy swoje nadwyżki mogli pozbyć się i można się od fascynatów dowiedzieć, jak je hodować, jak się opiekować.
0: Nadwyżki, czyli to, co właśnie mamy za dużo, co już nam się nie mieści na żadnej półce, na żadnym parapecie, w żadnym ogródku, to można będzie, to ci kolekcjonerzy będą się dzielić tymi nadwyżkami, tak?
1: Tak. Jest tego sporo. No oczywiście zadbane, naprawdę fajne roślinki. Bardzo często te rośliny, które mają hodowcy, zbieracze, to się nie spotka w ogrodach botanicznych. I no, warto wpaść, żeby popatrzeć, jaka to jest różnorodność. W naszych kręgach często są dzieci, zaczynają pasję swoją od małego, rodzice ich wspierają. I no, ostatnio spotkałem taką dziewczynkę w Krakowie na wystawie, że mówiła, że ma 20-30 kaktusów, a po wizycie na wystawie będzie miała ich ponad 2 razy więcej. I są. Specjalnie kiedyś został zmieniony statut, żeby mogły dzieci wstępować do Towarzystwa Miłośników Kaktusów. Można wstąpić od 12 roku życia po pozwoleniu od rodziców, ale często się spotyka młodsze dzieci.
0: No bo kaktus to trochę tak jak chomik, to znaczy jeżeli chcemy mieć zwierzątko, to często zaczyna się od chomika, bo mniej może przy nim pracy. Z roślinami tak myślę, że od kaktusa też się czasami zaczyna, no bo też przy nim trochę mniej pracy niż przy takiej roślinie liściastej bardziej, która na przykład może mieć jakąś chorobę albo którą trzeba odpowiednio właśnie pielęgnować. Ten kaktus mniej wymagający jest, ale może to tylko mi się tak wydaje, bo nie mam żadnego.
1: To jest, tak jak powiedziałem, to i rośliny liściaste, czy sansevierie, też nie potrzebują za bardzo uwagi i rosną bardzo chętnie. Tak samo wśród kaktusów mamy bardziej oporne i dużo łatwiejsze, tak jak opuncje. Tylko opuncje mają dosyć nieprzyjemne glochidy, takie małe ciernie, które się wbijają bardzo chętnie i niechętnie wychodzą, ale na przykład astrofyta czy jakieś inne ariokarpusy to są delikatne i bardzo wdzięczne, ładnie kwitną, wiele kolorów kwiatów mają.

0: Pojawiły się trudne nazwy. Rozumiem, że to są właśnie nazwy odmian tych kaktusów. I jak się przyjdzie na wystawę, to wszystko będzie można obejrzeć, będzie można dowiedzieć się i zobaczyć, jak wyglądają te rośliny, o których mówisz. A na przykład taki największy kaktus na świecie, to jaki może urosnąć? Może być wyższy od ciebie? Ty masz prawie 2 metry.
1: No, saguaro rosną na ładnych parę metrów, ale tak 10-12. Spokojnie.
0: A czy mogą być na przykład bardzo stare kaktusy? Nie wiem, starsze niż nasi dziadkowie?
1: No, raczej ciężko spotkać, ale są wśród hodowców i na wystawie też będą takie 40, ponad 40-letnie okazy. Ale często saguaro do 200, no ponad 200 lat spokojnie mogą osiągać.
0: A czy są takie kaktusy, które wyglądają znowu jak kamień? Bo widziałam takie żywe kamienie. Czy to właśnie też jest rodzaj kaktusów?
1: Nie, to są sukulenty i takie pseudokamienie to występują w Afryce. I to jest też sporo rodzajów przypołudniki od południowej Afryki w górę.
0: To te żywe kamienie też można spotkać w ogrodniczym, ale to nie kaktus, jak już wiem od Wojtka. To jeszcze raz wracając na wystawę. Będą kaktusy od kolekcjonerów, będą kaktusy od zwykłych ludzi, czy tylko tych, którzy są w stowarzyszeniu zrzeszeni i oni właśnie przywiozą swoje najpiękniejsze okazy, wystawią, zaprezentują i będą liczyć na nagrodę.
1: W stowarzyszeniu jest wiele osób, ale myślę, że niezrzeszonych jest dużo więcej. Ich też zapraszamy i też pojawią się tacy, którzy mają, zbierają dla siebie i gdzieś tam obok towarzystwa działają i nie mniej piękne rośliny mają.
0: A żeby wygrać i żeby kaktus był najładniejszy, to co musi w sobie mieć?
1: Oj, musi być zadbany, ładnie zaprezentowany, mieć fajną doniczkę. No i odpowiadać sędziom, którzy będą oceniali go.
0: No i tak to się będzie działo już niebawem, w ostatni weekend sierpnia w Warszawie. Adres: Wybrzeże Kościuszkowskie, okolice
1: 39,
0: okolice ASP, Centrum tak. Nauki Kopernik. To tam będzie wystawa kaktusów. Może ktoś z was się zainspiruje tym, o czym Wojtek dzisiaj opowiadał. Bardzo dziękuję. No i chyba ja w końcu jakiegoś kaktusa od ciebie zdobędę. Mam nadzieję, że podzielisz się jakimś.
1: Może 2.
0: No dobra, to umówieni.

0: 7 minut pozostało do godziny 10, a to oznacza, że pojawiła się już w studiu Justyna Majchrzak, która zabierze Was dzisiaj w dwugodzinne spotkanie i będzie prosiła Was o pocztówki z wakacji. Dobrze myślę?
1: Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Nieustająco prosimy o pocztówki z wakacji. Troszkę ich zaczyna przychodzić. Ciekawa jestem, czy dzisiaj Daria przyniesie coś z radiowej poczty. Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył, to pamiętajcie, że jest na to moment. Myślę, że będziemy się cieszyli tymi pocztówkami. Wyeksponujemy i zobaczcie, ile tutaj jest miejsca.
0: Jest, można powiesić. Ja mam akurat cztery teraz w ręku, ale to już nie są takie najświeższe, więc mam nadzieję, że świeże przyjdą.
1: Sprzed tygodnia.
0: A moja ulubiona jest tutaj od Stefci, która napisała, że to była najdroższa pocztówka, tak, jaką wysłała, bo zanim to zrobiła, to trzy znaczki zgubiła.
1: Tak, to też lubię to zdanie. Właśnie, można się takimi informacjami też z nami dzielić, a można pocztówkę do nas po prostu narysować, jakby komuś się zupełnie nie chciało pisać, albo jeszcze nie umiałby ktoś pisać.
0: No to można po dzisiejszej naszej rozmowie na przykład kaktusa narysować.
1: A wy co, na takiej dzisiaj mieliście?
0: Pocztówce, tak, ojej, bo rozmawialiśmy o kaktusach i o opuncjach.
1: Stoją. Dotknęłam.
0: Niespokojnie, to się nic nie wydarzy, bo to nie są te najbardziej kujące, bo jak wiemy, kaktusy nie mają kolcy, tylko mają ciernie, a te ciernie czasami bywają delikatne i nic nam nie zrobią.
1: Ale została wyedukowana.
0: No, takiego miałam gościa, który podpowiedział, jak się opiekować kaktusami, a jak chcesz zobaczyć ich więcej, to ostatni weekend sierpnia wystawa kaktusów i sukulentów w Warszawie. Możesz pójść zobaczyć, może jakiegoś weźmiesz, bo ja wiem, że ty lubisz też rośliny, ale lubię. Nie wiem, jak u ciebie z opieką, z podlewaniem.
1: Dobrze.
0: Może kaktus da radę.
1: Nie, dobrze. Ale kaktusy nie są moimi ulubieńcami wśród zielonych roślin, więc myślę, że będzie jej podziwiać, natomiast niekoniecznie zabiorę ze sobą do domu.
0: Moimi też nie było, ale Wojtek dzisiaj sprawił, że zainteresowałam się nimi bardziej. Umówiłam się, że dwa dostanę. Także zobaczymy, jak sobie z nimi poradzę. Mam nadzieję, że ty sobie też dobrze poradzisz.
1: Myślę, że tak.
0: Już niebawem, po
1: natomiast
0: 10.
1: Pomyślałam sobie, że kaktusy to jest idealna roślina, żeby nadać jej jakieś imię. Franek na przykład. Przepraszam, wszystkich Franków w tej chwili.
0: Ale to ładnie, jak ładny kaktus i ładny Franek. To wszystko pasuje.
1: To wszystko pasuje, tak. Albo na przykład Luisa. O, dobry.
0: Albo Luigi.
1: Luigi.
0: Jakby to chłopak
1: też
0: był kaktus.
1: Dobre imiona dla kaktusów.
0: Można kaktusy nazywać. To prawda, imiona im się przydadzą. Ja wam bardzo dziękuję za te kaktusowe i inne opowieści. Justyna Majchrzak zostaje z wami, a my słyszymy się niebawem. Marta Hoppe, cześć, papa. Miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Na zegarze jest 10:01. To jest pora mniej więcej pierwszego albo drugiego śniadania. Jak tam? Już zjedzone?
5: Pocztówka z wakacji.
4: Jesteśmy już od minuty. Trwa audycja Pocztówka z wakacji, ale tak naprawdę startuje dopiero teraz. My z Darią Brzezińską

Już jesteśmy najedzone, nakarmione, brzuchy pełne. O, i widzę, że korytarz pełen wycieczki, która za chwilę tutaj pewnie do studia będzie chciała wejść, więc nie mieszkając, zaczynamy. Dzień dobry, Justyna Majchrzak, Daria Brzezińska, to my.

0: piosenka się już zakończyła, a tutaj w studiu zrobił się gwar, zrobił się hałas, zrobił się rwetes. Ojejku, ile pomarańczowych czapeczek mnie otacza. Skąd jesteście, pomarańczowe czapeczki? Skąd przyjechaliście? Z Ząbek przyjechali nasi goście. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Tutaj siedzą przy mikrofonach numer 3 i numer 2 jakieś dziewczyny. Akurat jedna jest bez czapeczki pomarańczowej. Ma na głowie różową. O, już założyła. Jak masz na imię?
1: Marcelina.
0: Marcelino, cześć. To są twoi koledzy z Ząbek?
1: Tak.
0: A co wy tam w tych Ząbkach robicie?
2: Półkolonie są.
0: Co jest?
3: Jesteśmy na półkoloniach.
0: I co robicie w ramach półkolonii?
1: Wszystko.
0: Wszystko robicie. No czyli wszystko, czyli co?
1: Wycieczki różne, fajne.
0: Wiecie co? Do mikrofonu trzeba mówić, jak on jest włączony, więc podejdź tutaj bliżej, bo widzę, że jesteś gadułą. To się nie nagrywa, to jest na żywo, słuchajcie. W tej chwili, jeżeli słucha nas ktoś w całej Polsce albo na całym świecie, bo Polskie Radio Dzieciom jako stacja cyfrowa ma słuchaczy. Wiecie, zgadnijcie, gdzie mamy słuchaczy. Marcelina, zgaduj. Skoro mówię, że na całym świecie, to na przykład gdzie?
1: Wszędzie.
0: Marcelina nie wie.
1: W
0: Warszawie. No, Warszawa, tak.
1: W
0: całej Polsce. A gdzie jeszcze możemy mieć?
3: Na przykład we Francji.
0: Mamy.
1: Chorwacji.
0: A tego nie wiem akurat, ale powiem wam, że mamy słuchaczy w takim kraju, w którym mówi się na dzień dobry konnichiwa.
3: Japonia?
0: Brawo, tak, w Japonii mamy. Słuchajcie, w Japonii w tej chwili, jak myślicie, jest ta sama godzina? Jest później czy wcześniej?
3: Raczej wcześniej.
0: Nie, powiem wam, że jest później. U nas jest, która godzina? To jest bardzo trudne zadanie. 5 minut po godzinie, prawie już 6 minut po godzinie 10. Natomiast w Japonii jest pewnie już około 16. Czyli my jesteśmy w porze śniadania, drugiego na przykład. Jedliście już?
3: Nie, jeszcze nie.
0: A głodni jesteście?
1: Tak.
0: Aha, mam nadzieję, że zostaniecie niebawem nakarmieni. A w Japonii już w tej chwili japońskie dzieci jedzą co? Co się jada w Japonii?
1: Sushi
0: można zjadać. Na pewno ryż.
3: Oczywiście. Nie, ryż to w Chinach w sumie.
0: No, a w Japonii też ryżem się karmią. Ramen można zjadać. Myślę, że

0: Dobry obiad w tej chwili w Japonii. Czy widać cię? Nie, słychać cię, jak mówisz, a ja mam mikrofon włączony. Słuchajcie, no zrobiło się zamieszanie, to ja wam tylko życzę dobrego zwiedzania Polskiego Radia, bo rozumiem, że jesteście na wycieczce.
1: Tak.
0: Podoba wam się?
1: Tak.
0: Bardzo mnie to cieszy w takim razie. Mam nadzieję, że zobaczycie jeszcze niejedno studio i do niejednego studia będziecie mogli wejść. Dobrej wycieczki.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Półkoloniści z Ząbek. I teraz na 3-4 powiecie... Do usłyszenia! Do.

0: Wycieczka z Ząbek, albo raczej półkoloniści z Ząbek już opuścili studio Polskiego Radia Dzieciom, ale byli pod wrażeniem, byli, nic dziwnego. W końcu to jest program, w którym zapraszamy dzieciaki i do telefonowania, i do odwiedzania naszego studia. A ta audycja, której słuchacie, nazywa się...
1: Pocztówka z wakacji.
0: Jeśli podróżowaliście ostatnio po Polsce, na przykład przez samochodem, przez jakieś drogi, boczne zwłaszcza, albo pociągiem pędziliście przez nasz polski kraj, to być może zwróciliście uwagę na sejmikujące bociany. Tak się mówi o takich dużych grupach bocianów, które sejmikują, czyli rozmawiają między sobą, dogadują się tuż przed wylotem do ciepłych krajów, albo odlotem do ciepłych krajów. Wyobraźcie sobie, że bocian celebryta, może słyszeliście o nim, ma na imię Krutek, właśnie wyruszył do ciepłych krajów. Tak poinformował dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego, pan Krzysztof Witthort. To właśnie tutaj Krutek od lat zakłada rodzinę, bo musicie wiedzieć, że bociany są bardzo wiernymi ptakami. Najczęściej wracają do tego miejsca, w którym wcześniej gniazdowały i gdzie wcześniej miały swoje dzieci, które trzeba było wychować. W tym roku 4 pisklęta pojawiły się w gnieździe Krutka i jego pani bocianowej. Co ciekawe, Krutek zawsze wraca na Warmię i Mazury. No i najszybciej odlatuje do ciepłych krajów. Do pokonania ma od 8 do 10 tysięcy kilometrów.

0: wszystko może się zdarzyć, zwłaszcza w radiu, które jest teatrem wyobraźni. Przenieśliśmy się właśnie, jak pewnie słyszycie, na piaszczystą plażę. Przed nami Bałtyk, dzisiaj w kolorze takim granatowo-zielonym, bo trochę pochmurno nad naszym morzem. I pięknie pachnie. Czujesz, jak tu pachnie?
1: Oj, nie mogę wręcz przestać oddychać. Tak wspaniale jest.
0: Nie przestawaj, bardzo cię proszę, nie przestawaj oddychać. A ja zawsze się zastanawiam, czym tak pachnie, jak jestem na brzegu polskiego morza. Co jest w tym zapachu, jak myślisz?
1: Jak dla mnie to jest duża mieszanka soli, ale takiego też świeżości, wolności, może odrobiny po prostu morza. Morza tego, co w nas siedzi, jakiegoś takiego ukrytego pragnienia do tego, żeby dołączyć do tego morza. Ja to czuję zawsze, jak jestem nad morzem.
0: Pan poeta, jak słyszycie. Bo ja bym powiedziała, że pachnie tutaj solą, pachnie wodorostami, pachnie mokrymi patyczkami, a tymczasem wolnością pachnie Rafałowi Jankowskiemu, autorowi książki Bałtyk, który zna Bałtyk jak niewielu z nas. No właśnie, bo my mieszkamy nad Bałtykiem, jesteśmy jednym z bałtyckich krajów, Polska. To kraj położony właśnie nad tym morzem. A w tej książce znajdziemy mnóstwo takich informacji, o których się nawet największym wielbicielom polskiego morza nie śniło.
1: Mam nadzieję. Z taką też intencją pisałem, tworzyłem tę książkę, żeby dostarczyć takiej wiedzy, której na co dzień nie mamy. I nawet jeżeli co roku albo nawet kilka razy do roku odwiedzamy morze, wydaje nam się, że co to, kawał wody, prawda? Trochę piasku, kawał wody, gdzieniegdzie, tak, fale, a tak naprawdę to morze skrywa dużo więcej niż nam się wydaje i nawet dużo więcej niż często jesteśmy się w stanie nauczyć w szkołach.
0: No właśnie.

0: Na przykład kto to słyszał, że Bałtyk jest takim rekordzistą wśród różnych mórz i oceanów? Jakie to rekordy bije nasze polskie morze?
1: Ten pierwszy, który mi przychodzi na myśl, no to przede wszystkim, że to jest jedno z najmłodszych mórz na świecie. Najmłodsze morze na świecie.
0: To ile ma lat? To najmłodsze morze?
1: Około 13-14 tysięcy, można powiedzieć. Nam się wydaje, że kawał czasu. Natomiast jeżeli tak spojrzymy na to, ile lat mają oceany, ile lat ma Ziemia, kilka miliardów, 4 miliardy szacujemy, że mają oceany, no to w porównaniu do tych 4 miliardów, to ten nasz Bałtyk to jest takim noworodkiem, który się dopiero urodził i dopiero tam się uczy.
0: Podobno jest też najsłodszym morzem.
1: Jest, ale nie radzę tego próbować na własnym języku czy na własnej skórze, bo to nie jest tak, że będzie smakowało jak banan, jabłko czy pomarańcza. Ciągle będzie słone, natomiast jeżeli byśmy porównali kilka szklanek z różnych oceanów, mórz, to się okaże, że w tym naszym Bałtyku jest najmniej soli. I dlatego mówimy o nim, że jest słodkie. Natomiast jeżeli komuś się zdarzyło kiedykolwiek przez przypadek, albo i nie przez przypadek, napić wody z Bałtyku, to wie, że ze słodkością to ma niewiele wspólnego.
0: Ale ja tam lubię ten słony smak Morza Bałtyckiego i zawsze mi się wydaje, że jakby tak do słoika tej wody i do tej wody wrzucić potem ogórki, to mało solne byłyby idealne.
1: Ja bym chyba się nie odważył spróbować, bo nie wiem, czy aż takie czyste to może jest. Natomiast jeżeli chodzi o słoność i to co by mogło pomóc ogórkom, to jak najbardziej.
0: A czy nasze morze jest też najzimniejsze? Bo zdaje się, że woda w Bałtyku rzadko kiedy przekracza temperaturę 20 stopni Celsjusza. Wiedzą to wszyscy ci, którzy plażują nad Bałtykiem, nawet w środku lata. Czasami jest 18-19 stopni.
1: Tak, jest to stosunkowo chłodne morze. Nie wiem, czy tutaj goście, czy słuchacze nasi mieli okazję wyjechać jeszcze nad inne morza, no ale jeżeli pojedziemy popularny kierunek wśród polskich turystów, nie wiem, Włochy, Chorwacja, tamtejsze morza, są dużo cieplejsze. To nasze morze ma około 18 stopni. I cóż, no wydaje nam się, że jak w całej Polsce, to ja pamiętam nawet przed 7 czy 8 lat, jak jeszcze nie w głowie było mi pisanie książki, ale bardziej podróżowanie po Europie. Pamiętam, byłem wtedy w Chorwacji i rozmawiałem ze znajomymi z Polski właśnie i pamiętam, były takie ogromne upały. 35 stopni w mieście, to na spokojnie. No i rozmawiałem ze znajomym, który akurat był nad morzem i mówi, tak, może i gdzieś tam w całej Polsce jest ciepło, ale u nas nad morzem jest teraz 22 stopnie, zimno i wieje i trzeba zakładać sweter.
0: No tak to jest. Powiedziałam, że jesteśmy jednym z krajów, które leżą nad polskim morzem, czyli nad Bałtykiem. Ja mówię polskie morze, bo ono jest nasze, ale tak naprawdę dzielimy je z mieszkańcami kilku innych krajów. Może ktoś z naszych słuchaczy wie, jakie jeszcze kraje europejskie leżą nad Bałtykiem. 226452055. My dzisiaj będziemy tutaj plażować. Na szczęście znaleźliśmy z Rafałem Jankowskim kawałeczek takiej ustronnej plaży. Turystów tutaj nie ma dookoła nas i będziemy sobie siedzieć na piachu. Zapraszamy Was do nas. 226452055 z informacją, jakie jeszcze inne kraje europejskie leżą nad Bałtykiem. Przynajmniej kilka może wymienicie, co?

0: świecą.
1: Co za numer?
0: Co ciekawe?
1: Kurwa!

0: To piosenka z filmu Podróże pana Kleksa, piosenka o meluzynie. A do nas 226452055 dzwoni Miron w związku z pytaniem o kraje bałtyckie, kraje europejskie, które leżą nad Bałtykiem. Cześć Mironie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Och, z daleka chyba do nas telefonujesz, co? Gdzie jesteś w tej chwili, Mironie?
1: Tak, a jesteśmy w Bałcie i jedziemy nad Bałtyk.
2: Fantastycznie.
0: Rafał Jankowski się zachwycił. Może do nas tutaj wpadniecie na nasz skrawek plaży, co? Bardzo u nas miło, a przy okazji dużo ciekawostek będzie o Bałtyku właśnie. A gdzie jedziecie w tej chwili? Do jakiej miejscowości albo w jakiej miejscowości stacjonujecie nad Bałtykiem?
1: Mrzeżyno.
0: Mrzeżyno, czyli to jest chyba zachodnia część polskiego wybrzeża.
2: To jest nad Zatoką Gdańską.
0: A nie. Zachodnia. Zatoka Gdańska.
2: Oj, Mrzeżyno, tak. Przepraszam, to mi się z Mikoszewem
3: pojawiło. Mrzeżyno, zachodnie, tak. Niedaleko Szczecina, do tak. Te strony.
2: Tak, koło Szczecina.
0: Pięknie tam jest. Dobrze odpoczynek wam biegnie?
1: My jeszcze jedziemy samochodem.
0: Ja wiem, no tak. A to dopiero zaczynacie swój urlop, swoje wakacje, tak?
3: Tak, jedziemy do Mrzeżyna.
0: Och, wspaniale. A jaka pogoda dzisiaj za oknami? Co tam widać?
1: 18 stopni, zasłużone jest, przedtem padało.
3: Pani przeszkadza w pasterkach, nie?
0: Pewnie, że nie. Pewnie, że nie. Jak się jest nad pięknym polskim morzem, to nic nie przeszkadza. Dobrze, pytanie dotyczyło tych państw, które leżą nad Bałtykiem. Mironie, to możesz je wymieniać?
1: Niemcy, Rosja, Szwecja.
0: Polska. I jeszcze są takie dwa państwa, o których mówimy, że są państwa Bałtyckie. Litwa, tak.
3: Może Łotwa, ale nie jestem pewna.
2: Łotwa słyszałem, tak.
0: I jeszcze jedna. Ze stolicą w Tallinie. Estonia. Słyszeliście taką nazwę? Na pewno.
2: Tak, mamy komplet. Jeszcze Dania.
0: I jeszcze danie do tego trzeba dorzucić. Tak jest, z syrenką, która...
2: Gratis.
0: Wspaniale. No to mamy komplet tych państw leżących nad Bałtykiem, ale ja tam twierdzę, że nasze plaże najpiękniejsze. Zgadzacie się?
3: Tak, tak. Uwielbiamy to spacery. Miron jest alergikiem, dlatego

0: dla nas, no, ten Bałtyk naprawdę jest bardzo, bardzo taki pomocny, lubimy.
1: To tak jak my. Zupełnie tak jak my. Dzisiaj kilka jeszcze ciekawostek i informacji o Bałtyku się pojawi. Nic dziwnego w końcu. Rafał Jankowski, autor książki Bałtyk, gości u nas w studiu. A my was serdecznie pozdrawiamy i dobrego wypoczynku życzymy.

0: Jest ta książka zilustrowana, o tym też z Rafałem Jankowskim przed chwilą rozmawiałam, że można paść oczy ilustracjami i jednocześnie zagłębiać się w te wszystkie ciekawostki, które tutaj Rafał umieścił, a za ilustrację odpowiedzialna jest, jakże świetnie się z tego obowiązku wywiązała, Justyna Hołubowska-Chrząszczak. Takie pejzaże nadmorskie, że nawet jak się już wakacje skończą, a książkę się weźmie do rąk, to będziemy mieli wrażenie, że jesteśmy tam nad Bałtykiem.
1: No to my w takim razie mamy taki cel, sobie postawiłam, że sobie znajdziemy tą pozycję i z miłą chęcią ją zgłębimy.
0: Zapraszamy, zachęcamy. I dobrego plażowania w takim razie życzymy.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Do widzenia.
0: Do usłyszenia. My też sobie tutaj plażujemy w tej chwili z Rafałem na kocyku. Przed nami morze, a za nami wydmy.
3: A za nami wydmy.
0: Czy wydmy tworzą się naturalnie, czy wydmy są usypane przez człowieka?
3: Bardzo ciekawe pytanie. Nigdy mi to nie przyszło do głowy, czy człowiek usypuje wydmy. Ale nie jest to sprawka całkowicie w rękach przyrody, a dokładnie w rękach pracowitego wiatru, który potrafi te piaski przesypywać. Czasem mniej, czasem bardziej intensywnie, ale bywały miejsca i lata, jeżeli dobrze pamiętam, to jakoś w XVII-XVIII wieku, na obszarze Mierzei Kurońskiej, to już poza granicami Polski, ale tam w kierunku Rosji, były takie sytuacje, że wiatr tak mocno wiał, tak mocno przemieszczał te wydmy, wydmy wędrowały, że były w stanie nawet zasypywać całe wioski rybackie. Więc teraz już raczej tak intensywnych ruchów wydm nie obserwujemy, przynajmniej nie u nas, nie w Polsce. Aczkolwiek, no, to jest pewien żywioł, z którym rzeczywiście można się było kiedyś mierzyć.
0: No, a drugim żywiołem, poza tym wiatrem, jest też morze, które też potrafi lizać plażę swoim jęzorem słonym, a czasami ten jęzor dochodzi aż do wydm, jeżeli pogoda jest bardzo sztormowa, prawda?
3: Oj, to tak, tutaj wiatr w połączeniu z piaskiem, czy może inaczej powiem, że wiatr potrafi niezłe psikusy tutaj nam płatać, bo jeżeli pojedziemy w dowolne miejsce, na przykład właśnie w obszary Mrzeżyna, gdzie mamy piękne, dość szerokie plaże, jeżeli pojedziemy tam w jednym roku i będzie tam plaża 40-50-metrowa, może się okazać, że w przyszłym roku, kiedy pojedziemy dokładnie w to samo miejsce, plaża będzie albo większa, albo mniejsza. Wszystko przez to, że morze lubi gdzieniegdzie zabierać, gdzieniegdzie oddawać piasek. Więc jeżeli słuchacze chcą, to zachęcam też do eksperymentów.
0: Możecie mierzenia plaż.
3: Do mierzenia, tak. Można stopami mierzyć. Najlepiej takimi samymi, czyli tymi, które już nie rosną, będzie to bardziej miarodajne. Ale do tego konieczne jest namówienie rodziców do powrotu dokładnie w to samo miejsce w przyszłym roku. I za 2 lata, i za 3 lata.
0: I zawsze od wejścia numer 47 na przykład zaczynamy mierzyć, bo te wejścia są ponumerowane, co bardzo ułatwia zresztą trafianie we właściwe miejsce. Wspomnieliśmy przed chwilą o wydmach. Na wydmy wchodzić nie wolno, to jest teren chroniony, więc my nawet nie wiemy, jakie tam życie się toczy na wydmach, a to jest bardzo ruchliwe, bardzo żywe miejsce, taka wydma.
3: No, co nieco wiemy dzięki naukowcom i przyrodnikom, którzy badają te miejsca, ale tak, tutaj warto podkreślić, że na wydmy nie powinniśmy wchodzić. To są takie bardzo szczególne miejsca dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które właśnie tam mogą rosnąć, które tam są ptaki, które w pobliżu wydm zakładają gniazda. Jest to ich miejsce odpoczynku i my jako tacy nieproszeni goście moglibyśmy im tam bardzo namieszać. Więc myślę, że my tutaj w studiu, na plaży, studyjnej plaży i nasi słuchacze raczej nie chcielibyśmy przeszkadzać ani zwierzętom, ani roślinom, ale co można spotkać na wydmach, bo to może jest ciekawe, mamy taką bardzo rzadką roślinę objętą ochroną, można powiedzieć taki mały polski skarb nadmorski, Mikołajek nadmorski właśnie. ale są też różnego rodzaju

0: rodzaju storczyki, czyli takie przepiękne kwiaty, które kwitną, zdaje się, raz w roku, ale właśnie potrzebują do tego odpowiednich warunków i broń Boże, żeby nikt ich nie zadeptał.
1: I jest jeszcze taka malutka ptaszyna, która się nazywa
0: Sieweczka
1: obrożna. Ona ma obruszkę na szyi, pewnie stąd ta nazwa.
0: Dokładnie tak. Ojejku, to jest przewspaniały ptak. I tutaj może od razu pozdrowię wszystkich ludzi, którzy zajmują się ochroną tego szczególnego ptaka. To znaczy błękitny patrol, o którym być może jeszcze tam ze dwa słowa powiemy, i grupę badawczą ptaków wodnych Kuling, którzy pomagają tym sieweczkom dorastać, no bo to, co nam się wydaje super miejscem, czyli plaża, to jest dla nas miejsce odpoczynku. Dla zwierząt jest po prostu zwykłym miejscem do życia i one muszą czasami nieźle powalczyć o to, żeby przetrwać. I taka sieweczka, uwaga, uwaga, nie składa jajek na drzewach. Robi
1: tylko
0: to w piasku.
1: Aha, na ziemi.
0: Na ziemi. Na ziemi, właśnie często pod wydmami, dlatego to są też takie szczególne miejsca dla nich, ale potrafią też nawet w głębi plaży. To, co dla nich jest ważne, to żeby było spokój. I samce sieweczki, czyli panowie sieweczkowie, wybierają z różnych dołków, które tam znajdują, jeden szczególny, do którego przynoszą różne patyczki, różne ozdoby i prezentują swoim wybrankom. No i jeżeli ten dołek wystarczająco spodoba się pani sieweczce, to mogą się zdecydować, żeby tam złożyć swoje jaja. No ale wiadomo, jeżeli są takie jaja na środku plaży albo nawet gdzieś tam pod wydmą,
1: nie najlepsze miejsce.
0: No trudne, bo na przykład może się pojawić na plaży lis albo mewa, które chciałyby takie jaja zjeść. No to jest przyroda, prawda? Takie
1: albo
0: rzeczy.
1: Albo turysta, nieuważny.
0: Albo turysta. Ale sieweczki mają na to swoje sposoby, żeby się przed takimi drapieżnikami bronić. I to jest bardzo taki ciekawy, bardzo pomysłowy sposób, ponieważ duże sieweczki, jeżeli jakiś drapieżnik podchodzi w pobliże takiego gniazda, no to sieweczka udaje, że ma chore skrzydło i tak krzyczy do tego, dajmy na to, lisa i
1: goń mnie,
0: patrz, ja nie mogę latać. I ona tak trochę odchodzi, ten lis myśli, o, fajnie.
1: Łatwa zdobycz,
0: prawie restauracja, nie muszę się namęczyć, to pójdę za nią. I tak idzie, ta sieweczka trochę odchodzi, troszkę odlatuje, ciągle udaje, że ma to chore skrzydło. Jak już jest na tyle daleko od gniazda, to po prostu wzbija się w powietrze, ucieka, nic jej nie jest, skrzydło nagle wróciło do zdrowia, a lis zapomniał, gdzie jest gniazdo.
1: Musi się obejść smakiem i jajka uratowane. To są opowieści od Rafała Jankowskiego, autora książki Bałtyk. Byliśmy na wydmach, jesteśmy na plaży, a za chwileczkę sprawdzimy, co tam żyje w Bałtyku.
2: Ariel, posłuchaj mnie.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie pie.

0: to piosenka z filmu Mała Syrenka. Opowieść o tej samej syrence, która jest właśnie u wybrzeży Danii. Można ją zobaczyć, siedzi na kamieniu, upamiętniona syrenka z baśni Hansa Christiana Andersena. A my teraz jak te mewy, które w tej chwili nad naszymi głowami się pojawiły, zanurkujemy, bo one chyba potrafią nurkować, prawda, Rafale?
1: O, jak chcą coś zdobyć do jedzenia, to bardzo wiele potrafią.
0: Wpadają jak torpedy prosto pod taflę morza. Rafał Jankowski, autor książki Bałtyk, jest dzisiaj naszym gościem. A jak już tak nurkujemy w tych bałtyckich odmętach, trochę ciemno tutaj, mimo że Bałtyk to płytkie morze, ale woda nie jest taka przejrzysta jak ta woda na przykład w Adriatyku albo jakichś innych morzach południowych.
1: No rzeczywiście nie jest to najbardziej przejrzyste morze na świecie. Natomiast ma to też swoje plusy, no bo to pomaga zwierzętom, które tam żyją, jakoś bezpieczniej się odnajdować. I dla niektórych to jest wtedy bezpieczniejsze schronienie właśnie przed takimi głodomorami jak mewy.
0: Albo rybitwy.
1: Albo rybitwy, albo edredony, lodówki, czy inne kaczki, które tam zamieszkują Morze Bałtyckie.
0: A co zamieszkuje te głębiny morskie? No na pewno śledzie.
1: No tak, śledź to chyba nasz taki najbardziej znany mieszkaniec. Oczywiście z ryb mamy również dorsze, flądry, ale też takie może mniej znane kuzynki czy kuzyni pławi koników, czyli koników morskich. Nazywają się iglicznie.
0: I wyglądają jak takie igły rzeczywiście.
1: Tak, w przeciwieństwie do tych koników morskich, które kojarzymy gdzieś z bajek czy nawet zdjęć, które mają takie zakręcone ogonki, to te nasze mają, są takie całe prawie wyprostowane, jeżeli mogę użyć takiego słowa. A to wszystko też w bardzo konkretnym celu. Łatwiej im się w ten sposób chować w trawie morskiej, do której są bardzo podobne. Więc to nie jest tak, że jakoś im tam przez przypadek się rozprostowały albo się czegoś przestraszyły. Po prostu dobrze się kamuflują.
0: Iglicznie i
1: wężynki.
0: Wężynki. No i trawa morska, czyli dno Bałtyku porasta trawa.
1: Gdzie niegdzie porasta trawa, gdzie niegdzie mamy po prostu piasek, gdzie niegdzie mamy takie podmorskie góry czy skały. To nie jest tak, że jak wejdziemy, to tam jest tylko i wyłącznie piasek i płaska równina, to jakby na chwilę wyjąć całą wodę z Bałtyku i móc się przespacerować, to byśmy zobaczyli takie krajobrazy momentami jak na powierzchni. Góry, równiny,
0: Taka pustynia to by była.
1: Czasami pustynie, czasami nie, no bo i trawę też tam znajdziemy, ale znajdziemy tam też dużo ciekawych skarbów, między innymi statki. Statki, które kiedyś...
0: Wraki statków.
1: Wraki tak? Statków, może to będzie bardziej precyzyjne, które kiedyś pływały, a teraz są taką gdzieniegdzie nawet atrakcją turystyczną.
0: To znaczy, że można na przykład zejść do takich wraków i je zwiedzać?
1: Jeżeli się ma odpowiednie uprawnienia i

0: odpowiedni sprzęt. Wiem, że w Polsce funkcjonuje grupa fanatyków, fanów takiego rodzaju sportów, ale nie tylko w Polsce. Są nawet turyści z zagranicy, którzy potrafią tutaj do nas przybywać i te wraki statków eksplorować, a przynajmniej patrzeć z daleka albo z trochę bardziej bliska, jak one wyglądają.
1: A myślę, że te ryby i te stworzenia morskie też tam znajdują sobie miejsca albo ukrycia w tych wrakach, albo po prostu przepływają sobie przez te dawne pomieszczenia zatopionych statków, no, okrętów.
0: Wiadomo, dla takich zwierząt to jest idealna kryjówka. Tak? Można się schować przed drapieżnikiem, przed takim morświnem albo foką, która stara się złowić małą rybkę, więc jest to zawsze jakieś urozmaicenie dla takiego zwierzęcia.
1: Ale i niektóre zwierzęta mają swoje sposoby na ukrywanie się. Na przykład zakopują się w tym piachu, w tym dnie morskim pokrytym piaskiem. Albo na przykład piszesz w tej swojej książce, w książce Bałtyk, o stworzeniu, które jest trochę kameleonem i potrafi zmieniać kolory, upodabniać się do otoczenia.
0: To musiałbym sobie przypomnieć, które.
1: To ja zaraz poszukam w takim razie informacji. A zdarzyło ci się jeść któreś z tych wodorostów? Bo to niektóre z nich są też jadalne, takie taśmy na przykład morskie.
0: Z tych naszych polskich nie zdarzyło mi się jeść. Natomiast ja jestem fanem tych alg z innych części świata, powiedzmy nori, które jest dodawane do sushi albo do kuchni ogólnie azjatyckiej. Natomiast z ciekawostek, no te trawy morskie potrafią być dużo bogatsze w składniki witaminy C na przykład niż to, co znajdujemy na lądzie. Więc to nie jest wcale taki wymysł i to nie musi być wcale takie niespotykane, żeby zjadać takie rzeczy.
1: No właśnie, bardzo są podobno zdrowe takie wodorosty. Mają dużo różnych składników, mikroelementów, witamin. No, gdyby tak dorzucić sobie na przykład do jakiegoś dania pałaszowanego, no nie mówię, że do gofrów, do jakiegoś innego dania pałaszowanego nad morzem, to pewnie byłoby to z korzyścią dla nas. Zaraz spróbuję znaleźć nazwę tej ryby, która jest taka jak kameleon i potrafi się ukryć przed naszymi oczyma, tych, którzy nurkują w odmętach bałtyckich. I za chwileczkę jeszcze do opowieści Rafała Jankowskiego wrócimy. A cały czas jesteśmy nad pięknym polskim morzem.

0: Rana.
1: Cały czas jesteśmy nad Bałtykiem, na pięknej nadmorskiej plaży. No, oczywiście udajemy tylko, że nurkujemy w tych odmętach morskich, bo ja na przykład nie potrafię. Nie wiem, czy Rafał Jankowski jest nurkiem świetnym.
2: Świetnym nie.
1: Ale jesteś.
2: Okazjonalnym.
1: A pływasz?
2: O, tylko tyle, żeby dopłynąć do brzegu, jakby mnie ktoś ze statku wyrzucił.
1: To bardzo dobrze. To jest ważna umiejętność. Rozmawiamy dzisiaj o Bałtyku i o jego niezwykłym życiu. Już wiadomo, że to morze najmłodsze ze wszystkich mórz, najsłodsze ze wszystkich mórz. No i czasami można zobaczyć zupełnie niezwykłe zjawiska nad polskim Bałtykiem. Na przykład widziałeś kiedyś dymiące morze?
2: Dymiącego morza nie widziałem, ale dużo o nim słyszałem. No to jest takie ciekawe zjawisko w momencie, kiedy nad ciepłe morze, czy tam trochę takie nagrzane, wpływa chłodniejsze powietrze i wtedy ta parująca woda sprawia wrażenie jakby taka para, dym, może trochę taki ogień falujący unosiło się nad wodą. To chyba często można, jeśli dobrze kojarzę, bardziej tak w takich rannych, porannych okolicach, ale to musi być dużo, dużo warunków spełnionych, żeby to zobaczyć.
1: No ostatnio były takie bardzo gorące dni. Upały mają jeszcze wrócić w końcówce sierpnia, więc może jeżeli ktoś jest w tej chwili nad Bałtykiem, to będzie miał szansę sprawdzić, wstając bardzo wcześnie rano. Przypominam, że dzisiaj na przykład wschód słońca o 5:24. To już nie tak bardzo wcześnie. Już można...
2: Można sobie pozwolić.
1: Tak, żeby wstać i zobaczyć, jak wygląda wschód słońca nad Bałtykiem. Pewnie oglądałeś go, prawda?
2: Oj, nie raz. To w ogóle... Przewspaniałe doświadczenie. Wstać rano na plażę, obejrzeć wschodzące słońce, kiedy nie ma jeszcze tych tłumów, nie ma hałasu, takiego gwaru miejskiego. To bardzo polecam każdemu, kto jest nad morzem, żeby się wybrać.
1: Może was zaskoczyć. Mnie zaskoczył wschód słońca, kiedy go oglądałam. A czym są, Rafale, morszkulce?
2: O, to morszkulce. Morszkulce, to musimy się przenieść trochę z lata do zimy. To są takie ogromne kule, które toczą fale. Zamarzające kawałki lodu utrzymujące się na powierzchni morza są popychane przez fale, dzięki czemu tak jak w lawinie śnieżnej, która stacza się z górki, tylko tutaj tą siłą napędową są fale, utacza się coraz większa kulka, coraz większa kula śnieżno-lodowa i później takie morszkulce są wyrzucane na brzeg. Tu też ostudzę trochę zapał, że to też jest nieczęste zjawisko, ale jeżeli ktoś by regularnie pojawiał się nad morzem i mielibyśmy wyjątkowo mroźną zimę, a teraz co jakiś czas się zdarzają, to można być świadkiem takiego wspaniałego zjawiska.
1: No niestety, morszkulca na pamiątkę z nadmorza nie da się wziąć. A co ty przywozisz z nadmorza, jak jesteś nad Bałtykiem?
2: Oj, przede wszystkim wspomnienia. Staram się nie zabierać niczego, co znalazłem tam na miejscu. Uważam, że nawet muszelki, piasek czy woda lepiej się czują tam, gdzie zostały wyrzucone na brzeg, aczkolwiek jeżdżąc pociągiem zdarzało mi się pomagać z bagażami dla pań, które wiozły ze sobą słoiki z piachem i wodą, więc wiemy, to potrafi troszkę ważyć. Ale polecam zabierać wspomnienia, może nawet pamiątkowe zdjęcia z oceanarium albo ze stacji morskiej w Helu. Można zobaczyć na żywo fokę, do czego serdecznie zachęcam.

0: pozdrawiamy tych pracowników Błękitnego Patrolu, prawda, którzy zawsze mają też trochę więcej pewnie pracy tuż po sezonie wakacyjnym, więc jak będziecie opuszczać plaże nadmorskie, żeby wrócić na wieczorem do swoich kwater, to pamiętajcie, żeby wszystko to, co przynieśliście ze sobą, zabierać. Te wszystkie odpadki, papierki, a zwłaszcza plastik.
1: O, koniecznie. Te rzeczy, pamiętajmy, że te rzeczy, które niesiemy na plaże pełne, później są lżejsze, jeżeli są puste, więc łatwiej jest nam je z powrotem zabrać.
0: Rafał Jankowski, autor książki Bałtyk, dzisiaj nas zabrał nad piękne polskie morze. Bardzo Ci za to dziękujemy, Rafale.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.

0: Ma ktoś ze sobą na wakacjach jakiś instrument? Myślę, że gitara jest idealnym wakacyjnym instrumentem.
1: Pocztówka z wakacji.
0: Z muszelkami, na przykład taka pocztówka wysłana z nadmorza. Może być świetną pamiątką, można sobie taką pocztówkę kupioną w sklepie z pamiątkami wrzucić do książki, którą czytamy podczas wakacyjnego wypoczynku, a można też komuś wysłać. I do tego Was też namawiamy, żebyście dzielili się z nami swoimi wrażeniami wakacyjnymi, nie tylko telefonując do nas, oczywiście zapraszamy do tego 22645-2055, ale też przysyłając do nas jakieś wakacyjne pozdrowienia, wakacyjne myśli. O, tak, można rzeczywiście taką jedną myśl, która Wam się urodziła, kiedy byliście na górskim szlaku, albo kiedy odpoczywaliście u babci, albo kiedy zrywaliście czereśnie w ogrodzie, albo kiedy odpoczywaliście na plaży i nagle przyszła Wam do głowy jakaś złota myśl, złota, bo własna, to można taką myśl zapisać na pocztówce. Albo można tę pocztówkę po prostu narysować i do nas wysłać. Do tego Was namawiamy. Daria przyszła z poczty z kolejną porcją pocztówek z wakacji. Bardzo dziękujemy. Jeszcze nie... O, z zagranicy chyba. No zaraz będę odczytywała te pocztówki, które tym razem do nas trafiły. No to zaczynamy drugą godzinę naszej audycji. Justyna Majchrzak, Daria Brzezińska. Jesteśmy z Wami jeszcze przez 55 minut. Równiutko.

0: No pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkie psiaki, które słuchają w waszym towarzystwie audycji Pocztówka z Wakacji i Polskiego Radia Dzieciom. No oczywiście koty też pozdrawiamy i chomiki i wszystkie inne domowe zwierzaki, które macie u siebie i którymi się opiekujecie. Mam nadzieję, że wakacje to dla nich tak samo dobry czas jak dla was, może nawet lepszy niż na co dzień, bo rodzina częściej jest w domu i czasami nawet takie zwierzaki domowe zabiera się na wakacje. Oczywiście pamiętając o tym, żeby zapewnić im bezpieczeństwo i żeby nie wybrały się na jakąś wycieczkę na własną łapę, bo wiadomo, że w nowym miejscu my możemy się, ludzie, zgubić, a co dopiero taki zwierzak, którego zabieramy i on nie wie, dokąd jedzie i gdzie będzie spędzał wolny czas. Powiedziałam wcześniej, że można do nas telefonować 226452055, że można do nas wysyłać maile dzieci@polskieradio.pl i pocztówki. Adres będę jeszcze przypominała, ale też można do nas zaglądać do studia Polskiego Radia Dzieciom. Dzień dobry.
1: Halo? Halo? Cześć, tu Róża.
2: Cześć, tu Hela.
0: Dobre są te wakacje dla was?
1: Tak.
0: A co robiłyście podczas tych wakacji, Róża?
1: Ja byłam pod namiotem dachowym, na dachu spałam, namiot był na dachu.
0: Jak to na dachu?
3: No, na samochodu dachu.
1: Na samochodu dachu.
0: No i jak się mieszka w takim namiocie na dachu? Jak tam się wchodzi w ogóle?
1: Jest taka drabinka, się wchodzi, zamyka się namiot, no i jest super.
0: I co tam jest w tym namiocie?
1: Jakiś schowek mały jest, materac, no i trzeba tam poduszki dać. No i się fajnie śpi, super się śpi, wygodniej niż w domu. No.
0: W śpiworach się śpi?
1: Tak, tak.
0: Jak na prawdziwym biwaku.
1: No.
0: A gdzie się gotuje?
1: No trzeba pojechać na obóz i tam jest stolik. Tu już jest, nie wiem.
3: Takie leśne zachowanie.
1: Leśne. Już trzeba do jakiegoś domku iść, żeby zgotować, jak jest na tym obozie, co to.
0: Smakuje takie jedzenie.
1: Tak, no. Pyszne. Mhm. Lepsze niż w domu było spaghetti.
0: Lepsze niż, wszystko lepsze niż w domu.
1: Tak, tak.
0: Nocowanka, jedzonko. A co jadłaś dobrego pod tym namiotem?
1: Najbardziej mi się podobało spaghetti, które mama zrobiła. Jadłam też tosty.
0: Myślałam, że torty.
1: Różne rzeczy jadłam dobre, ale lodów nie było.
0: A jak się spędza taki dzień, jak się nocuje w namiocie na dachu? Budzi się człowiek rano, wysuwa głowę poza namiot i co słyszy, co widzi?
1: Las piękny i jezioro. Wychodzi, przebiera się w kostium i do jeziora.
0: Czyli do łazienki?
1: Nie, do prawdziwego jeziora.
0: Do jeziora było blisko?
1: Tak, bardzo. Dwa kroki.
0: Chciałabyś tam nadal być? W
1: tak. Dwa tygodnie temu byłam we Włoszech na dwa tygodnie i na każdy tydzień byłam w innym hotelu. We Włoszech jest po prostu, budzą się oni tak jakby, no gdy jest na przykład 19, 20, oni się budzą do życia. No było tak fajnie i tam spotkałam przyjaciół z Polski, ale najgorszym minusem było to, że nie było takich wielkich fal, bo...
0: Ty lubisz fale?
1: Tak, najbardziej lubię fale, tylko trochę mnie szczypały, ciało mnie po prostu szczypało.
0: A wiesz, od czego cię szczypało ciało?
1: Od soli w morzu.
0: Mhm, bo te morza są bardzo słone. No ale jesteście dziewczyny pięknie opalone, chyba pogoda była dobra, co?
1: Tak. Tak. I w końcu pobijemy naszego kolegę Nikodema. No.
3: Czasem... Powiedział, że ma najładniejszą skórę z nas.
1: Nie, najciemniejszą.
3: Najciemniejszą.
0: A tymczasem wy wrócicie takie opalone. Tak.

0: I teraz tak. będziecie mogły pokazać mu, hej, Nikodem.
1: On wtedy powie, o, wybaczcie, ładno, bo ja się tak opalam, że jestem czarny.
0: A to fajnie mieć opaloną skórę?
1: Tak, ja bardzo lubię.
2: Ja, moja mama ma uczulenie na słońce, czasem może się opalić.
1: Ja nie lubię być biała, ja wolę być opalona niż biała.
0: Ale podejrzewam, że wy to się opalacie właśnie skacząc przez fale w morzu albo biegając po plaży nad
2: jeziorem. Nie, ja się normalnie opalam, tak jak dorośli.
0: Kładziesz się na kocyku albo na leżaku?
2: Albo na piasku, po prostu takim gorącym piasku, cieplutkim.
0: Jak jaszczurka, lubisz się wygrzewać. A ty lubisz takie słońce, czy wolisz w ruchu, Róża? Ty mi wyglądasz na taką, co tu pobiegnie tak. z piłką.
2: Ona to w ogóle robi stery na rękach i tak dalej, mostki.
0: Gwiazdy i różne inne fiflaki. To takie słowo podobno, którym się posługują czasami sportowcy uprawiający gimnastykę sportową. Hela i Róża odwiedziły studio Polskiego Radia Dzieciom, żeby opowiedzieć o swoich wakacjach. No, jeszcze przez chwileczkę z nami będą Hela i Róża. Mam nadzieję, że wy też jesteście. Prawie kwadrans po godzinie 11 to jest audycja, która nazywa się Uwaga jak? Uwaga tak!

To siostry Weiss w Polskim Radiu Dzieciom. 17 prawie minut po godzinie 11. Tak sobie niespiesznie czas płynie, jak to w wakacje. Czasami wpada do naszego studia słońce, czasami niebo chyba zaciąga się chmurami i jest pochmurno i trzeba zapalać lampy. No taka przyszła do nas pogoda. Przekroczona.

0: Okropna, jak to niektórzy mówią, ale nie przeokropna. Nie, nie, nie. Świetny jest ten deszcz. Całą noc chyba padało, więc jak rano wyszłam z domu, no to zobaczyłam taką świeżą, lśniącą od wilgoci zieleń i pomyślałam sobie, czy to sierpień? Naprawdę sierpień? W sierpniu często trawa jest już pożółkła, liście z drzew zaczynają czasami spadać w sierpniu, a tutaj świeża zieleń. Prawie jakby wakacje dopiero się zaczynały, a nie były na swoim półmetku. Słuchajcie, do tej pory przysyłaliście do nas piękne pocztówki, głównie z wakacji nad Polskim Morzem, z Jastrzębiej Góry, z Pogorzelicy docierały do nas kartki pocztowe, a to jest z Kadzidłowa, czyli ktoś spędza albo spędzał wakacje na Mazurach, czyli Polskę zwiedzacie wzdłuż i wszerz, w górach też. Mam nadzieję, że ktoś odbywa jakieś piesze wycieczki i może też do nas jakaś taka wycieczka kupiona w schronisku górskim wpadnie. A dzisiaj porcyjka kartek pocztowych przysłanych do Polskiego Radia Dzieciom z zagranicy, proszę bardzo, i tam wyjeżdżacie. Jedna jest z Danii, z parku Legoland. A nie, przepraszam bardzo, Legoland Deutschland, czyli to Niemcy. Słuchajcie, ta kartka szła do nas bardzo, bardzo długo, bo wypisana była przez Helenkę i Tadzia 15 lipca, a to już 15 sierpnia minął kilka dni temu, czyli miesiąc do nas szła ta kartka. Chyba na piechotę, ale doszła, nie spóźniła się, trafiła do nas w czasie wakacji. I co takiego piszą Helenka i Tadzio z Lublina? Serdeczne pozdrowienia dla pracowników i słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Przesyłają Helenka i Tadzio. Bardzo dziękujemy, bardzo się cieszymy. Wszystkim słuchaczom przekazujemy te pozdrowienia i pracownikom też przekażemy. Jest. Tutaj dużo różnych atrakcji widzę, że mieliście. I jakieś roller coastery, i jakieś żyrafy, które pewnie zbudowane są z klocków, i huśtawki, i fontanny. No powiem wam, że aż te barwy rwą oczy, jak to się mówią, czyli kolory, po prostu feria barw. Aż nie mogę oderwać wzroku od tej kartki pocztowej przysłanej przez Helenkę i Tadzia. Odkładam ją na stosik, one potem zostaną wyeksponowane pięknie, czyli gdzieś tutaj się pojawią w naszym studiu te kartki pod koniec wakacji. A druga kartka przedstawia wybrzeże morza, a może to ocean bezkresny, lazurowe, turkusowe wody tego morza, oceanu i jakieś duże miasto, chyba portowe, bo widzę tutaj statki, żaglówki, marina jakaś jest, ale i plaże. To z daleka, ujęcie z lotu ptaka, więc wszystkiego dokładnie nie widzę. Barcelona. Kto był w Barcelonie? Ignaś. Oj, teraz się zawahałam, słuchajcie, bo ta kartka jest owszem zaadresowana na Polskie Radio Dzieciom, ale jest tutaj specjalny adresat. Smok Adaś i Miś Michaś. Dario, jak myślisz, możemy przeczytać? Możemy. Tym bardziej, że Smok Adaś i Miś Michaś dopiero co byli u nas w studiu w poniedziałek, czyli wczoraj, i najbliższe spotkanie z nimi w kolejny poniedziałek, a kartka musiałaby trochę czasu przeleżeć. Zostawimy tę kartkę Misiowi i Smokowi, żeby się mogli ucieszyć, a ja tymczasem czytam, co napisał Ignaś. Kochany Smoku i Misiu, pozdrawiam z wakacji. Dzwoniłem do was, teraz piszę. Jest super, pisze Ignaś. Pozdrawiam też dziadka Ignacego. Buziaki, Ignaś. Na kartce jest odpowiedni adres i dopisek Polonia, żeby na hiszpańskiej poczcie nikt się nie pomylił i nie wysłał do jakiejś innej Warszawy, leżącej w innym kraju, tej kartki. A Polonia to wiadomo, że Polska, słowo rozpoznawalne na całym świecie. Piękna kartka pocztowa, kładę ją na stosik tych pocztówek z wakacji, które do nas wysyłacie. No i zachęcamy, prawda, Róża, Helenko, zachęcamy innych do przysyłania do nas kartek pocztowych. Ze wszystkich będziemy się cieszyć.
1: Jesteś w górach albo u babci, a może odpoczyłaś w domu. Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas pocztówkę z wakacji.
0: Bardzo wam dziękuję za takie reklamowe podejście do sprawy. No, przypomnę jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85, to jest kod pocztowy do Warszawy. No i Polska, albo Polonia, albo Poland, jeśli kartki pocztowe będziecie do nas przysyłać z zagranicy. A widzę, że podróżujecie nie tylko po Polsce.

hiszpańsku, albo po francusku. Ole, ole, ole. I jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, może po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra? Raz, dwa.

0: francusku, olé, po rosyjsku, olé, olé, olé, olé.
1: Oj, taki pomidorek na drugie śniadanie, zwłaszcza w towarzystwie bazylii. Pychotka. Tak jak mówił Sebastian Gołębiewski, który wczoraj gościł w radiowych półkoloniach i podpowiadał nam różne wymyślne sposoby na drugie śniadania. Wymyślne albo takie troszkę bardziej wyszukane. Były

0: te pomysły. Pomidory są teraz najlepsze. I teraz właśnie trzeba się nimi zajadać i najadać, a już w ogóle jak macie na przykład działkę własną albo jeździcie do babci i dziadka na wieś i tam w ogrodzie rosną krzaczki pomidorowe, czasami nawet różnych odmian i gatunków, to nie ma nic lepszego niż wybiec sobie wczesnym rankiem do ogrodu, zerwać taki pomidorek ciepły od słońca, umyć go, pokroić, doprawić czasami tylko solą, albo właśnie cebulki można troszeczkę do niego wkroić, albo szczypiorku, albo bazylii. Jak rośnie sobie na przykład w doniczce, albo na grządce taka bazylka, to jest to przepyszne. Po prostu polecamy my, Polskie Radio, dzieciom. Jest w tej chwili prawie 11:30. Czy ja już podawałam czas? Dziewczyny na mnie patrzą. Chyba podawałam. A czy pytałam was, czy wysyłałyście kiedyś kartki pocztowe wy, Różo, Helu? Wysyłałyście kiedyś kartki pocztowe z wakacji?
1: Tak, do przedszkola, do szkoły. Nie dużo razy przesyłam.
0: Do szkoły? Do kogo do szkoły?
1: Do pani Marty, naszej nauczycielki.
2: Do wychowawczyni.
0: Cieszyła się?
1: No tak.
0: A powiedziała ci potem, Róża, dziękuję za kartkę.
1: Chyba tak, nie wiem, bo to było w pierwszej klasie, a teraz do trzeciej.
0: Ale z panią Martą jesteście nadal?
1: Tak, tak.
0: To może jeszcze w końcówce wakacji do niej wyślesz, no. Jak się tak cieszyła. Mm. Helenka, a może byś ty komuś wysłała pocztówkę z wakacji?
3: Ja wysyłałam, ale tylko teraz do mojej koleżanki najlepszej, Mii. My się znamy, ona się urodziła, ja już miałam 2 latka i dopiero się poznałyśmy. I wtedy się poznałyśmy.
0: A jeszcze gdzieś jedziecie na wakacje?
3: Ja będę jechała jeszcze nad morze do mojej koleżanki z klasy. Tam ma babcię i właśnie do tej babci do niej jedziemy. W ostatnim tygodniu wakacji.
1: Ja jadę na obóz wioska Bullerbyn.
0: A co to znaczy wioska Bullerbyn?
1: Obóz taki, że jest podobny do wioski Bullerbyn, tej książki.
0: Lubisz tę książkę?
1: No tak, tylko jest bardzo długa. Są właśnie 3 domki takie. Ja będę właśnie w domku spała. W tamtym roku spałam w tipi. Co tam jest?
0: Co to jest tipi?
1: Biały namiot.
0: O, ty lubisz spać w namiocie, coś
1: tak,
0: mi się tak,
1: tak
0: wydaje. Jesteś taką obozową dziewczyną.
1: Tak, tak, bardzo lubię. No i właśnie będę tam spała z 3 koleżankami.
0: Dopiero 18 sierpnia, jeszcze różne pewnie plany wakacyjne macie przed sobą, a ja przypomnę, że dzisiaj gośćmi w studiu Polskiego Radia Dzieciom były Róża i Helena, 9-latki, które podzieliły się swoimi wakacyjnymi wspomnieniami, o tak mogę powiedzieć, czyli już opowiadały o tym, co robiły w czasie tych wakacji, ale też plany, proszę bardzo, mają takie, jakie mają. No i może nam prześlecie pocztówkę z wakacji? I wy też, słuchacze, na pocztówki czekamy do końca sierpnia, a nawet jeszcze we wrześniu będziemy ich oczekiwać, bo skoro pocztówka potrafi miesiąc do nas wędrować, to może i do października to oczekiwanie się przedłuży.

0: To Andrzej Lampert o legendarnej drodze 66, a Route 66, że tak powiem po angielsku, to jest nazwa tej drogi, która biegnie przez Stany Zjednoczone i w tej chwili jest już taką zabytkową drogą, ale nadal są tacy, którzy jadą do Stanów specjalnie po to, żeby Route 66 zjechać kawałek Stanów Zjednoczonych. Na zegarze 11:37, a to jest audycja.
1: Pocztówka z wakacji.
0: I nie tylko prosimy Was w tej audycji o przysyłanie do nas kartek pocztowych z wakacji, ale też podróżujemy troszeczkę po Polsce. I teraz chciałabym, uwaga, uwaga, uruchomić wszystkich telefonujących 226452055. Jeśli mieszkacie w jakiejś pięknej miejscowości w Polsce, może nawet w tej chwili jesteście i spędzacie część wakacji właśnie w swoim rodzinnym mieście, to może słyszeliście kiedyś jakąś legendę związaną z tym miastem, z tym miasteczkiem, z tą miejscowością. Legendę, która dotyczy na przykład jakiegoś stworzenia albo jakiejś osoby, która kiedyś mieszkała w waszym mieście, albo jakiegoś miejsca, do którego trzeba pójść, kiedy się zwiedza tę waszą miejscowość. Są jakieś legendy krążące w opowieściach o tym miejscu, w którym mieszkacie?

Jeśli tak, to podzielcie się z nami tymi opowieściami. Bardzo chętnie usłyszę, z jaką legendą związana jest wasza miejscowość. Powiem wam, że ja jestem poznanianką z dziada, pradziada i baby, prababy. I no, jedną z podstawowych legend poznańskich jest oczywiście opowieść o koziołkach poznańskich i o tym, jak trafiły one na ratuszową wieżę. O tym już kiedyś mówiliśmy w pocztówce z wakacji, ale bardzo jestem ciekawa, czy tam, gdzie mieszkacie, też jest jakaś legenda, którą można opowiedzieć. Na przykład jak przyjedzie ktoś do was w odwiedziny i chcecie go oprowadzić po mieście, pokazać mu jakieś uliczki i przy okazji zapoznać z takimi historiami, które dotyczą tego miejsca. 226452055. Oczywiście można też do nas pisać, gdyby ktoś na przykład nie miał czasu, żeby teraz do nas dzwonić, albo nie mógł się dodzwonić, albo po prostu wolałby odezwać się tą drogą, to dzieci@polskieradio.pl.

0: przepis na legendę podał krakowski chór dziecięcy, a wiadomo, że z Krakowem związanych jest bardzo wiele legend. Zresztą tak jak z Warszawą, z miastem, w którym jest studio Polskiego Radia Dzieciom i do którego was zapraszamy przy okazji waszych wakacyjnych wędrówek. No jedną z takich legend jest chociażby legenda dotycząca założycieli Warszawy. Według legendy byli to Wars i Sawa i stąd ta nazwa Warszawa właśnie, ale jest jeszcze jedna legenda opowiadająca historię Warszawy. Jak słyszeliście, w każdej legendzie jest szczypta prawdy, no i trochę takich historii, które ludzie opowiadają sobie z pokolenia na pokolenie. Uwaga, uwaga, to w takim razie przenosimy się teraz do dawnej, dawnej Warszawy i posłuchajcie opowieści pewnego szewca.
1: Być tylko szewcem? Siedzieć na zydlu? Klepać podeszwę i ciągnąć dratwę? Po kres żywota urabiać ręce, gdy życie innych bywa tak łatwe? Nie, to nie dla mnie takie zajęcie. Szewskie kopyto rzucę i basta. Szewską robotę drugim zostawię i kupię pałac pośrodku miasta.
2: Roił nieborak w pustej głowinie, że znajdzie kiedyś skarbiec tajemny, pełen klejnotów, złota i srebra, skryty przed ludźmi w lochu podziemnym. Krążyła bowiem gadka sekretna, że gdzieś na tamce w podziemnym stawie czeka na śmiałka skarb czarodziejski, któremu nie masz równych w Warszawie. Lecz gdzie go szukać? Jak znaleźć drogę do tego złota w stawie głębokim?
3: Wybierz się, chłopcze, północną porą na skarpę zamku z północnej strony. Weź czarną świecę, czarne krzesiwo, wdziej czarne buty, kubrak czerwony. Gdy ujrzysz w murze żelazną furtę, otwórz ją.

0: Śmiało i wejdź na schody. One ci zawiodą w czarne podziemie nad czarne lustro tajemnej wody. Co wiedział, rzeklem, więcej nie powiem. Sekretu nie zdradź żadnej osobie.
1: Tyle się dowiedział nasz szewc od pewnego starca. No i wybrał się na poszukiwanie tego skarbu, który jest ukryty pod czarnym stawem, w odmętach czarnego stawu, w podziemiach pewnego warszawskiego pałacu. A wiecie, kto strzegł tego skarbu? Jak się nazywało to stworzenie, które pilnowało skarbu i które trzeba było przekonać, żeby nam to, ten skarb ofiarowała? Mówię już w rodzaju żeńskim, bo to była no, swego rodzaju dziewczyna. Jak się nazywała ta strażniczka skarbu? Kto z was pamięta? To jedna z warszawskich legend związanych właśnie z tym miastem i jego historią. 22 645 20 55. Czekam na pierwszego, który odgadnie, kim była ta strażniczka skarbu.

0: to Iza Byra śpiewała piosenkę o Tataju. Pozdrawiamy wszystkich Tatajów i Mamaje wszystkie też pozdrawiamy, które pewnie słuchają w waszym towarzystwie Polskiego Radia Dzieciom. Dzwoni do nas Mija. Halo, halo, dzień dobry Miju.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Miju. Skąd do nas telefonujesz? Gdzie mieszkasz?
1: Zduńska Wola.
0: Zduńska Wola, nigdy tam nie byłam. Warto przyjechać do Zduńskiej Woli, Miju?
1: Warto.
0: Dobrze, to sprawdzę zaraz na mapie, zobaczę, jak długo się jedzie z Warszawy do

0: z Duńskiej Woli i może kiedyś się wybiorę i odwiedzę twoje rodzinne miasto. A dwie godziny już mi Daria podpowiada, ona jest szybka. I drugą słuchaczką, która do nas telefonuje, jest Lila. Cześć, Lilu.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, to chyba pan tata, nie Lila. Lila chyba nie ma.
1: Oddaję Lilę, bo ona chyba źle trzymała telefon. Także dobrze. Zaraz ją daję do telefonu.
0: Bardzo dziękuję. Cześć, Lilu, dzień dobry. Słyszysz nas? Halo, halo, słyszysz nas, Lilu?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cześć, Lilu. No to są Lila i Mija. Ciekawa jestem, która jest starsza z was, dziewczynki. Lilu, ile masz lat? Lila umilkła, może liczy. A ty, Miju, ile masz lat?
3: Siedem.
0: Obie macie 7 lat. Czy obie idziecie do pierwszej klasy od września?
3: Tak.
0: To przygoda będzie w takim razie. Dziewczyny, skoro jesteście dwie i prawie jednym głosem mówicie, to na 3-4 powiecie, jak się nazywa ta strażniczka skarbu, z którą związana jest pewna warszawska legenda. Ona sobie pływa po czarnym stawie, po jego tafli, a w jego głębinach, w głębinach tej wody są właśnie skarby. A ta strażniczka nazywa się 3-4 kto?
3: Złota kaczka.
0: Złota kaczka. Tak, chyba Lilę też usłyszałam. Kaczka. A czy ta kaczka jest przyjacielska, czy może być troszeczkę groźna, jak myślicie?
3: Trochę przyjacielska nawet.
0: Mhm. I tak każdemu oddaje swoje skarby, myślicie?
3: Tylko ten, który
4: troszkę groźna.
0: Troszkę tak. Groźna. Mhm. Nie dla każdego są te skarby, prawda?
3: Mhm.
0: Poza tym powiem wam, że jest jeden warunek, który spełnić trzeba, jak się wejdzie w posiadanie tych skarbów. Może wiecie, jaki warunek?
3: Trzeba wydać wszystkie monety na siebie, ale nie można oddać nikomu innemu.
0: Tak, nie można się tym skarbem podzielić. I co wy o tym myślicie, Lilu, Miju, o takim warunku? Łatwy, trudny?
3: Łatwe.
0: Takie wydawanie na siebie jest łatwe?
3: Tak,
0: no, no pewnie jakoś tam łatwe jest, ale pomyślałam sobie teraz, jak już wszystko... Właśnie, jak już wszystko sobie kupiliśmy, jak już mamy i dom, i co tam jeszcze można sobie kupić, i ubrania, i samochód, i co tam jeszcze, i ogród, i samolot własny, to nadal okazuje się, że tych pieniędzy mamy strasznie, strasznie dużo. I aż chciałoby się troszeczkę ich oddać innym, prawda?
3: No trochę tak nawet.
0: A tu złota kaczka nie pozwala i patrzy na nas. I w momencie, kiedy oddamy chociaż jeden pieniążek, to co się stanie z tym skarbem?
3: Nie będzie już jego, ktoś inny jego dostanie.
0: Tak, przepada nam wszystko i ten dom, i ten samochód, ale wtedy możemy się podzielić tym, co mamy. Ach, oddychamy z ulgą, przynajmniej ja oddycham z ulgą, myśląc, że już nie muszę tylko o sobie myśleć, ale mogę czasami na przykład, nie wiem, kupić kanapkę komuś, bo jest głodny. I to jest przyjemność, prawda?
3: Tak myślę.
0: Dziewczyny, a czy w waszych miejscowościach, z których dzwonicie, są też jakieś legendy z Duńskiej Woli? Albo Lilu, ty skąd jesteś?
4: Bielsko-Białej.
0: W pięknej Bielsko-Białej. Tam jakieś legendy są też związane z tymi miejscowościami? Tata coś podpowiada. Tata zna jakąś legendę chyba.
4: Zbójnika?
0: O zbójnikach. A tata może powiedzieć do telefonu o tych zbójnikach co nieco, chociaż troszeczkę? Panie tato?
3: A u nas był święty Majra Kolbe.
1: To ja powiem o zbójnikach w takim razie, tak?
0: Tak, tata Lili
1: mamy
0: się odzywa.
1: Takiego, na przykład, mamy takiego zbójnika Klimczoka, który w Bielsku-Białej kiedyś sobie żył i jest góra, która się nazywa jego imieniem Klimczok. Jest dużo osób o nazwisku Klimczok. No i tak to z tymi zbójnikami. Taki Janosik z Beskidów.
0: Mhm. Rabował bogaczy i obdarowywał ubogich.
1: No powiedzmy tak w legendzie, bo w rzeczywistości to chyba nie tak wyglądało do końca, ale tak.
0: No ale wiadomo, legendy są od tego, żeby troszkę te kanty wygładzić i żeby opowiedzieć piękną historię. A ty, Miju, też mówiłaś o

0: jakiejś legendzie z duńsko-wolskiej, tak?
1: Święty Majra Kolbert. To był ksiądz.
0: O, to ja wiecie co, będę musiała zaraz sobie sprawdzić te legendy i o Klimczaku, i o tym jegomościu, o tym księdzu zamieszkującym, który kiedyś zamieszkiwał z duńską wolę. Zaraz sobie to sprawdzę i dzięki tym legendom trochę więcej dowiem się o waszych rodzinnych miejscowościach. Dziewczyny, pozdrawiam was serdecznie i pięknych wakacji życzę. Przypomnę, że czekamy na pocztówki z wakacji, więc jeżeli jeszcze dokąd się wybieracie albo chcecie nam na pocztówkach pokazać, jak wyglądają Bielsko-Biała i Zduńska Wola, no to czekamy na takie kartki pocztowe. I pozdrawiamy was bardzo serdecznie.
2: To ja pozdrawiam w imieniu Lili, bo jedziemy samochodem i po prostu tutaj troszkę trudno się jej rozmawiać przez telefon, także pozdrawiamy i Lilusia pozdrawia i Milusia też pozdrawia, która tu jest.
0: Tak jest, my też was pozdrawiamy, bezpiecznej drogi życzymy, no i pozdrawiamy Miję i jej tatę. Do usłyszenia, pa, pa dziewczyny.
1: A ja pozdrawiam tatę, Natalię i babcię.
0: Wszyscy pozdrawiamy.

0: udało się.
1: A ja otwieram mój słowniczek nowych słów, bo taki słowniczek od dzisiaj zakładam i wpisuję pod literę M morszkulce. Morszkulce. Kto pojedzie zimą nad piękne polskie morze, nad Bałtyk, być może znajdzie morszkulce, czyli takie zmrożone kule, które przypominają trochę duże perły albo jajka jakiegoś nieznanego zwierzęcia. Więc takie zmrożone morszkulce można znaleźć, jak się ma szczęście, zimą nad Bałtykiem. Dzisiaj tam byliśmy i nie tylko tam, w paru innych miejscach również. I tak podróżujemy w audycji Pocztówka z wakacji, to tu, to tam, aż do końca naszych pięknych wakacji. A za 2 minuty godzina 12 i rozpoczną się radiowe półkolonie. Już teraz

zapraszam i mówię wam pięknego dnia. Z Polskim Radiem Dzieciom oczywiście. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja.

Dzień dobry, 3 minuty po godzinie 12. Rozpoczynamy radiowe półkolonie. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak. Do godziny 15 bawimy się razem.

kolor serca Majka Jeżowska na rozpoczęcie naszej audycji. Bardzo się cieszę, że możemy się znowu spotkać. 18 sierpnia dzisiaj to taka specjalna data w kalendarzu. Myślę, że dlatego, że kiedy spojrzymy na ten kalendarz, to okaże się, że już za 2 tygodnie w tym czasie będziemy albo w szkole na rozpoczęciu roku szkolnego, albo może już po oficjalnym rozpoczęciu. No i z wielkimi planami i marzeniami, co może się wydarzyć w tym najbliższym roku szkolnym. Także pamiętajcie, mamy jeszcze 2 tygodnie wakacji. To myślę, że całkiem sporo. To jest tak, że powoli już pewnie sobie tak myślimy, żeby się żegnać z tymi wakacjami, ale może to jest właśnie też dobry czas na to, aby te 2 tygodnie wykorzystać jak najpełniej. 2 tygodnie to przecież 14 poranków, 14 wieczorów, 14 zachodów słońca, 14 nocy, które można świetnie spędzić na przykład pod namiotem albo na jakimś pikniku, biwaku, a może jeszcze dokądś wyjeżdżacie. Jeżeli tak, to koniecznie podzielcie się swoimi planami. Co jeszcze wydarzy się w ciągu najbliższych 2 tygodni w waszym życiu? Jestem bardzo ciekawa. Może jeszcze jakieś spotkania planujecie, może wycieczki rowerowe, a może odkładacie te plany na później, bo na przykład zostało wam jeszcze mnóstwo książek do przeczytania, a może jeszcze na waszej wakacyjnej liście jest coś, czego nie możecie ominąć, co koniecznie chcecie spróbować. No czasem właśnie wakacje służą do tego, aby wykorzystać ten czas jak najpełniej. Więc co będziecie robić jutro, co będziecie robić pojutrze albo za tydzień? Czy już macie konkretne plany, marzenia? Co tutaj jeszcze warto zrobić w tym wolnym czasie? Jestem bardzo tego ciekawa, a telefon do naszego studia to 22 645 20 55. Przez najbliższe 3 godziny będziemy się świetnie bawić w radiowych półkoloniach, bo przygotowałyśmy mnóstwo ciekawych spotkań, bardzo fajnych konkursów, zabaw i mam nadzieję, że będziemy wspólnie mogli wykorzystać ten czas jak najpełniej, a tymczasem możecie do nas dzwonić, przywitać się i opowiedzieć, co u was słychać.

Be Somebody, czyli piosenka, którą wykonała Chantal Krewiazuk na ścieżce dźwiękowej do filmu animowanego Ballerina, znanego też jako Leap z 2016 roku. To jest taki utwór motywacyjny, który opowiada o wierze we własnej siły, dążeniu do marzeń i pokonywaniu różnych trudności. Może oglądaliście kiedyś ten film, to z pewnością ta ścieżka dźwiękowa może wam się właśnie przypomniała, a ta piosenka nie pojawiła się u nas przypadkowo, bo już teraz mamy dla was pytanie dnia, które mam nadzieję, że pobudzi trochę waszą wyobraźnię, które zaktywizuje wszystkich was do tego, aby podzielić się swoimi przemyśleniami, bo już teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Wchodzicie rano do łazienki, patrzycie w lustro i nagle patrzycie jeszcze raz i nie możecie uwierzyć w to, co widzicie, bo przed wami stoi ktoś, kto wygląda na dorosłego człowieka, ale przypomina jednak was. I po chwili przekonujecie się, że to właśnie wy w przyszłości, tak będziecie wyglądać za 20 lat. Ta osoba, którą widzicie w odbiciu lustrzanym, jest dokładnie tak samo zdziwiona jak wy. Też nie spodziewała się was spotkać, więc macie tylko kilka minut, aby zadać swojemu przyszłemu ja jedno pytanie. O co byście zapytali? Kim zostałem? A może czy nadal lubisz naleśniki? A może czy masz psa? Czy nadal przyjaźnisz się z tymi samymi przyjaciółmi, którymi znasz dzisiaj? A może czy spełniłeś swoje największe marzenie? Kim zostaniesz w przyszłości, ty, drogi słuchaczu? Czy już wiesz o tym? Jeżeli tak, to koniecznie wyobraź sobie taką sytuację, że spotykasz siebie z przyszłości. Czyli takiego siebie, który ma już 25, 6 albo więcej lat. Kim jest ten człowiek? Do czego doszedł? Co osiągnął? A może czy spełnił swoje marzenia? Co zrobił ze swoim życiem? Bardzo jestem ciekawa, czy wyobrażacie sobie siebie z przyszłości? Jak wyglądalibyście? Co byście robili? Z kim byście się przyjaźnili? Jaki zawód wykonywalibyście? 22 645 20 55 to jest pytanie, które mam nadzieję, że rozbudzi waszą wyobraźnię do czerwoności i będziecie teraz głośno zastanawiać się nad tym, kim moglibyście być za 20 lat. Jeśli już wiecie, to koniecznie do nas zadzwońcie i opowiedzcie o swoich przemyśleniach.

0: Ewa Farna za nami. Ewa Farna, czyli piosenkarka polsko-czeskiego pochodzenia, a dowiedziałam się też, że miałaby 53 lata za 20 lat. Teraz jest w takim wieku, w jakim mogłaby być Zosia za 20 lat. Halo, halo, dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty sobie wyobrażasz, że za 20 lat będziesz miała 30?
1: Tak.
0: Prosiłabym tylko o ściszenie radia, żebyś może słyszała nas tylko w słuchawce, będzie trochę wygodniej nam rozmawiać. No ale czy wyobrażasz sobie siebie, taką wysoką, dużą Zosię, która jest już dorosła?
1: Mhm.
0: I jak byś wyglądała?
1: Nie wiem.
0: Na przykład miałabyś fioletowe włosy, albo krótkie, albo długie, czy na przykład zrobiłabyś jakąś niezwykłą przemianę siebie, czy raczej wyglądałabyś tak jak teraz, tylko trochę byś dorosła jeszcze?
1: Tak jak teraz.
0: Tak jak teraz. A czy już wiesz, jaki zawód mogłabyś wykonywać w tym wieku, kiedy miałabyś już 30 lat?
1: Chciałabym być piosenkarką.
0: O, to trochę tak jak Ewa Farna, która przed chwilą nam zaśpiewała, tak? Chciałabyś śpiewać takie piosenki popowe, czy raczej może jakiś inny gatunek muzyczny cię interesuje?
1: Popowe.
0: Mhm. A masz jakąś swoją gwiazdę, którą chciałabyś naśladować w przyszłości?
1: Nie.
0: Nie, czyli po prostu byłabyś Zosią, która jest tylko sobą i wymyśla swój własny styl.
1: Tak.
0: Mm-hmm. A Zosiu, czy chciałabyś sobie jakieś pytanie zadać, kiedy spotkałabyś siebie tak teraz? Masz 10 lat, a za 20 lat miałabyś 30. To o co byś zapytała siebie?
1: Chyba, czy mam psy albo jakieś zwierzęta.
0: Mm-hmm. A teraz masz?
1: Tak.
0: A co masz?
1: Mam trzy psy. Jednego koła.

0: kota i jeszcze królika i mama moja ma taką jakby taką dużą klatkę i ma aż 30 parę papug.
1: Ojej, pięknie. I te papugi są pewnie różnokolorowe.
0: Tak.
1: Ojej, lubisz bawić się tymi papugami? Lubisz z nimi rozmawiać albo karmić je?
0: Tak.
1: Mhm. Pewnie takie papugi są dosyć rozwrzeszczanymi ptakami. Dogadujecie się jakoś?
0: Ale, bo one zazwyczaj tylko rano tak ładnie śpiewają, ale wieczorem już są cicho, bo poszły spać.
1: Rozumiem, czyli chodzą wcześniej spać, a rano wygrywają wam najpiękniejsze przeboje, tak?
0: Tak.
1: No super. I co, sądzisz, że może chciałabyś taką hodowlę, tak jak twoja mama, może rozwijać, tak? Czy chciałabyś bardziej iść w stronę kotów, psów i takich innych zwierząt?
0: Kotów i psów.
1: Rozumiem, czyli tutaj mama by mogła hodować sobie dalej swoje papuszki, a ty byś miała koty i psy.
0: Tak, a mój kot nie ma jeszcze jednej nogi, ma tylko trzy.
1: Ale radzi sobie.
0: Tak.
1: Dzielny jest na pewno. Zosiu, no to w takim razie gratuluję ci tego pomysłu, bo to jest bardzo fajny pomysł, żeby zapytać siebie o to w przyszłości, czy będę miała właśnie te swoje zwierzaki, które teraz mam. No pewnie będą to trochę inne, bo nie wszystkie pewnie będą mogły cieszyć się bytem z tobą te 20 lat, no ale może będą ich dzieciaki, może to będą jakieś inne zwierzątka, które też chętnie na pewno się z tobą będą bawić. No i mam nadzieję, że spełnisz swoje marzenie o byciu piosenkarką. Bardzo ci dziękuję za ten telefon. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić może?
0: Tak. Moją siostrę, mojego brata, moją babcię i moją całą klasę.
1: Pozdrawiamy w takim razie. Już za 2 tygodnie rozpoczynasz rok szkolny. Pewnie nie możesz się doczekać.
0: Trochę mi się nie chce iść do szkoły.
1: Takie na początku może być wrażenie, ale myślę, że jak tylko spotkacie się 1 września, to wszystko pójdzie pięknie. Zosiu, gratuluję ci w takim razie jeszcze raz dobrych 2 tygodni wakacji ci jeszcze życzę, no i jeszcze lepszego roku szkolnego. Dziękuję za telefon, do usłyszenia, pa, pa.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia. No, czyli już wiemy, że Zosia chciałaby w przeszłości zostać piosenkarką, a oprócz tego jej hobby to zwierzęta i może właśnie one będą ją cieszyć i bawić za te 20 lat. A co u was w takim razie może się zmienić przez najbliższe 20 lat? Pamiętajcie, że jest teraz 2026 rok, czyli przenosimy się do roku 2046, ależ to brzmi poważnie. Jeżeli już wiecie, jak będzie wyglądało wasze życie w 2046 roku, to koniecznie do nas zadzwońcie, pochwalcie się, porozmawiamy, poopowiadacie mi o tym, jak byście to sobie wyobrażali. Bo jeżeli teraz sobie to wyobrazicie, to być może właśnie za te 20 lat będzie szansa, żeby spełniły się te wasze plany i marzenia. 22 645 20 55, czekam na wasze telefony.

0: lepiej jest błyszczeć jak piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć jak na szyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są, głupie gonią co się świeci
1: jak dzieci.
0: Oh, już mnie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.

0: Błyszczeć, czyli piosenka z filmu Vaiana. A wy jak będziecie błyszczeć, mając 30 lat, 35, a może 25? No jestem bardzo ciekawa, jak będzie przebiegało wasze życie za te 20 lat. Czy wy już też wiecie? Może wie coś na ten temat Helenka. Halo, halo, dzień dobry.
1: No będę miała koty na kolanach, małe.
0: Koty. Małe koty na kolanach, czyli będziesz hodowała koty za 20 lat, tak?
1: Tak.
0: Mhm. A teraz też je masz? Tak, czyli będziesz po prostu kontynuowała swoją kocią hodowlę, tak? Będzie ich pewnie więcej, czy tyle samo co teraz?
1: Więcej.
0: I tylko koty.
1: Tak.
0: Mhm. A czy wiesz już może, kim będziesz? Może będziesz właśnie weterynarzem, co?
1: Tak.
0: Tak? Czyli będziesz hodować, ale też będziesz je leczyć i pomagać kotom w różnych sytuacjach.
1: Tak.
0: Mhm.
1: Tak.
0: Bycie weterynarzem to na pewno wspaniały zawód i piękna przyszłość. Trzeba oczywiście trochę się pouczyć, skończyć odpowiednie studia, tak. No ale wszystko przed tobą. A ile lat będziesz miała, Helenko, za 20 lat? Takie matematyczne zadanie.
2: To ja muszę je chyba troszkę podpowiedzieć. Tutaj mama Ewelina.
0: Dzień dobry, witamy
2: będziesz
0: mamę.
2: Miała wtedy, dzień dobry, będziesz miała wtedy 25 lat.
0: 25, no piękny wiek. 25
1: piękny.
0: Lat. Mhm. Helenko, czy ty sobie wyobrażasz, jak będziesz wyglądała w wieku 25 lat?
1: Nie.
0: Nie, ale jak myślisz, jak będziesz na przykład nosiła włosy? Długie, krótkie, jakieś kolorowe, a może łysa będziesz?
1: Długie.
0: Długie włosy, mhm. A będziesz chodziła w jakichś kolorowych sukienkach, czy raczej na czarno, a może w spodniach, w dresach? Może będziesz miała jakiś swój styl? Jak sądzisz?
1: Jeszcze no nie wiesz.
0: Jeszcze nie wiesz, oczywiście. No trochę czasu jeszcze zostało ci, żeby podjąć decyzję. Ale 25 lat, jak będzie świat też wyglądał za 20 lat? Czy wyobrażasz sobie, jak to będzie wyglądało? Czy na przykład będą już takie roboty, które same wysprzątają nam pokój i ktoś, kto będzie się
1: tak.
0: za nas uczył?
1: Tak.
0: Tak? No właśnie, może coś takiego się wydarzy, a może jeszcze jakiś ciekawy wynalazek pojawi się za 20 lat. Czy masz jakiś wynalazek, o którym marzysz, żeby już teraz się pojawił? Nie, ale ten do sprzątania pewnie by się przydał. Był jakiś
2: wczoraj,
0: plan
2: jak słuchałyśmy audycji, to Helenka powiedziała, że chciałaby mieć takiego robota do sprzątania zabawek, prawda?
1: Tak.
0: O, no tak myślałam, że właśnie taki robot by się przydał. Najlepiej, żeby jeszcze sprzątał i sortował, czyli klocki na jedno miejsce, książki na drugie, lalki i inne zabawki, żeby też odkładał na swoje miejsce. Taki robot sprzątający byłby super. No nie wiem, czy przydałby się akurat tobie w wieku 25 lat, bo pewnie będziesz już miała trochę mniej klocków i lalek, ale pewnie coś tam jeszcze.

jeszcze zostanie. Helenko, w takim razie bardzo gratuluję Ci tego pomysłu. Trzymam kciuki, żeby się udało zostać weterynarzem i mieć bardzo dużo kotów na kolanach. Może nie tylko na kolanach, bo może dużo się nie zmieści na Twoich kolanach, ale żeby otaczały Cię takie piękne futrzaki. Możesz jeszcze kogoś pozdrowić. Kogo chciałabyś pozdrowić?

0: O, dobrze, w takim razie pozdrawiamy. I jeszcze może pozdrowimy mamę, co?
1: Nie, mówi, że mnie nie pozdrawia, no trudno.
0: No to ja pozdrowię mamę i wszystko się będzie zgadzało. Helenko.
1: Ale Helenka jest taka oniemiała, bo my codziennie słuchamy Polskiego Radia Dzieciom i ona zawsze chciała się dodzwonić i po prostu nie mogła uwierzyć, że się dodzwoniła.
0: No właśnie, prawda? Takie rzeczy zdarzają się tylko na antenie. Bardzo się cieszymy w takim razie, że udało się, Helenko, do nas dodzwonić. Próbuj następnym razem, może akurat trafisz na jakąś zabawę, na jakiś konkurs i wtedy będziesz mogła na przykład na jakieś pytanie jeszcze odpowiedzieć. Ale ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, Helenko. Jak twoje kotki mają na imię?
2: Dudek i Czarna.
0: O, no to w takim razie piękne imiona. Na pewno kotki również są bardzo piękne. Pewnie jeden jest czarny, tak się domyślam, tak?
2: Tak.
0: A drugi jest jakiego koloru?
2: Rudy.
0: Rudy, no właśnie, tak myślałam.
1: Jeszcze mamy psa. Jak ma pies na imię?
2: Bajka.
0: Bajka, o jakie bajeczne imię. No myślę, że na pewno świetnie się bawicie razem i koty się pewnie też dogadują z Bajką.
2: Jeden kot się dogaduje.
0: A drugi ma jakieś problemy, tak, z Bajką?
2: Tak, bo ganiają go. Tego drugiego kota, tego czarnego ganiają.
0: A, rozumiem. No może taka zabawa wchowanego, wganianego, coś tam sobie wymyśliły i teraz tak bawią się.
2: One się ich boi.
0: A, boją się. No tak, no może się dogadają, no na pewno miło jest popatrzeć na taką Bajkę, która dobrze się bawi. No niekoniecznie może właśnie twoje koty się dobrze z tym czują, no ale jakoś się muszą dogadać, skoro żyją w jednej rodzinie, to myślę, że w końcu znajdą swój wspólny język. Zosiu, jeszcze raz wszystkiego dobrego, bardzo ci dziękuję za telefon, mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy, a tymczasem dobrego popołudnia ci życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich.
0: Dziękujemy, pa. Również pozdrawiamy. No widzicie, czyli jednak czasami udaje się do nas dodzwonić, więc wy też możecie teraz spróbować. Nasz numer telefonu to 22 645 20 55. Na razie dominują takie plany związane ze zwierzętami za 20 lat. Na pewno będziecie otoczeni wieloma zwierzętami, to już wiemy. A co jeszcze w waszym życiu może się wydarzyć w ciągu 20 lat? Przenosimy się dzisiaj w naszej audycji do roku 2046. To już naprawdę brzmi bardzo poważnie. Jak będą wyglądali nasi słuchacze za te 20 lat? Dzwońcie i opowiadajcie.

0: Już prawie 40 minut po godzinie 12 trwają radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. High School Musical, za nami piosenka, która myślę, że podoba się wielu fanom właśnie tego filmu i musicalu, który również jest. A tymczasem chciałam tylko powiedzieć, że High School, czyli taka wyższa szkoła amerykańska, to jest średnia szkoła nasza. Jakby przerabiając to na polskie realia, to high school to jest okres, w którym dzieci chodzą do szkoły średniej, tak jak u nas jest liceum albo technikum, czyli mielibyście od 14 do 18 lat, gdybyście chodzili do amerykańskiego high school, więc to raczej już po tym etapie będziemy sobie wyobrażać, czyli co będzie się działo za 20 lat, będziecie już wtedy po szkole średniej. Już jest z nami Miron. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię, Mironie. Czy ty już masz pomysł na to, o co zapytałbyś siebie, gdybyś się mógł spotkać z sobą będącym 20 lat starszym od teraz?
1: Kim będę za 20 lat?
0: O, no i jak sądzisz, co ty mógłbyś sobie odpowiedzieć? Czy już wiesz, w którym kierunku pójdziesz?
1: Tak, no a lekarz anestezjolog.
0: O, jakie piękne marzenie, lekarz anestezjolog. A skąd w ogóle taki pomysł? Znasz może jakiegoś lekarza anestezjologa?
1: Bo moja mama jest lekarzem anestezjologiem.
0: Rozumiem.
1: A mój tata jest lekarzem nefrologiem.
0: O, ale ty wybrałaś akurat drogę mamy, tak? Chciałbyś bardziej w mamy stronę pójść. Pewnie bardzo trudna to jest dziedzina, ale jakże piękne plany. Lekarz, anestezjolog. Mógłbyś na przykład spotykać się ze swoją mamą w szpitalu i moglibyście sobie czasami uciąć jakąś pogawędkę, wymienić się spostrzeżeniami na temat pacjentów, prawda?
1: Tak.
0: Ależ by to było. No oczywiście przed tobą trochę nauki, bo trzeba jednak skończyć jeszcze wiele szkół, no ale to jest piękny plan. Czyli Miron byłby lekarzem anestezjologiem. A czym zajmuje się lekarz anestezjolog? Czy ty już wiesz?
1: Tak. Usypianiem ludzi do zabiegu. No, do operacji.
0: Mhm. A jak ty nie możesz zasnąć, to twoja mama też ci pomoże wtedy? Jak nie możesz zasnąć wieczorem, to czy twoja mama też może ci pomóc w takiej sytuacji?
1: Może.
0: Może, ale pewnie trochę innymi metodami niż w szpitalu.
1: Tak.
0: No myślę, że z pewnością twoja mama ma dużo różnych metod do usypiania zarówno dzieci, jak i dorosłych.
1: No, tak.
0: No właśnie, a jak się usypia takich ludzi do zabiegu? Czy ty wiesz, na czym to polega?
1: Że się podaje maskę i węflon i się do węflona wstrzykuje lek usypiający.
0: Mm-hmm. Czyli tutaj kołysanki nie pomogą.
1: Tak? No a to maski, a gaz.
0: Mm-hmm. No właśnie, czyli to już są bardziej poważne

0: różne metody i tutaj A, kotki 2 mogłoby nie zadziałać.
1: No tak.
0: Mhm. A ciebie jak twoja mama usypia?
1: Przytulaniem.
0: A, no właśnie. Wspaniała metoda do tego, żeby zasnąć. Może jakaś książka też na wieczór może się pojawić i jeszcze przyjemniej wtedy jest, prawda? No właśnie. Mironie, no to wspaniałe są twoje plany. A czy oprócz tego wiesz, co jeszcze będziesz robił? Czy już na przykład wiesz może coś na temat swojego hobby albo stylu ubierania się, albo na przykład gdzie będziesz mieszkał za 20 lat?
1: Za 20 lat może będę mieszkać nad morzem, a nad Bałtykiem.
0: O, czyli tutaj jeszcze chciałbyś wybrać się nad Bałtyk, bo na razie mieszkasz gdzieś w innym miejscu Polski.
1: Jaworznie.
0: No tak, to kawałek macie do morza, więc ty byś chciał się trochę przybliżyć.
1: My teraz jedziemy nad morze.
0: A, rozumiem, czyli teraz na wakacje jedziecie sobie.
1: Mhm.
0: No tak, czyli dzisiaj będziesz już pewnie nad morzem, to pozdrów ode mnie morze, bo ja już jakiś czas temu byłam, ale już też bym chętnie odwiedziła nasz polski Bałtyk. A tymczasem, Mironie, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jeszcze mógłbyś kogoś pozdrowić, jeżeli chcesz.
1: Chciałbym pozdrowić całe polskie radio dzieciom, mojego tatę, moją mamę, moich kolegów i mojego przyjaciela i jeszcze cały świat.
0: O, pozdrawiamy w takim razie i życzymy udanego urlopu, udanego wyjazdu, wakacji. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić nad polskim morzem. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: Piękne plany, bycie lekarzem, anestezjologiem. Na to bym nie wpadła, ale może gdyby moi rodzice byli lekarzami, to może właśnie łatwiej byłoby mi o takich planach pomyśleć. Ciekawa jestem, co chciałaby robić za 20 lat Milenka. Dzień dobry, Milenko.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak się czujesz dzisiaj?
2: Dobrze.
0: Masz dobry humor? A powiedz, co byś zrobiła, gdybyś tak nagle zajrzała teraz do łazienki, a tam zamiast twojego odbicia, no również twoje, ale takie trochę starsze, za 20 lat, czy już wiesz, co byś zrobiła, o co byś zapytała siebie z przyszłości?
2: Nie wiem.
0: Nie wiesz jeszcze. A czy może już się domyślasz, kim mogłabyś być w przyszłości?
2: Tak.
0: Tak? Kim będziesz?
2: Akrobatką.
0: O, akrobatką. Ale to na przykład chciałabyś pracować w cyrku, czy byłabyś tancerką?
2: Nie pracowałabym w cyrku i nie byłabym tancerką.
0: A to co robi akrobatka? Czym zajmuje się akrobatka? Gdzie pracuje? W jakich miejscach?
2: Ćwiczyłabym akrobatykę.
0: A, ćwiczyłabyś akrobatykę. A może byś też była trenerem akrobatyki?
2: No, chyba tak.
0: Mhm. Czyli tutaj na pewno bardzo odważna i poważna również funkcja, bo uczenie takich różnych trudnych ćwiczeń to też duża odpowiedzialność. Ty kiedy uczyłaś się pewnie szpagatów albo różnych przejść, albo takich trudnych innych figur, no to pewnie musiałaś na to poświęcić dużo czasu i potrzebne ci były wskazówki od twoich trenerów.
2: 2 lata już ćwiczę.
0: 2 lata, czyli szpagat już pewnie jest. Udało się już pewnie zrobić szpagat, mhm. Tak? A sznurek też?
2: Sznurek też.
0: A machowe?
2: Czyli?
0: Machowe, czyli taki przeskok bez rąk, taka gwiazda bez rąk.
2: A, to nie.
0: To jeszcze nie. A gwiazda pewnie już się udaje.
2: Tak.
0: Tak. A stanie na rękach?
2: No.
0: Też, no to myślę, że już całkiem sporo potrafisz, no a przed tobą jeszcze kolejne lata treningów, czyli pewnie jeszcze więcej się nauczysz. A czy masz jakiś plan, czego najbardziej chciałabyś się teraz nauczyć? Jakiej figury?
2: Salto 360.
0: O! No, to jest rzeczywiście poważna sprawa. Salto 360 stopni. Myślę, że trochę jeszcze trzeba włożyć w to energii, ale może się właśnie udać. Milenko, no to piękne plany. A czy wiesz może już, jak będziesz wyglądała za 20 lat? Masz jakiś pomysł na swój wygląd?

0: Jeszcze nie. No może właśnie przyjdzie czas i będziesz miała jakiś pomysł. Na pewno będziesz świetnie wyglądała, będziesz wysportowana, będziesz miała takie smukłe ciało, więc z pewnością wszystko będzie na ciebie pasowało. Będziesz świetnie wyglądała i w spodniach, i w sukience, i w czym tylko sobie wymyślisz. Bycie sportowcem to jednak ma swoje zalety. Trzeba w to włożyć dużo energii, ale są też efekty. No a akrobatyka to dosyć wymagająca dziedzina sportu, ale na pewno dająca dużo satysfakcji. Pewnie po każdym takim treningu wracasz bardzo szczęśliwa.
1: Mhm.
0: No, tak myślałam. Milenko, powiedz, czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Cały świat bym chciała pozdrowić.
0: Ale sprytna jesteś i w ten sposób pozdrowiłaś wszystkich, czyli pewnie i mamę, i tatę, i różnych kuzynów, ciocie, dziadków, babci, babcie też, no a oprócz tego znajomych, sąsiadów i pewnie kogoś ze swojej szkoły, tak? Bo chodzisz już do szkoły?
1: Tak.
0: Tak. Do której klasy?
1: Idę do drugiej.
0: Do drugiej klasy, czyli poważna sprawa. Już nauczyłaś się pewnie czytać, pisać i liczyć, a w drugiej klasie pewnie też będzie jeszcze mnóstwo różnych ciekawych zajęć do przerobienia. Bardzo ci dziękuję, Milenko, za twój telefon i trzymam kciuki, żeby udało się być akrobatką za 20 lat również. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: Piękne plany, bardzo mi się podobają wasze plany i już teraz trzymam kciuki za to, żeby wszystkie udało się zrealizować, a tymczasem Trolle, czyli Can't Stop the Feeling, piosenka specjalnie z dedykacją dla naszych słuchaczy, którzy mają już plany, co będą robić za 20 lat.

0: Come on. No właśnie, o czym marzycie? Co będziecie robić za 20 lat? Już mam nadzieję, że wie coś na ten temat kolejna nasza słuchaczka. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami Łucja. Witam cię, Łucjo.
1: Dzień dobry.
0: Co porabiasz teraz? Jeszcze masz 2 tygodnie wakacji, wykorzystujesz jakoś ten czas?
1: No, wydaje mi się, jakby teraz jedziemy na park trampolin.
0: Wydaje ci się, że jedziecie, ale jeszcze nie jesteś pewna, czy jedziecie.
1: No, jakby jedziemy w sumie.
0: A, jedziecie.
1: Potem będziemy jeszcze wracali na chwilę do dziadków, bo od dziadków jedziemy na park trampolin i będziemy jeszcze naszą kuzynkę zabierali, a potem jeszcze jedziemy na działkę.
0: O, czyli dużo planów jeszcze przed wami.
1: No tak.
0: Dobrze się bawisz podczas tegorocznych wakacji?
1: Bardzo.
0: No, czyli na pewno bardzo wypoczęta. Wrócisz już z nowymi siłami i energią na nowy rok szkolny. Powiedz, czy miałaś może okazję zastanawiać się kiedyś, jak będzie wyglądało twoje życie za 20 lat?
1: No tak.
0: Tak? No to opowiadaj.
1: No. Ogólnie chcę zostać akrobatką, tak samo.
0: O, też będziesz akrobatką.
1: W sumie kiedyś ćwiczyłam już akrobatykę, ale na bardzo niskim poziomie. I rok temu we wrześniu zaczęłam ćwiczyć akrobatykę, ale już na totalnie innym poziomie.
0: Ale to w takim razie zrobiłaś sobie przerwę, tak? Ile ta przerwa trwała?
1: Około roku, dwóch.
0: Czyli po tym roku, dwóch zdecydowałaś, że jednak nie możesz żyć bez akrobatyki i musisz wrócić do tego sportu?
1: No w sumie to nie było coś takiego, że chcę wrócić do tego sportu, tylko koleżanka mnie namówiła, a ja pomyślałam w sumie, wrócić do sportu. Ja sobie trochę poćwiczę, przypomnę sobie niektóre rzeczy.
0: No i teraz po czasie uważasz, że to była dobra decyzja o powrocie?
1: No, bardzo.
0: Bardzo. No ale pewnie taki powrót po roku przerwy też nie musiał należeć do tych łatwych, bo z pewnością musiałaś sobie coś przypomnieć, ale też wejść na wyższy poziom, skoro mówisz, że tutaj na innym poziomie już jesteś.
1: No tak, zdecydowanie. Ale zaczęłam na początku od tych rzeczy, które raczej na początku każdy robi, typu właśnie te kołki gwiazdy. A teraz w sumie jestem przy nauce dwójki z tyłu i dwójki z przód.
0: Co to znaczy?
1: To
0: jakaś figura akrobatyczna. Dwójka z przodu, dwójka z tyłu,
1: no,
0: tak?
1: Podwójna z przodu i podwójna z tyłu.
0: O, rozumiem. Ale to pewnie taki duży rozbieg bierzesz i wtedy się wybijasz i wyskakujesz, tak?
1: To zależy, bo ja mam trampolinę na ogrodzie.
0: Aha.
1: I w sumie jeżeli... Na trampolinie właśnie ćwiczę u mnie na ogrodzie, no to biorę sobie po prostu jakiś materac i robię 3 podskoki i 1,5 lub właśnie próbuję tą dwójkę zakręcić. A czasami to jest tak, że jak na Eurotrampie jestem, takiej mamy na sali 3 takie wielkie trampoliny, ale jedna jest jako zeskok, no to wtedy raczej mam, wtedy raczej na pewno staczę przód dwójki, bo za bardzo nie ma jak tył. I tam też to różne materace, no i
0: Ojej, musisz być bardzo odważną osobą, bo kiedy tak sobie wyobrażam takie salta, to na pewno trzeba jednak mieć dobre przygotowanie, ale też dużą odwagę, żeby tak wyskoczyć i nie bać się, że nie spadnie się gdzieś na głowę albo na pupę na przykład.
1: No tak, zdecydowanie trzeba mieć jednak odwagę, bo

0: pomijając fakt, że w sumie spadłam już raz za zespół, ale no. Mhm.
1: Czyli miałaś tylko taki jeden upadek, który no, skończył się niekoniecznie tak, jak powinien, ale poza tym wszystko idzie zgodnie z planem.
0: Tak.
1: No jest taka zasada, że jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Czyli jak się już raz przewróciłaś, to już teraz jesteś ostrożna i uważnie podchodzisz pewnie do każdego takiego skoku.
0: No tak. Na pewno nie śmieję się przed skokiem.
1: O właśnie, czyli
0: wtedy
1: potrzebne jest skupienie.
0: No.
1: Mhm. Tak. Czyli musisz tak wyrzucić wszystkie problemy i myśli z głowy, kiedy zaczynasz taki skok.
0: No i zaczynam sobie wyobrażać, jak moja trenerka by na przykład była szczęśliwa, to skoczę albo coś w tym stylu.
1: No właśnie, ale pewnie i ty też byłabyś bardzo szczęśliwa, gdyby się udało i wtedy na pewno jesteś w stanie wspiąć się na wyżynę swoich umiejętności. Bardzo się cieszę, Łucjo, że do nas zadzwoniłaś. No. Trzymam kciuki, żeby twoje plany się powiodły. Mam nadzieję, że będziesz bardzo znaną akrobatką. Co taka akrobatka w dorosłym życiu może robić? Czy już wiesz?
0: Jeździć na zawody.
1: A właśnie, czyli to będzie taka typowo kariera sportowa.
0: No tak.
1: Będziesz reprezentowała nasz kraj.
0: No tak. Mm-hmm. Możliwe, że nawet Europy, ale na to trochę jeszcze trzeba poczekać.
1: No oczywiście, ale wszystko powoli, powoli i bardzo możliwe, że się uda. Chciałabyś może jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Tak. Mamy, tatę, wujka, moje kuzynki, Lizie, brata, siostrę, dziadków, wujków, i babci.
1: Pozdrawiamy w takim razie. Trzymam kciuki, Łucjo, żeby spełniły się twoje plany i marzenia, a tymczasem udanych wakacji. Mam nadzieję, że z nową energią wejdziesz w nowy rok szkolny, no i pewnie wrócisz na salę treningową.
0: No. Och. Prawdopodobnie teraz będę miała 3 razy w tygodniu, ale jeszcze muszę zobaczyć.
1: No to już będzie intensywne na pewno. 3 razy w tygodniu trzeba mieć dużo czasu, żeby poświęcić się takiej dyscyplinie, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Bardzo ci dziękuję za telefon. Do usłyszenia, dobrego dnia, pa, pa.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia. Słyszeliście takie no, z takim rozmarzeniem. Łucja już nie może doczekać się tego, aż wróci na swoją salę treningową, żeby móc znów poćwiczyć. A my już kończymy 1 godzinę naszego spotkania w radiowych półkoloniach i wracam do was już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Nic, Michaś.
4: I Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
5: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
6: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
4: Będzie przygodowo. Michasiu, wicelont, ster prawo, prawo.
6: Prawo? Ster na prawo!
5: I oczywiście smacznie.
6: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze cannelloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka?
4: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
5: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
4: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
7: Do szkoły!
5: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
2: Autopromocja.

0: 9 minut po godzinie 13 trwają radiowe półkolonie. To już druga godzina naszego spotkania, a już teraz są z nami dzisiaj wspaniałe panie, gościnie, które przyszły do nas, aby opowiadać o tym, jak i co można robić z naszym ciałem. A są z nami pani Julia Matuszkiewicz z Teatru Sztuka Ciała. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo.
2: Dzień dobry, witamy.
0: Dziękujemy bardzo za to, że panie do nas przyszły, bo dzięki temu będziemy mogły się dowiedzieć, na czym polega taki teatr sztuki. Taki teatr Sztuka Ciała, co można zrobić ze swoim ciałem i jak panie tam sobie radzą. Więc pani Zuziu, pani Julio, jak wygląda teatr Sztuka Ciała?
1: Teatr Sztuka Ciała to przede wszystkim relacja z dziećmi i żeby pokazywać dzieciakom, że teatr to nie są tylko sztywne ramy i trzeba przyjść ubranym pod krawat i siedzieć cicho, tylko jednak aktorzy starają się w większości spektaklów angażować dzieci przez cały czas. Często też są później warsztaty i pokazują takie, może powiedzmy, tajniki, pantomimy i małe ćwiczenia, które dzieci potem same mogą robić w domu z rodzicami. Też to jest ważne, żeby rodzice też się dobrze bawili na naszych spektaklach. I myślę, że to jest taka najważniejsza idea.
0: Ja uwielbiam kolory, a kiedy patrzę na wasze stroje, ubrania, na to, jak wygląda scenografia, to od razu po prostu otwierają się oczy i to już sam fakt tego, że jest tak pięknie i kolorowo, przyciąga spojrzenia, a oprócz tego, no to właśnie to, co jeszcze można zrobić z ciałem, żeby przekazać uczucia, emocje, to, jak przeżywamy różne sytuacje. To jest właśnie państwa idea też.
1: Tak, na pewno. Jeśli chodzi o kostiumy, no to są bardzo ważne i za nie odpowiada w większości jedna z naszych aktorek, Katarzyna Wróbel, więc można też je podziwiać.
2: Tak, ja może dopowiem, że jesteśmy bardzo dumni z tych kostiumów i tak jak Jula wspominała wcześniej, dla nas bardzo ważna jest ta praca z ciałem, ale też, żeby wizualnie ten nasz teatr był plastyczny, wyrazisty, sensoryczny, dostępny i dlatego właśnie zachęcamy dzieci, żeby one dotykały też tego teatru, żeby ruszały się razem z nami. Mamy też w repertuarze nie tylko spektakle i nie tylko warsztaty. Mamy świetną serię spacerów z botaniczką Chwastynatką. Chwastynatką, tak. Wzięło się to od jej fascynacji chwastami. I botaniczka nasza po pierwsze przybliża tą florę i występującą w mieście, w Warszawie, taką, która z nami sąsiaduje, tak żeby dzieci mogły, powiedzmy, współistnieć z tą przyrodą, która już u nas jest, a nie szukać jej gdzieś dalej, ale też właśnie wykonuje bardzo dużo ćwiczeń takich ruchowych czy słuchowych, nasłuchiwania miasta, ruszania się z przyrodą, poznawania jej, dotykania, wąchania, smakowania, o ile to jest możliwe, bo jak wiemy, nie wszystkie roślinki można jeść. Dlatego powiedziałabym, że u nas znajdzie się coś dla każdego. Mamy też spektakle dostępnościowe i myślę, że jesteśmy też bardzo dumni z szerokości

0: tego repertuaru.
1: Pani Zuzia użyła takiego słowa, że są również, że teatr może być sensoryczny, czyli że można go podotykać. To jak w takim razie można podotykać teatr?
2: Mamy jeden taki spektakl, Księga Życia, w którym głównym bohaterem jest właśnie, bohaterką jest ta gigantyczna książka, która ma w swoich zakamarkach bardzo, może nie będę zdradzać, ale różne niespodzianki, które na pewno sensorycznie bardzo wpływają na dzieci, można po spektaklu właśnie, zarówno dzieci i rodzice mogą sami podotykać, obejrzeć, co tam jest, ale też ważne jest dla nas to, żeby po wizycie u nas można było to, co się zobaczy na scenie, przenieść do domu. To różne inspiracje na właśnie kostiumy, żeby samemu tworzyć, na to, żeby samemu pobawić się w pantomimę ze swoim ciałem. Też bardzo staramy się podsuwać rodzicom różne pomysły, ale też myślę, że ważne jest dla nas to, żeby spektakle nie były tylko dla dzieci, tylko żeby rodzice też wyciągali z tego jakieś może rady, podpowiedzi, jeśli chodzi o wychowanie i spędzanie czasu ze swoimi pociechami.
1: No, trudno jest na pewno mówić o pantomimie w radiu, bo tutaj posługujemy się przede wszystkim głosem, słowem, przekazujemy to, co chcemy powiedzieć właśnie słowem, a Państwo odwrotnie. Tego słowa jest mało, ale dużo jest gestu, mimiki, ruchu, czyli tego, czego u nas w radiu w ogóle nie widać.
2: Tak, to
0: dokładnie
2: prawda.
0: Tak. Dokładnie tak, ale wychodzimy też z takiego założenia, jako że mamy na przykład spektakle dla najnajów, czyli dla najmłodszych dzieci, najwspanialszych. Tak jak wiemy, te dzieci nie są jeszcze komunikatywne, nie porozumiewają się werbalnie.
1: O, i tutaj jest pole do popisu.
0: Tak, i tutaj jest pole do popisu, dlatego że jesteśmy jednym z pierwszych teatrów, który stworzył taki spektakl. Nasza dyrektor artystyczna Joanna Płóciennik, kiedy została mamą w wieku 26 lat, po prostu nie wiedziała, co teraz ona ma począć ze swoją drogą artystyczną, ale również z tym, że ma Bobaska. Dlatego na metodzie takiej prób i błędów ten spektakl Wombat nie śpi został stworzony od mamy dla córki. I ona gra go nadal. Teraz jej córka ma już lat 15, a dalej ten wombat jest grany. Dalej dzieci się przy tym bawią. I myślę, że to jest taka bardzo fajna historia, ale też obrazująca to, w jaki sposób my działamy. Bardzo dużo rzeczy u nas wynika z tego, że artystki po prostu czują taką potrzebę w życiu, żeby stworzyć coś artystycznego
2: warto
0: dla
2: dodać,
0: swoich
2: że
0: dzieci.
2: Wszystkie są mamami.
0: Tak.
1: To ile najmłodszy słuchacz i widz teatru miał u Państwa?
2: Chyba niecały rok.
0: Tak, są spektakle rekomendowane już od pół roku. Zdarzają się takie maluszki i czy one, na ile zwrócą uwagę, na ile będą w tym uczestniczyć, to już jest zawsze sukces. Te spektakle są króciutkie, dzieci mogą pochodzić właśnie, podotykać scenografii, pomacać rączkami, zobaczyć aktorów, zobaczyć kostiumy i to już jest, myślimy, że taka wartościowa rozrywka dla takiego maluszka.
1: No to ciekawe, czyli wasi najmłodsi widzowie nie przyjdą, tylko przyczołgają się
0: dokładnie
1: na przykład, albo
0: tak.
1: Jakoś przyczołgają się, żeby po prostu być na tym spektaklu.
2: Tak, dokładnie.
1: Ale może się uda, czyli pół roku to już jest wystarczający wiek do tego, aby stać się widzem spektaklu Sztuka Ciała. I tak jak powiedziałyśmy, zbyt wielu słów tam nie ma, ale coś tam się chyba czasami pojawia. Jakiś dzień dobry, jakieś zaproszenie, co się będzie działo, jak to wygląda?
2: Tak, przed każdym spektaklem jest zapowiedź. Niektóre spektakle mają tych słów więcej, mają narrację. Niektóre są ich zupełnie pozbawione i jedynym dźwiękiem są dźwięki albo muzyki, albo szelestu kostiumów.

0: kostiumów, scenografii i tak dalej. Ale tak, te słowa się czasami pojawiają.
1: Tak, też często wychodzimy z takiego założenia, że warto jest uprzedzić naszych widzów, że to będzie spektakl bez słów, dlatego że w przeszłości zdarzało się zdziwienie, taki odbiór, a dlaczego oni nie mówią? Dlatego na początku zazwyczaj wyjaśniamy troszkę, czym jest pantomima, że tutaj będzie mało słów, że trzeba się trochę przyjrzeć aktorom, trochę sobie wyobrazić rzeczy, ale też często bardzo nasi aktorzy, jeżeli wchodzą w interakcję z dziećmi taką słowną, to raczej to nie jest ujęty w scenariuszu, a po prostu jakoś zaczepiają je, zachęcają do rozmowy, zadają pytania i to wychodzi bardziej spontanicznie.
2: No ale w takim razie już teraz wiemy, że tutaj słowo u Państwa nie gra dużej roli, u nas bardzo dużą rolę gra słowo, więc w takim razie ja teraz już zapraszam wszystkich naszych słuchaczy na piosenkę, gdzie też będą słowa, a już za chwilę wrócimy do pantomimy i możecie sobie teraz wyobrazić taki gest, który ja teraz robię i Was zapraszam na piosenkę.

0: trwają półkolonie, radiowe półkolonie i dzisiaj mamy wspaniałych gości. Jest z nami Julia i Zuzia z Fundacji i z Teatru Sztuka Ciała. Witamy ponownie i rozmawiamy dzisiaj o tym, co można ze swoim ciałem zrobić, aby przekazać różne emocje. Fantastyczne spektakle można znaleźć u Was. Czy są takie, które cieszą się największą popularnością?
1: Mi wydaje się, że mamy takie dwa spektakle. Może jestem nieobiektywna, może po prostu to są moje ulubione spektakle. I one są bardzo od siebie różne również, bo o tej różnorodności to będę ciągle wspominać. I jeden z nich to jest Łowca na tropie owadów. Myślę, że on zawsze przy

0: przyciąga bardzo dużo uwagi ze względu na to, że no po prostu nasi aktorzy występują w ogromnych kostiumach owadów. Nie da się przejść obok tego obojętnie. Dzieci chodzą z naszym łowcą po parku i odkrywają różne rzeczy. Też wąchają zapachy. Też dotykają troszkę tych owadów, poznają ich zwyczaje. Jest element muzyki na żywo, dlatego bardzo dużo tam się dzieje. Jest on dynamiczny, bo tak jak mówię, on jest chodzony i no myślę, że on zwraca bardzo dużą uwagę. Teraz też powstał, to jest jeden z naszych najnowszych spektakli, Łowca w krainie pszczół, który można zobaczyć w ten weekend i to aż w trzech miejscach, bo na Woli, na Włochach i na Mokotowie w parku, dlatego serdecznie zapraszamy, gdzie się przyglądamy z kolei bliżej tym pszczółkom i pszczoły w tym roku też zrobiły dużą furorę. Na przykład na Święcie Saskiej Kępy były pszczoły, na Wiankach nad Wisłą i no te nasze wielkie pszczoły też bardzo przyciągają uwagę.
1: Nieżądliły.
0: Nieżądliły. To są bardzo łagodne pszczoły, proszę się nie bać i przychodzić.
1: No i pewnie też uczą właśnie takiej wrażliwości na przyrodę, więc to jest właśnie ten spektakl Łowca na tropie owadów. A Julio, twoim zdaniem?
2: Ja mam parę swoich ulubionych. Na pewno jednym z nich są pędy, które też charakteryzują się gigantycznymi kostiumami i trochę taką rewią mody na scenie. To też jest spektakl dla starszych widzów i jest bardzo, robi bardzo duże show.
1: No z pewnością te kostiumy też robią wrażenie.
2: Tak, tak, właśnie chyba głównie tutaj kostiumy grają rolę. Bardzo lubię też spektakl, który jest premierą tego roku. Jest to spektakl Ups o przeprowadzce na wieś i jak trzeba się trochę zmagać z różnymi przeszkodami losu, ale nigdy się nie poddawać. Jest niesamowicie śmieszny, kostiumy są wspaniałe i też można go zobaczyć jeszcze w sierpniu, ostatnią niedzielę sierpnia na Ursynowie. Więc to są chyba takie moje dwa na ten moment ulubione.
1: Mm-hmm. No z pewnością każdy spektakl niesie za sobą mnóstwo takiej dobrej, ciepłej energii, no ale oprócz tego też przesłanie, bo jedne dotyczą właśnie różnych ekologicznych zjawisk, inne trochę o wychowaniu opowiadają, jeszcze inne potrafią też trochę przestraszyć. Bardzo zainteresował mnie spektakl, o którym powiedziałaś mi, Julio, przed chwilą. To jest horror dla trochę starszych, ale również dzieci.
2: Tak, jest to horror show dla dzieci powyżej 7 roku życia pod tytułem Krwiożercze marchewki. Nie chcę za dużo zdradzać.
1: Ale jest tam marchewka.
2: Jest marchewka.
1: Jest, i to taka krwiożercza. Po kostiumie sądząc, to rzeczywiście...
2: Jest dość straszna, ale przyznam szczerze, po opiniach, jakie słyszałam od naszych najmłodszych widzów, mógłby być troszkę straszniejszy.
1: A, to jednak. No, to jest takie trochę odwrócenie tej rzeczywistości, jaką mamy, bo my chętnie chrupiamy marchewki, a w drugą stronę jakby to wyglądało, no właśnie, no to taki horror show z pewnością robi wrażenie. Tam też pewnie trochę robi robotę światło, cisza, muzyka, tak? Tutaj jednak trzeba trochę postawić na też takie dodatkowe elementy scenograficzne.
2: Tak, tak, to prawda. Jeszcze tutaj warto wspomnieć o tym, że ten spektakl został zainspirowany właśnie słowami naszych widzów, którzy pytani po różnych spektaklach stwierdzili, że oni to najbardziej chcieliby się pobać.
1: Czyli śmianie już wyszło z mody. Teraz tak, moda jest na to, żeby trochę się pobać, czyli horror show.
2: Myślę, że na marchewkach też trochę pośmiać się można, nie tylko pobać.
1: No, żeby teraz nasi słuchacze i wasi widzowie nie przerazili się marchewek, bo marchewki są bardzo zdrowe.
0: Myślę, że nie. Ta nasza marchewka jest dość oryginalna. Jest to generalnie oryginalny, powiedzmy, uniwersum. Też trochę wymyślone przez córkę z jednej z naszych aktorek, która pomyślała,

0: myślała o tym, że co jakby był uniwersytet, który uczy nas walki z krwiożerczymi marchewkami. I takich, powiedzmy, spektakli też inspirowanych jakimiś takimi pomysłami dzieci jest kilka, bo nasz inny spektakl Star Wars i Sawa też jest inspirowany również córką jednej z naszych aktorek, która przesłyszała się i usłyszała Wars, ale co to Wars czy Star Wars? I tak powstał taki nasz miks między tą warszawską legendą bardzo znaną, a po prostu Star Warsami. Jest to również bardzo zabawny spektakl, w którym właśnie no, dziewczyny mogły wcielać w życie te pomysły właśnie dzieci, a ja na przykład uważam, że jest to bardzo wartościowe i świetne, żeby dzieci też uczestniczyły w procesie twórczym.
1: I świetnie, że o tym wspomniałaś, właśnie o tych dzieciach, które są też pomysłodawcami waszych spektakli, bo chciałam zapytać, skąd biorą się takie pomysły, żeby właśnie marchewka mogła być krwiożerczą istotą, albo pszczoła mogłaby biegać i uczyć trochę o ekologii. Skąd wy bierzecie pomysły na te spektakle? Bo każdy z nich opowiada zupełnie inną historię, a tych historii jest naprawdę bardzo wiele.
2: Myślę, że to trochę działa w dwie strony, że tak jak dzieci mają, szczególnie te najmłodsze, nieograniczoną wyobraźnię i widzą to, co dla nas może się wydawać tylko krzesłem, tylko stolikiem, tylko kubkiem, dla nich to może być cokolwiek i myślę, że nasze aktorki, które też właśnie reżyserują spektakle, tym się najbardziej inspirują, żeby tym dziećmi, tym pomysłami dzieci i tym, żeby trochę zapomnieć o tym, że jesteśmy dorośli i że nic tak naprawdę nie jest aż tak na poważnie.
1: Och, jakby to było pięknie właśnie. A my dzisiaj akurat mamy takie pytanie dnia w naszej audycji. Co by to było, gdybyśmy mogli spotkać kogoś z nas za 20 lat, czyli nas z przyszłości. Czyli my to akurat w radiu mówimy o tym, co by było w przyszłości, a dorośli cofają się trochę do przeszłości i w ten sposób możemy się spotkać gdzieś tam pośrodku, między tymi drogami i między innymi Teatr Sztuka Ciała też wychodzi naprzeciw tym naszym oczekiwaniom. To w takim razie kolejna piosenka na naszej antenie, a my do naszej rozmowy wracamy już za chwilę, bo jest jeszcze mnóstwo elementów Teatru Sztuki Ciała, które trzeba omówić.

0: Trwają radiowe półkolonie, a w drugiej godzinie naszego spotkania Teatr Sztuka Ciała zaprezentuje nam się jeszcze przez najbliższych kilka minut. Jest z nami Julia i Zuzia, które opowiadają o tym, co się dzieje w takim teatrze, jak wyglądają spektakle, które są najbardziej popularne, ale no, nie możemy tutaj też zapomnieć o ludziach. Teatr Sztuka Ciała to przede wszystkim ludzie, bo tutaj oczywiście scenografia jest bardzo ważna, ale bez tych, którzy tworzą te spektakle, nie byłoby tych wszystkich emocji. Opowiedzmy w takim razie o aktorach i tych, którzy są na backstage'u, czyli kto tam się znajduje też za kurtyną.
1: Nasz teatr jest bardzo malutki. To jest zespół naprawdę niewielki, który ma powiedzmy około 10 osób. Czasem są to też aktorzy z zewnątrz lub fotografowie z zewnątrz. Jeżeli potrzebujemy na przykład zrobić większy materiał, ale jednak jest nas bardzo mało i większość aktorów, właściwie większość aktorek, bo są to głównie kobiety i jest to teatr założony przez kobiety. Teraz mamy kilku panów, ale jest to jednak głównie teatr kobiecy.
2: No i oparty na przyjaźni.
1: Tak, bo dziewczyny pracują ze sobą już od 20 lat. I one też bardzo dużo w tej swojej drodze artystycznej razem przeszły, zaczynając zupełnie gdzie indziej i tak się dobrały i ze sobą zostały, dlatego no wiem, że często ludzie tak mówią, ale wydaje mi się, że nasz teatr naprawdę jest jak rodzina. Że jednak ta mała ilość osób i to, że powiedzmy też te obowiązki nie są takie korporacyjnie wyznaczone. Czasem ktoś jest reżyserem, czasem ktoś jest producentem, czasem ktoś zajmuje się dokumentacją, a ktoś inny gra w spektaklu, albo ktoś na przykład zajmuje się podkładem muzycznym czy dźwiękiem. No to wszystko się u nas tak przeplata.
0: Czyli nie ma jednej osoby, która jest tylko aktorem albo tylko reżyserem, tylko tutaj mogą być upłynnione te wszystkie funkcje, tak? I każdy przynajmniej stara się, aby ten każdy spektakl wyglądał jak najlepiej.
2: Tak, myślę, że dziewczyny przede wszystkim chcą dać każdej osobie w zespole przestrzeń do samorealizacji. Też niektóre bardziej wolą nazywać siebie aktorkami, niektóre performerkami, więc myślę, że przede wszystkim ta przestrzeń, którą sobie dajemy, jeśli ktoś chce czegoś spróbować, ktoś chce zagrać na scenie, ktoś zza kulis, no to czemu by nie dać tej osobie tej możliwości?
0: A to kim w takim razie, czym różni się aktorka od performerki?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ostatnio zostałam uprzedzona, że będzie mi takie zadane i nie przygotowałam się wtedy do odpowiedzi i teraz również jestem nieprzygotowana.
0: Bo to nie jest takie łatwe, żeby określić.
1: To nie jest takie łatwe, dokładnie.
0: Aktorki i aktorów wszyscy znamy, bo występują na scenach teatru, w filmach, serialach, ale performance to jest oczywiście już obco brzmiące słowo, no i to, co się za tym kryje, też już jest dużo bardziej skomplikowane, bo nawet polskiego słowa na to nie mamy.
1: Tak, myślę, że definicja też jest bardzo szeroka i dla każdego oznacza trochę coś innego.
2: Myślę, że głównie tutaj chodzi o działanie, o to, żeby działać
1: tak,
2: zawsze i wszędzie.
1: Chodzi też o ruch, o właśnie taką większą interakcję. Myślę, że o takie wyrażanie się artystycznie poprzez ruch w przestrzeni bliższej odbiorcom. Jednak aktor kojarzy nam się z kimś troszkę odsuniętym, odizolowanym od nas na scenie czy gdzieś właśnie na ekranie, a performer myślę, że jest bliżej ludzi.
2: Tak, myślę, że bardzo dobrze zaburzamy tą czwartą ścianę.
0: No tak, ale też tutaj warto wspomnieć, że aktor do swojej roli często bardzo długo się przygotowuje, a performer jest kimś, kto w jednorazowy sposób, taki ulotny sposób jest w stanie pokazać nam tu i teraz jakieś działanie przez ruch.

0: przez gesty, przez swoją obecność, tak? Tutaj jest, myślę, że ważne to, że to jest takie spontaniczne też.
1: Tak, myślę, że to też jest bardzo kluczowe, szczególnie przy pracy z dziećmi i że na widowni są dzieci, które mogą różnie zareagować, które mogą czasami zacząć same coś opowiadać i robić swój własny performance i trzeba po prostu się czasami do tego dostosować i trochę improwizować.
2: Tak, była taka sytuacja całkiem niedawno, że jeden z tatusiów został porwany na scenę, żeby coś z naszymi aktorami na scenie porobić w ramach spektaklu i dziewczynka, jego córka przestraszyła się bardzo tego, że został on od niej zabrany i aktorzy przerwali spektakl, wyjaśnili, że nic się nie dzieje, oddali tatę, też uspokoili to dziecko, dlatego myślę, że trzeba być tutaj bardzo szybkim, reagować i myślę, że to też nas wyróżnia.
0: No ta wrażliwość na pewno wyróżnia każdego aktora, który jest w stanie zrozumieć, że komuś został tata zabrany i to nie zawsze może być w porządku dla wszystkich. Ale skoro powiedzieliśmy już o aktorach, o tych performerach, trochę takim tajemniczym zawodzie. Powiedzmy jeszcze koniecznie o tych wszystkich, którzy gdzieś tam z tyłu, niekoniecznie w pierwszych rolach zostali obsadzeni, ale właśnie dbają o kostiumy, o scenografię, o to, żeby wszystko brzmiało jak najlepiej. Kim są te osoby i jak wygląda ich praca?
1: Jest to parę osób. Niektóre to są osoby po prostu, które pracują w danym ośrodku, w którym gramy. Jest Grzegorz, który...
2: Tak, pozdrawiamy Grzegorza.
1: Który chyba umie zrobić wszystko.
2: Tak, Grzegorz zajmuje się u nas.
1: Przez muzykę po chodzenie na szczudłach.
0: A jakbyś się zrobiła jakaś dziurka w kostiumie, to też zaszyję?
1: Myślę, że tak.
0: No to rzeczywiście, do wszystkiego, tak. Pozdrawiamy pana Grzegorza.
2: Myślę, że tak, ale my zawsze mamy, a raczej nasze artystki zawsze mają na podorędziu gorący klej i często...
0: I agrafkę pewnie.
2: Tak, dokładnie. To są najważniejsze dwie rzeczy przed spektaklem i często sobie coś tam poprawiają, poprzyklejają i lecą do dzieci.
0: A skąd pomysły na takie kostiumy? Bo kostiumy są rzeczywiście, no myślę, że wyjątkowe i warte zauważenia, bo czasami widzimy takie spektakle, gdzie aktorzy wychodzą w takich ubraniach, w których na co dzień można chodzić. No myślę, że nikt w stroju pszczoły nie chodzi sobie tak po ulicach Warszawy czy innych miast, więc skąd pomysły na takie kostiumy?
1: Myślę, że to jest właśnie kwestia tego, że jesteśmy teatrem wizualnym, więc skoro
0: to,
1: nie
0: co
1: słowem,
0: widać, jest ważne.
1: Skoro nie słowem, to trzeba jakoś inaczej przyciągnąć uwagę, a dobrze wiemy, że im coś jest większe, bardziej kolorowe, tym bardziej zwraca tą uwagę widzów.
0: A czy wiecie może, jak długo powstaje taki jeden kostium? Bo to pewnie jest bardzo dużo pracy przy takim jednym kostiumie.
2: No, ja nie chcę tutaj oszukać, ale z tego, co mi się wydaje, to pszczoły powstawały około 8 miesięcy, może nawet dłużej, bo tak jak Jula wspominała wcześniej, głównie za te nasze największe, na pewno najbardziej widowiskowe kostiumy odpowiada Kasia Wróbel, która jest u nas również performerką i ona stworzyła postać łowcy i właśnie te kostiumy owadów, też stworzyła kostiumy do spektaklu niebieski-żółty, to też jest bardzo taki wizualny, kontrastowy spektakl. I stworzyła na przykład kostiumy do spektaklu Rozchmurz się, które też zawsze robią bardzo duże wrażenie. Więc jeżeli coś przykuwa uwagę, to najprawdopodobniej była odpowiedzialna za to Kasia.
0: Drodzy słuchacze, wyobrażacie sobie 8 miesięcy pracy nad jednym kostiumem. No, gra on co prawda główną rolę, ale mimo wszystko to jest bardzo dużo pracy, samo uszycie. No, domyślam się, że tutaj akurat klej na gorąco był raczej używany sporadycznie, raczej to właśnie igła, nitka i bardzo dużo pracy ręcznej kosztowało właśnie wszystkich tych, którzy tworzą te kostiumy, także doceniajmy też pracę tych osób, których nie widać na scenie, ale dzięki nim możemy sobie jeszcze ładniej, jeszcze prościej wyobrazić sobie to, co dzieje się na scenie.

0: trwają wakacje. Jeszcze 2 tygodnie mamy tego wolnego czasu, który jest nam dany po to, żeby wykorzystać dobrze czas odpoczynku. No i te wakacje często kojarzą się, że nie możemy pójść do żadnego teatru, no bo teatry też robią sobie trochę przerwy, aktorzy mają urlopy, a teatr Sztuka Ciała nie robi sobie wolnego. Właśnie tym bardziej, tym częściej można was spotkać w różnych miejscach. Jest z nami dzisiaj Julia i Zuzia z Teatru Sztuka Ciała. Powiedzcie, dlaczego właśnie wakacje są takim najbardziej aktywnym czasem dla was?
1: Wakacje to jest dla nas sezon plenerowy. Gramy wszystkie darmowe występy w parkach, w plenerze, na dworze. I to jest czas, gdzie właśnie zaczynamy projekty dzielnicowe. W tym sezonie byliśmy w 9 dzielnicach w całej Warszawie. I myślę, że to jest taki nasz znak rozpoznawczy, bo jednak nie mamy swojej siedziby. Już pod koniec września wracamy do naszego głównego projektu Latający Teatr Sztuka Ciała, który jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. I będziemy latać dalej po całej Warszawie, z tym, że już w różnych ośrodkach. Wszelkie informacje można znaleźć u nas na stronie internetowej, w repertuarze. I mam nadzieję, że

0: każdy będzie mógł niedaleko swojego domu nas zobaczyć.
1: No, znani jesteście z tego, że teatr jest spontaniczny, jest blisko ludzi, no i oczywiście możemy was spotkać w różnych miejscach, trzeba oczywiście poszukać, ale co w takiej sytuacji, jeżeli macie zaplanowany jakiś plenerowy spektakl, a właśnie leje deszcz?
2: Tak, wtedy bardzo staramy się bardzo szybko na wszelkich kanałach poinformować naszych odbiorców, że spektakl jest niestety przeniesiony. Czasami, ale bardzo rzadko zdarza się tak, że jest możliwość po prostu przeniesienia się od razu gdzieś na jakąś scenę w instytucji, ale że głównie jesteśmy w tym sezonie letnim w parkach, to niestety przy niepogodzie, a w tym roku też przy za dobrej pogodzie, bo było bardzo gorąco i w ten nasz najgorętszy weekend też musieliśmy odwołać jeden spektakl, bo po prostu i ze względu na aktorów, którzy w tych wielkich kostiumach jednak mieliby, no byliby w ciężkiej sytuacji, to też ze względu na naszych widzów czasami niestety musimy przełożyć. Ale to jest zawsze przełożenie, zawsze znajdzie się inny termin i spektakl zostanie zagrany.
1: Czyli Krwiożercza Marchewka nie ma klimatyzacji?
2: Nie. Nie, nie, nie. Kostiumy nie mają niestety. Ja sugerowałam wiatraczki, ale pomysł się nie przyjął.
1: No tak, mogłoby tam się coś wkręcić w ten wiatraczek, byłoby jeszcze gorzej. No ale gdyby taka krwiożercza marchewka albo na przykład pszczoła, albo jeszcze inne kostiumy zamokły, no to byłoby chyba jeszcze gorzej, bo to zdecydowanie pewnie trudno byłoby taki kostium przywrócić.
0: Tak, na pewno. No deszcz jest... Nie do przejścia.
2: Niewskazany, tak. Ale dlatego plusem na pewno tej naszej przeprowadzki teraz do instytucji kultury różnych jest właśnie to, że ta zła pogoda nam nie zagraża, dlatego te spektakle jesienne czy zimowe zazwyczaj odbywają się zgodnie z repertuarem.
0: Tak, to też jest różny repertuar. Inne rzeczy gramy latem. Też spektakle są często robione typowo pod plener, a zupełnie inny repertuar będzie na scenę teraz jesienią i zimą.
1: Czyli tak jak już ustaliłyśmy, teraz powoli kończy się ten czas plenerowych spektakli. Będą się one odbywały w różnych miejscach w Warszawie. Gdzie szukać wszystkich informacji?
0: Przede wszystkim repertuar na bieżąco jest uzupełniany na stronie internetowej www.teatrsztukacieło.pl w zakładce repertuar, ale też na social mediach, którymi zajmuje się Zuzia.
2: Tak, bardzo serdecznie zapraszam na Instagrama, TikToka i Facebooka. Wszystkie nazywają się Sztuka Ciała. Zapraszam bardzo serdecznie, bo staram się oczywiście zapraszamy na tych naszych social mediach widzów na spektakle i informujemy, jest to informacyjne i też dodajemy posty z podsumowaniami różnych wydarzeń, ale też staramy się wspólnie tworzyć takie też edukacyjne treści związane z naszymi spektaklami, więc powiedzmy, że nie tylko dostajemy tam jakąś tabelkę, o której gdzie przyjść, ale też są takie rzeczy, które można też się podzielić z dziećmi i czegoś się nauczyć, czy czegoś się dowiedzieć.
1: No my dzisiaj już dużo powiedziałyśmy o teatrze Sztuka Ciała, co jest trochę nienaturalne dla was, bo wy zwykle milczycie i gestem raczej opowiadacie te wszystkie historie, więc jeżeli teraz macie trochę już nadto słów, mówienia i słuchania, to zapraszamy do teatru Sztuka Ciała, gdzie w takim większym spokoju i wyciszeniu będziecie mogli pomyśleć o różnych sytuacjach w naszym życiu, bo Teatr Sztuka Ciała przedstawia spektakle, które są bliskie naszemu życiu i myślę, że miło będzie spojrzeć na ten świat trochę właśnie z takiej innej perspektywy, no a przede wszystkim w takiej właśnie ciszy, gdzie można odnaleźć z pewnością wiele prawdy. Ja uwielbiam pantomimę, co prawda w radiu nie jest ona wskazana, ale bardzo dziękujemy za to spotkanie. Julia i Zuzia były dzisiaj z nami, reprezentują one Teatr Sztuka Ciała. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękujemy również.
1: O, jakie piękne.

Kurek. No właśnie. Także drodzy słuchacze, zapraszamy do teatrów. Już teraz od września startują pewnie wszystkie teatry i będzie można tam wybrać się na jakieś spektakle, a Sztuka Ciała również prezentuje bardzo wiele ciekawych propozycji, także zapraszamy. Powoli kończy się też druga godzina naszego spotkania w radiowych półkoloniach. Mam nadzieję, że będziecie z nami przez kolejną. Do godziny 15 jesteśmy razem, wspólnie się bawimy. Bardzo się cieszę z tego powodu. Zapraszamy już po godzinie 14:00.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Chuderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

Oczywiście, że wystarczy w siebie uwierzyć. My zawsze o tym mówimy i zapraszamy do tego, aby właśnie być odważnym i poczuć to, co może być właśnie waszą przyszłością. O to pytamy dzisiaj w naszych radiowych półkoloniach. Spotkać się ze sobą z przyszłości. Jak by to wyglądało, takie spotkanie? Kim chcielibyście być? To jest nasze pytanie na dziś, ale oprócz tego już za chwilę nasze zabawy startują, także uzbrojcie się w jakiś ołówek, długopis, kartkę, żebyście mogli zapisywać nasze podpowiedzi i już za chwilę weźmiecie udział w naszych zabawach. A już teraz rozpoczyna się trzecia godzina naszych radiowych półkolonii. Mam nadzieję, że będziemy się wspólnie razem bawić.

Rozpoczynamy naszą pierwszą zabawę w trzeciej godzinie radiowych półkolonii. Teraz mamy przed sobą zgadywankę. Zgadywankę, czyli ja podpowiadam wam, a wy próbujecie odgadnąć, co to może być za rzecz. Tym razem, ponieważ jest wtorek, naszą kategorią jest bardzo zdrowa kategoria, zresztą owoc. Więc pierwsza moja podpowiedź to nie jest to owoc, który zwykle kupujemy pojedynczo w sklepie i od razu zjadamy. Częściej kojarzy nam się z ogródkiem, krzakiem i wakacyjnym podjadaniem prosto właśnie stamtąd, gdzie rośnie ten nasz bohater, a rośnie on na krzewie. Owoce nie wiszą bardzo wysoko nad naszymi głowami i żeby je odnaleźć, trzeba raczej przyjrzeć się tak od dołu, czyli zbliżyć się do ziemi i zajrzeć do góry. To tam z pewnością te owoce będą. Kolejna podpowiedź to może kolor. Owoce mogą być zielone, żółtawe, a nawet czerwonawe, ale tylko wtedy, kiedy są już dojrzałe. Bo to w zależności od tego, jaki to jest gatunek, to mogą być właśnie takie trochę żółte, trochę bardziej czerwone i trochę bardziej zielone. No i teraz jeszcze coś bardzo ważnego, bo ten owoc potrafi być naprawdę kwaśny. Dlatego niektórzy wolą, żeby został zamieniony na dżem, kompot albo słodkie przesmaki. Ma też taką lekko charakterystyczną skórkę, a w środku znajduje się sporo drobnych nasion. Czy już wiecie, co to jest za owoc? 22 645 20 55. Już teraz można podawać swoje propozycje. Zapraszam.

0: Miron, dzień dobry, Mironie.
1: Dzień dobry.
0: To było chyba dosyć trudne zadanie, ale zaraz się przekonamy, czy udało ci się rozszyfrować naszą zagadkę. Przepraszam, nie bajkowy detektyw, tylko zgadywanka. Teraz jeszcze zgadywanka nam została. Zgadywanka, czyli kategoria owoc. Czy wiesz, co to jest za owoc?
1: Tak.
0: Co to jest?
1: Agres.
0: Agres, dokładnie tak. To jest właśnie agres. Po jakiej podpowiedzi od razu zorientowałeś się, że chodzi o agres?
1: Taki kwaśny,
0: który
1: się robi konfitury.
0: No właśnie, tak, tak. No bo te kolory agresu są też takie różne, ale rzeczywiście trudno pewnie byłoby się domyślić po samym kolorze, co to może być za owoc. A ty lubisz agres?
1: Tak.
0: Tak, ale właśnie w kompocie, w jakiejś konfiturze, czy takie na żywo?
1: Nie takie na żywo, w konfiturze mamy w ogrodzie parę kwasów.
0: O właśnie też miałam zapytać, czyli nawet u ciebie w ogrodzie rośnie agres?
1: Tak.
0: Czyli to jest chyba dosyć ulubiony wasz przysmak, skoro hodujecie nawet ten agres.
1: No.
0: Bardzo fajnie się zrywa, tylko trzeba uważać, bo agres jest kujący, prawda? Ma takie kolce przy swoich krzaczkach.
1: Tak. Mhm. Prawda.
0: No właśnie, ale ty pomagasz pewnie i zrywasz też ten agres, kiedy mama robi konfitury, no właśnie. A już wkrótce agres będzie chyba gotowy, tak? Czy już jest? Jak tam sytuacja z agresem? Czy już teraz agres jest dojrzały, czy już można go zrywać?
1: Nie, zebrany już.
0: Już zebrany, o widzisz, czyli już jest przetworzony czy zjedzony?
1: Przetworzony i zjedzony.
0: A, czyli i tak, no bo najlepiej robić konfitury i podjadać od razu, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie, tak myślałam, że pewnie tak to właśnie u was wygląda. Mironie, bardzo ci gratuluję, jesteś naprawdę znawcą owoców. A jakie jeszcze owoce znajdują się w waszym ogródku?
1: Truskawki, borówki amerykańskie, porzeczka czarna.
0: Mhm.
1: Truskawka, borówka amerykańska, maliny, a pigwa to jest owoc.
0: Też, mamy. No właśnie. Mhm. A jakieś jabłonki też są?
1: Tak, mamy. I mamy a wiśnie też.
0: Mhm. A gruszki?
1: Nie.
0: Nie, ale musicie mieć całkiem spory ten sad, żeby tyle różnych owoców mieć, to myślę, że całkiem sporo można tam pozyskać dobrych owoców i później je przetworzyć, tak?
1: Tak.
0: No właśnie, ach, wspaniała sprawa. Mieć takie owoce na wyciągnięcie ręki, kiedy tylko masz ochotę na maliny albo na jabłka, idziesz sobie do swojego ogrodu i zrywasz, tak?
1: Tak.
0: A co najczęściej, na co najczęściej polujesz w swoim ogrodzie?
1: Agres.
0: Agres, czyli to jest twój ulubiony owoc. Mhm. I porzeczka też. A czerwona czy czarna?
1: Czerwona.
0: Czerwona, czyli ta chyba kwaśniejsza niż czarna jeszcze, co?
1: Też.
0: No właśnie, porzeczka to aż czasami skręca, jak jest taka bardzo kwaśna, no ale kiedy zrobimy bardzo dobry kompot albo dżemik, to wtedy dodajemy odrobiny cukru i jest już wyważony ten smak, także wspaniałe rzeczy można u ciebie znaleźć, Mironie. Bardzo ci gratuluję, pomagaj mamie, bo z pewnością dużo pracy jest przy takim ogrodzie również i gratuluję ci poprawnej odpowiedzi. To był oczywiście agres. Dziękuję ci bardzo za telefon, do usłyszenia.
1: Do widzenia, pa, pa.
0: Do widzenia, no właśnie, czyli agres dzisiaj zagościł na naszej antenie. Pewnie wiecie dokładnie, jak ten agres wygląda. Ma taki śmieszny pędzelek na dole, a oprócz tego ma taką bardzo gładką i sprężystą skórkę z takimi śmiesznymi centkami. Ale w środku też jest przepyszny, jeżeli tylko jest dojrzały, bo taki kwaśny, no nie wiem, chyba bym się jednak nie odważyła. No a wy, czy jedliście kiedyś agrestowe jakieś? jakieś różne przysmaki, bo z agrestu można zrobić też lody, albo na przykład jakiś wspaniały kompot. Więc to była nasza dzisiejsza propozycja. Jeżeli macie jeszcze możliwość, aby gdzieś ten agrest dorwać, to może właśnie na drugie śniadanie będzie Wam na pewno bardzo

smakował. A ja się trochę pospieszyłam, bo co prawda nasz bajkowy detektyw jeszcze się nie uaktywnił, jeszcze go nie znaleźliśmy, ale już teraz możemy szukać tego naszego bajkowego detektywa, bo już za chwilę rusza kolejna zabawa, także bądźcie z nami. Mam nadzieję, że znajdziemy tego bohatera, którego dzisiaj mamy właśnie odszukać w naszej zabawie. Także bądźcie z nami, już za chwilę kilka podpowiedzi wam dam, żebyście wiedzieli, o kogo chodzi. Uzbrojcie się w cierpliwość, w długopisy, kartki i już za chwilę nasz bajkowy detektyw startuje.

0: bajkowy detektyw.
1: No i już teraz jest nasz bajkowy detektyw, czyli zabawa, gdzie musicie wyśledzić po naszych tropach bohatera bajkowego, którego już za chwilę wam przedstawię, trochę tak naokoło, żebyście mogły sobie tego bohatera wyobrazić. A z pewnością bardzo dobrze wiecie, jak on wygląda, ale na początku zacznijmy od tego, że jest to bohater, który bardzo lubi towarzystwo. Właściwie to można powiedzieć, że samotność mu nie służy. Poza tym ma niezwykły talent do pojawiania się w sytuacjach, w których nikt go właściwie nie zapraszał. A jeszcze większy talent ma do komentowania wszystkiego, co się dzieje dookoła.

Dodatkowo powiem Wam jeszcze, że gdyby istniał konkurs na najbardziej gadatliwego bohatera z bajek, to ten bohater miałby naprawdę duże szanse na zwycięstwo. Bo kiedy zaczyna mówić, to trudno go zatrzymać. Nie każdemu się to zwykle zresztą udaje. Jego najlepszym przyjacielem jest ktoś, kto raczej nie przepada właśnie za rozmowami, więc może właśnie dlatego są najlepszymi przyjaciółmi. Jego przyjaciel jest raczej spokojnym bohaterem i trochę takim przeciwieństwem jego, ale mimo to razem tworzą świetną drużynę. Poza tym nasz bohater mieszkał kiedyś w dość nietypowym miejscu, ale pewnego dnia jego życie bardzo się zmieniło i kiedy spotkał tego dużego, zielonego, niezbyt rozmownego osobnika, no to wtedy trochę się to wszystko pozmieniało. Czy już wiecie, o kim mowa? 22 645 20 55. Jak ma na imię ten niezwykły bohater, który człowiekiem na pewno nie jest, ale po ludzku potrafi mówić i to bardzo, bardzo dużo? No to czekam na Wasze odpowiedzi. 22 645 20 55.

0: Thomson i Łozo przypomnieli nam o tym, jaki piękny jest dzisiejszy dzień i że warto się pobawić. Może właśnie w naszego bajkowego detektywa, który już teraz na naszej antenie startuje.
1: Bajkowy detektyw.
0: I dzisiaj naszym bajkowym detektywem jest Agatka. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam cię, Agatko. Czy ty już wiesz, o jakiego bohatera bajkowego pytaliśmy?
2: Myślę, że wiem.
0: Kto to może być?
2: Skoro jest gadatliwy i był totalnym przeciwieństwem pewnego ogra, to myślę, że to jest osioł ze Shreka.
0: Dokładnie tak. Dokładnie o naszego osła ze Shreka dzisiaj chodziło. Po jakiej podpowiedzi zorientowałaś się, że to właśnie o osła pytamy dzisiaj?
2: Że jest gadatliwy,

0: że jest tym przeciwieństwem.
1: No tak.
0: No i po tym się domyśliłam.
1: Dokładnie tak. Lubisz osła ze Szreka?
0: No.
1: Czy bardziej przypominasz właśnie Szreka? Jesteś bardziej taka spokojna czy gadatliwa na co dzień?
0: Nie, chyba bardziej gadatliwa. Lubię gadać.
1: Lubisz gadać, no właśnie. Czyli pewnie dogadałabyś się też z osłem, chociaż pytanie, kto by więcej mówił, tak? No właśnie, ale oprócz tego bardzo podobały mi się zawsze te ich rozmowy, bo Szrek tak bardzo fajnie gasił osła, ale on nigdy nie przejmował się tym, że Szrek denerwuje się jego zachowaniem i zawsze był blisko swojego przyjaciela. No tworzyli taką bardzo fajną ekipę i myślę, że tutaj każdorazowe obejrzenie Szreka wywołuje uśmiech. Oglądałaś wszystkie części Szreka?
0: Chyba tak. Tak mi się wydaje, że chyba wszystkie oglądałam. A teraz ma wyjść jeszcze jakaś nowa.
1: No właśnie. Także będzie pewnie też bardzo ciekawe wrażenia po tym kolejnej części. Czy masz ulubioną część Szreka?
0: Chyba najbardziej mi się podobała ta pierwsza.
1: Ta pierwsza, no właśnie, na mnie też zrobiła duże wrażenie, szczególnie, że w tamtych latach, kiedy Szrek wchodził do kin, no to ta animacja była zupełnie inna od tych dotychczasowych bajek, także to też robiło duże wrażenie. No a oprócz tego ta dynamika postaci, to jak szybko tam się wszystko zmieniało i jak dużo się działo w tym czasie, też to, że ten film był taki nieprzewidywalny, bo nikt nie wie, jak mogłaby się skończyć taka przyjaźń ogra ze Szrekiem. Z osłem, no właśnie, więc tutaj dzisiaj o naszego osła pytaliśmy. Agatko, powiedz jeszcze, jak spędzasz wakacje?
0: Teraz jestem u cioci na wsi i opiekuję się psem, bo ciocia wyjechała na urlop. A tak to udało nam się pojechać na taki trzydniowy wypad do Wilna i tam pozwiedzać trochę architektury. A tak to jestem raczej w domu i lubię sobie w tym czasie posłuchać radio.
1: O, no to bardzo miło w takim razie, że słuchasz też Polskiego Radia dzieciom, bo skoro dowiedziałaś się o naszym konkursie, to musisz nas słuchać. Bardzo fajnie w takim razie, a u babci opieka nad psem nie wymaga pewnie dużo pracy, więc możesz sobie też trochę posłuchać radia.
0: Dokładnie, nie. Ułan lubi pospać, a wieczorem idziemy na spacerek.
1: Ułan, tak?
0: Tak, Ułan.
1: No to piękna nazwa rzeczywiście dla psa. Czyli rozumiem, że jesteś zadowolona z tegorocznych wakacji. Wypad do Wilna z pewnością się pewnie udał i podobało ci się Wilno.
0: Tak, bardzo, bardzo, bardzo ładne miasto.
1: A szczególnie coś cię zachwyciło w tym mieście?
0: Bardzo mi się podobała Ostra Brama i kaplica.
1: No tak. No oczywiście cały w ogóle spacer po tym mieście też na pewno robi wrażenie, no ale przede wszystkim do Wilna myślę, że pierwsze kroki kierujemy właśnie do Ostrej Bramy, bo z tego słynie przede wszystkim Wilno, no ale oprócz tego dużo jeszcze jest innych zabytków, więc warto zobaczyć Wilno. Agatko, bardzo ci dziękuję w takim razie za twój telefon. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
0: To w takim razie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, całe Polskie Radio Dzieciom i całą swoją rodzinkę.
1: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia, przekazujemy pozdrowienia rodzince, a ja ciebie pozdrawiam, żeby ten dzień ci bardzo miło i pięknie mijał. Bardzo ci dziękuję za telefon, Agatko.
0: Ja również dziękuję.
1: Do usłyszenia, pa, pa.
0: Do usłyszenia.
1: A już teraz specjalnie dla wszystkich fanów Szreka piosenka z tego filmu. Możecie teraz pośpiewać i potańczyć.

A teraz nieważne, czy planujecie jakiś wyjazd, czy może gdzieś właśnie teraz podróżujecie, a może dotarliście do celu swojej podróży, a może tak jak Agatka spędzacie czas u swojej cioci, to możecie zabrać się z nami w pewną podróż, bo już teraz kolejna zabawa na naszej antenie. Następny przystanek, gdzie tym razem wyruszymy. Pociąg już stoi na peronie, drzwi powoli zamykają się, ale jest pewien problem, bo my jeszcze nie wiemy, dokąd jedziemy. To wy musicie nam teraz trochę pomóc, abyśmy mogli dojechać do celu. Mam dla was kilka wskazówek, od takich bardzo ogólnych informacji, aż do takich, które być może rozwiążą naszą zagadkę. Więc nasza stacja znajduje się w Polsce i jest to miejsce, do którego ludzie przyjeżdżają przede wszystkim po to, aby odpocząć i trochę zwolnić. I pewnie pomyśleliście sobie, że to każde takie miasto mogłoby być takim miejscem naszego przystanku, ale to chodzi o jedno konkretne, bo mam nadzieję, że znacie to miejsce przede wszystkim właśnie z odpoczynku, ale też to miejsce ma bardzo długą historię związaną z uzdrowiskiem. Przyjeżdżają tam właśnie osoby, które chcą odpocząć, pospacerować, ale też skorzystać z tych dobrodziejstw natury, które znajdują się w otoczeniu tego miejsca. I jest coś bardzo charakterystyczne w tym mieście. To jest taka ogromna konstrukcja, która wygląda trochę jak taki wielki drewniany płot, ale to nie jest płot, tylko to są tężnie solankowe, które służą do odparowywania solanki, a wokół nich powstaje taki specjalny mikroklimat. No i nasza miejscowość słynie również z wód leczniczych i z solanki właśnie. Więc można powiedzieć, że sól i woda odgrywają tutaj bardzo ważną rolę. Jest jeszcze jedna ważna wskazówka, bo to miasto kojarzy się również z charakterystycznym, wysokim obiektem, który można zobaczyć w uzdrowiskowej części miasta i to jest taki zegar kwiatowy. Czy jesteście ciekawi, co to za miejsce? Być może korzystają z tego uzdrowiska wasi dziadkowie albo ciocie czy wujkowie. Czy wiecie, co to za miasto w województwie kujawsko-pomorskim? 22 645 20 55. Czekam na wasze poprawne odpowiedzi.

0: 42 minuty po godzinie 14.
1: Następny przystanek.
0: Właśnie tak jak na dworcu czasami możemy usłyszeć, o której godzinie odjeżdża pociąg, to już teraz wiemy, że powoli nasz pociąg rusza i wiemy też, że będzie się poruszał w kierunku kujawsko-pomorskiego, ale dokładnie gdzie to jest, co to za miasto, to już nam, mam nadzieję, za chwilę powie Lena. Halo, halo, dzień dobry, Leno.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
2: Kuleszówki.
0: Pozdrawiamy w takim razie twoją miejscowość. A czy wiesz, o jakiej miejscowości dzisiaj mówimy i dokąd chcemy wyjechać w naszej audycji?
2: Chyba wiem.
0: No to powiedz.
2: Ciechocinek.
0: Zaraz się przekonamy. Tak, to właśnie dla ciebie te wszystkie brawa i fanfary. Leno, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś i powiedziałaś o Ciechocinku, bo to jest właśnie nasza poprawna odpowiedź. Czy to było trudne zadanie, żeby odpowiedzieć na nie?
2: Tak.
0: A byłaś kiedyś w Ciechocinku?
2: Nie, nigdy.
0: No, to właśnie tym bardziej pewnie to było trudne zadanie, no ale już teraz pewnie będziesz wiedziała, że to jest taka miejscowość uzdrowiskowa, gdzie znajdują się wspaniałe tężnie solankowe i pewnie dla dzieci nie jest to może zbyt ciekawe, żeby tak siedzieć i po prostu oddychać, no ale dla wielu osób jest to też bardzo zdrowa forma odpoczynku, więc zapraszamy do Ciechocinka, jeżeli będziesz miała czas, to może właśnie chociaż odwiedzić i zobaczyć ten kwiatowy zegar, to na pewno będzie wspaniałe przeżycie, zobaczyć taki piękny kwiatowy zegar. Powiedz, Leno, czy ty już spędziłaś jakoś te wakacje wyjazdowo, czy jeszcze przed tobą jakieś wyjazdy?
2: No właśnie jestem na wakacjach u dziadka.
0: A, na wakacjach u dziadka, czyli teraz odpoczywasz. I co robisz u dziadka na wakacjach?
2: Różne rzeczy.

0: No, tak myślę, że różne. Ale czy na przykład bardziej siedzisz w domu, czy gdzieś biegasz po podwórku, masz tam jakieś zwierzęta, jakieś zabawki albo kolegów, koleżanki? Masz psa.
1: Mam psa.
0: I jak się nazywa?
1: Ralfik.
0: O, pozdrawiamy w takim razie do twojego pieska. Czyli to z nim spędzasz głównie czas?
1: Tak.
0: Wychodzisz z nim na spacer, karmisz go i pewnie się bawicie razem.
1: Tak.
0: Mhm, tak myślałam. A masz tam może jeszcze jakichś rówieśników, znajomych do zabawy?
1: Tak, mam.
0: Masz, czyli w razie czego, gdyby Ralfik chciał odpocząć, to możesz po prostu pobawić się jeszcze z kimś innym, tak?
1: Tak.
0: A dziadek pewnie dobrze gotuje, co?
1: Tak.
0: Tak myślałam. A co jest największym przysmakiem, co potrafi twój dziadek ugotować?
1: Pomidorowa.
0: Pomidorowa. Ależ mi teraz narobiłaś za smaku i zapachu. Chętnie bym taką pomidorową zjadła. A ty już wiesz, co dzisiaj na obiad zjecie?
1: Chyba kotleciki.
0: Kotleciki, ach. No wspaniale, wspaniale. Takie wakacje u dziadka mogłyby się nie kończyć, ale pewnie jeszcze chwilę zostaniesz u dziadka, tak?
1: Do piątku.
0: Do piątku, a potem ostatni tydzień już pewnie w domu spędzisz, tak?
1: Nie, mam półkolonie wtedy.
0: Półkolonie, no to też fantastyczna sprawa. A jakie to będą półkolonie?
1: Rolkowe.
0: Jakie?
1: Rolkowe.
0: Rolkowe, ale będziesz się uczyła jeździć, czy będziesz doskonaliła swoją jazdę na rolkach?
1: Doskonaliła swoją jazdę.
0: A, czyli już umiesz, a będziesz teraz uczyła się różnych sztuczek.
1: Tak.
0: Pięknie, ależ fajne plany masz, bo do piątku u dziadka będziecie się zajadać pomidorówką i kotlecikami, a potem rolkowe półkolonie. No i później koniec wakacji, ale po takich atrakcjach to myślę, że przyjemnie będzie wrócić do szkoły, co?
1: Tak.
0: Tak, myślałam. Do której klasy teraz idziesz?
1: Do drugiej.
0: Do drugiej. Poważna sprawa. Pewnie już jakieś lektury będą cię czekały, ale na razie jeszcze o tym
1: już
0: nie myślisz.
1: Już mnie czekają.
0: Już cię czekają. Już wiesz
1: mam.
0: Jakie?
1: Tak, no i już nawet mam ze sobą.
0: O, ze sobą, czyli już nadrabiasz teraz na wakacjach pewne rzeczy, tak?
1: Tak.
0: I co czytasz?
1: Jeszcze nie zaczęłam.
0: A, jeszcze nie zaczęłaś. A jaki tytuł?
1: Asiunia.
0: O, Asiunia to piękna książka, oczywiście. No to w takim razie życzę ci udanej lektury, no i wspaniałego czasu. Ależ ci zazdroszczę. Teraz pomidorówka, kotleciki, no i rolkowe półkolonie. Fantastyczna sprawa. Bardzo ci dziękuję, Leno, za telefon i twoją poprawną odpowiedź. Dzisiaj wybraliśmy się razem z Polskim Radiem Dzieciom do Ciechocinka. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy tam spędzają czas. A ja już tobie bardzo dziękuję, Leno. Dobrego popołudnia ci życzę.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa. No i w ten sposób rozwiązaliśmy wszystkie nasze zabawy na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a zostało nam jeszcze 17, nie, już mniej, zostało nam 13 minut do godziny, nawet 12, do godziny 15, więc zostańcie z nami, przed nami kolejna fantastyczna piosenka i słyszymy się za chwilę.

Dzisiaj w naszych radiowych półkoloniach dojechaliśmy do Ciechocinka, które znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, które słynne jest właśnie, tak jak powiedziałam, z tych tężni solankowych. A o co chodzi z tymi tężniami? No właśnie, to są takie budowle, które mają nas trochę uzdrowić, bo skoro całe miasteczko jest pomyślane jako uzdrowisko, no to właśnie dzięki tym tężniom czujemy się znacznie lepiej, bo tężnie służą do odparowywania tej wody z solanki, a ta słona woda wydobywana jest z podziemi. Solanka spływa po gałęziach tarniny, a potem wiatr i słońce odparowują tę wodę i kiedy tak spacerujemy albo siedzimy sobie przy tych tężniach, no to myślę, że nasze samopoczucie od razu robi się dużo lepsze. No i w przyszłości też możemy być trochę zdrowsi, bo wdychanie takiej wody to trochę jak takie inhalacje. Kiedy jesteśmy chorzy, to właśnie inhalujemy się takimi solankowymi wodami, a tutaj mamy je na powietrzu i możemy się nimi cieszyć. No oprócz tego właśnie też warto zwrócić uwagę na ten zegar kwiatowy, który powstał prawie 100 lat temu i wciąż rośnie tam tysiące kwiatów. One są oczywiście cały czas uzupełniane i dbanie o to pewnie zajmuje bardzo dużo czasu, a te wskazówki, bo ten zegar naprawdę chodzi, pokazują czas, który jest aktualny. Mechanizm tego zegara jest ukryty pod ziemią, więc z pewnością jest to bardzo ciekawa konstrukcja. No i zarówno u nas na zegarach, jak i na zegarach w Ciechocinku pokazują pewnie ten sam czas, czyli 54 minuty po godzinie 14, a to oznacza, że wraz z dojazdem do Ciechocinka kończy się nasza podróż w radiowych półkoloniach.

Bardzo się cieszę, że byliście z nami. Dziękuję Wam za tyle telefonów i bardzo ciekawych rozmów. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dodzwonili się do nas i zachęcam tych, którzy nie zrobili tego, albo się boją, albo się wstydzą, albo im się po prostu nie udało, do tego, aby spróbowali jutro. Jutro również słyszymy się o godzinie 12 w naszych radiowych półkoloniach. Ja będę już przygotowana i nie mogę się doczekać kolejnego spotkania z Wami, a tymczasem bardzo Wam już dziękuję za to spotkanie. Dobrego popołudnia Wam życzę. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak. Dziękujemy za to spotkanie. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Messie Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co? No nic, bądź w dobrej myśli. Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
0: Nudy na pudy.
2: Widzicie chyba, jaka ona dziwna.
3: I roztargniona, każdy wie.

0: nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze ta panica?

0: Widzisz ją, Le Fou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
0: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Żadne sekło?
0: Się mi to nie popisuj.
2: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli

Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi...

0: obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewać.

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk. My świecimy.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, oto gość! Zbawi nas od

spojrzała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dzisiaj oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: Popatrzcie no.
1: Nie wierzę w to.
2: No nie ma co.
3: To prawda, bo że sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
1: Przeciwna sprawa, bo anu.
4: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
6: Ale co, mamo?
7: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
6: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
8: Powiem ci, jak będziesz starszy.
9: Już jestem, o 3 sekundy.
8: Bryczku, och, ty urwi się.

0: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
1: Zrobię krok lub dwa i cierpi ktoś. Co się stało? Nie odstanie się już jak na złość.

opowieści tej tok przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, sina dal, lod dywanem do gwiazd. Dajcie

0: wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, w Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek.
1: W Bańkowicach, w Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach, w Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek?
2: W Bańkowicach, w Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.

0: Nie, nie będę, to specjalne muchomory. Zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory? Ach, to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki?
1: Zatkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym mu.

0: Serowcu tacu dyzo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam, mniam.

0: ryba, oceanu.
1: Bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych,
1: słodych fal.

0: Kaczków ma na nosie każdy z was.
1: Był wyraz sobie cztery słonie.
2: Małe, wesołe, zielone słonie.
3: Każdy z kokardką na ogonie.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Ach, już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznicel na raczkach, lukrowana kacza.

0: Marmolatki.
1: Marmolatki.
0: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Polskie Radio Dzieciom. Zabawa!

0: tam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam tamtam.

0: tam patapatam, tam, tam, tam, tam patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tam

0: tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
0: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego.
0: I piosenkę
2: autopromocja.
3: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowi.

0: Wiem, a najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Kum, kum, rere, kum, kum, kum, cześć dzieciaki, rozrabiaki, tu mówię ja. Wasza żaba Monika, która pojawia się i znika.
4: Dlaczego powiedziałeś żaba?
3: Żaba.
4: Żaba?
3: No oczywiście.
4: Bo dykcji nie ćwiczyłaś. No
3: właśnie, że ćwiczyłam.
4: Dobrze, ja witam was bardzo serdelkowo, wasz kulfoniasty kulfon, opowiadacz, bajarz i legendziarz, gawędzista, bajkonos, bajkonur i bajkopisarz oraz bajarz, bzdurzarz i...
3: No już kulfon, przestań.
4: Wiesz, przestać mam bzdurzyć?
3: Tak. Kochane, drogie dzieci, dziś wam opowiemy przepiękną opowieść pod tytułem Jak Jura wyswobodził Hankę.
4: A to była Jura Krakowsko-Częstochowska?
3: Jurek, no po prostu.
4: A Jurek?
3: Tak.
4: Bo to Jura. Jura to jest wieździec, krakowsko-częstochowska. A Jurek, dobra.
3: On był parobkiem, ten Jura.
4: A tak, on był parobkiem i kiedy skończył służbę u bardzo chciwego gospodarza,
3: to poszedł do niego i rzekł.
4: I rzekł, poproszę gazdo, co mi się należy. Przez cały rok ciężko pracowałem.
3: No dokładnie, a gazda pokazał mu figę z makiem.
4: Nie, gazda powiedział, mówi, zaraz ci dam, sięgnął do kieszeni, wyjął trzy miedziane grosiki.
3: Tak, trzy pieniążki, tak.
4: Miedziane. Trzeba powiedzieć. A on mówi, gazdo, ale przecież miały być złote. On mówi, złotych nie mam, mam tylko miedziane. 3 grosze. Chcesz? No to no Jurek mówi,
3: Jurek trudno. Powiedział, mówi, dobra, niech będą te 3 miedziaki i się szybko wyniósł z tego.
4: Da idę stąd, tak, bo mówię, jak jeszcze rok bym pracował, tak, to bym nie dałbym rady zupełnie.
3: Poszedł, wiesz co, i on spotkał dziadka.
4: Nie poszedł, tylko westchnął. Machnął ręką, schował 3 miedziaki do kieszy.
3: Schował i spotkał dziadka.
4: I poszedł, nie.
3: Bo właśnie dziadek przechodził po pasach na drugą stronę
4: Kiedy
3: ulicy.
4: Minął pierwszą wieś, dopiero spotkał zgrzybiałego żebraka.
3: A jaki to jest zgrzybiały żebrak, no?
4: Taki pomarszczony cały.
3: A widziałeś kiedyś...
4: Zgrzybiałego grzyba widziałem.
3: Grzyba zgrzybiałego?
4: Bardzo zgrzybiały był ten grzyb. Cały pomarszczony i był suchy taki. Wiesz, o tym?
3: I tak. No i ten właśnie pomarszczony, zgrzybiały staruszek powiedział tak, Jura, poratuj mnie trochę, bo kiszki mi marsza grają.
4: Mówi, bo umieram z głodu.
3: No
4: a on powiedział, mówi, no chętnie się z wami podzielę, staruszku.
3: I dał mu
4: zgrzybiały.
3: Tak, i dał mu zgrzybiały
4: grosik. Ale nie mam nic do jedzenia, mam tylko grosik, to mogę ci grosik dać.
3: A staruszek
4: powiedział, oj, dziękuję ci, dobre masz serce, mój synku.
3: Tak, bardzo dobre, ale mówi, grosikiem się nie najem.
4: Nie, ale ponieważ się podzieliłeś ze mną i dałeś mi grosik, to ja ci dam klucz.
3: Francuski mu dał klucz. Tak.
4: Nie, szwedzki.
3: A szwedzki?
4: Tak. Nie, to nie był szwedzki, tylko to, wiesz co, to był klucz uniwersalny. On otwierał wszystkie zamki. Powiedział, dam ci klucz uniwersalny, będzie otwierał wszystkie zamki, jakie chcesz.
3: No właśnie, no i ten Jura poszedł sobie kawałek dalej.
4: To był Jurek.
3: I znowu ten staruszek podskoczył do niego i mówi, znowu umieram z głodu.
4: Nie, to
3: on
4: nie...
3: mówi, dziadku, no przecież ci dałem grosza przed chwilą.
4: A skąd to nie był ten dziadek, tylko to był zupełnie inny.
3: Nie ma inny.
4: No mówię ci, że to
3: ciągle był ten sam dziadek, bo on był nienajedzony.
4: Nie, to był inny dziadek. Podszedł zupełnie, wiesz jak wyglądał ten dziadek?
3: Nie?
4: Miał długie włosy i miał 2 zęby.
3: Jeden...
4: Nie był zgrzybiały.
3: A jeden ząb do czego?
4: Jak to jeden do
3: zęb? A drugi do czego?
4: No 2 zęby miał, żeby mógł coś przegryźć, no. Na przykład sznurek, żeby mógł przegryźć.
3: A taki sznurek do wiązania dziurek.
4: Tak. I ten który był zupełnie innym staruszkiem, powiedział, jestem zupełnie innym staruszkiem, ale głodny jestem tak samo jak tamten.
3: Tak.
4: Czy możesz mi coś dać?
3: Daj mi grosik.
4: Nic nie powiedział.
3: No powiedział tamtemu, daj grosik, to im nie daj.
4: A skąd on wiedział, że tamtemu dał grosik?
3: Bo zgrzybiałe staruszki to wszystko.
4: Nie, no tamten był zgrzybiały, ten nie był zgrzybiały. Ten był skostniały.
3: Ale pieniądz był zgrzybiały.
4: Nie, pieniądz był, to był grosz miedziany. I ten Jurek powiedział mu tak, o mój ty staruszku skostniały, mówi.
3: Głodny
4: jesteś, mówi.
3: Mówi, wy staruszkowie jesteście ciągle głodni.
4: Idź, masz tu grosik miedziany, bo miałem 3, ale teraz już jak tobie dam, to będzie na tylko 1 grosik. Idź sobie kupczeć w gospodzie.
3: Tak, a staruszek wtedy wyjął skrzypce.
4: A staruszek powiedział, Oj, dobre masz serce.
3: Tak,
4: i zagrał mu.
3: I wyjął za pazuchy skrzydła.

0: skrzypce. Stradivariusa. Stradivariusa, tak. Bo to jeden, jedyny egzemplarz.
1: Egzemplarz był i powiedział, masz tu takie skrzypki, to są Stradivariusa. Wiesz co, to jest Stradivariusa? Mówi, nie wiem, bo się nie uczyłem jeszcze w szkole o nim. To taki pan, który robi skrzypce. Bardzo znane i sławne.
0: Aha. I Paganini grał na tych skrzypcach.
1: Tak,
0: nawet.
1: Mu powiedział, mówi. No, a mówi, dobrze, staruszko, ale po co mi te skrzypce, jak ja grać? Ja mówię, nie, nie. Te skrzypce to są po to, żeby jak wyjmiesz je i dotkniesz smyczkiem strun,
0: to one same grają.
1: I, tak. Komu każesz tańczyć, ten tańczy także
0: chłopak. Do upadłego, tak. A jak się skończy ten taniec, to jeszcze raz skrzypce naładujesz, tak. Tylko wystarczy do kontaktu podłączyć. Tak. One się same
1: ładują.
0: Nie,
1: to nie były do kontaktu.
0: Nie?
1: Nie, one były słoneczne, te były. To były słoneczne. No, no dobrze.
0: No i poszedł ten Jura dalej i spotkał następnego staruszka.
1: Nie. Ten staruszek zniknął, trzeba powiedzieć.
0: Ale pojawił się trzeci
1: staruszek. Nie, jeszcze się nie pojawił.
0: I też był głodny.
1: Nie, bo Jurek poszedł do... Kiedy minął trzecią wieś, spod chałupy wypełzł trzeci staruszek.
0: Nie, smok.
1: Nie smok, tylko staruszek wypełzł.
0: Też głodny, tak jak tamtych dwóch.
1: Bo on ledwie się trzymał na nogach, taki był
0: z
1: głodny.
0: Z głodu, tak.
1: I wypełzł i powiedział tylko, czy masz grosik dla staruszka biednego?
0: Tak, bo muszę sobie bułków kupić.
1: No, nie wiem. A on mówi, a czy ty jesteś zupełnie innym staruszkiem od tamtych dwóch, którzy ode mnie
0: wzięli zupełnie innym,
1: po grosiku.
0: Ale jestem tak samo głodny.
1: On mówi, to dobrze, dam ci ostatni grosik, co mam, ten grosik. Weź ty, biedny staruszku, i poratuję cię, gdyż widzę, że umierasz z głodu. A on mówi tak, dziękuję ci, mój biedny chłopcze.
0: Taki.
1: Ale że masz dobre serce, zauważyłem.
0: I dam ci dywan. Tam... Mówi, po co mi dywan, no?
1: Mówi, to jest czarodziejski dywan prosto z Bagdadu. A mówi, wiesz, kto na nim latał?
0: Mówi, sułtan.
1: Nie sułtan, tylko latał na nim Aladyn, mówi. Ja dostałem od Aladyna.
0: Aladyn miał lampę.
1: A na czym latał Aladyn? Na dywanie latają.
0: Na F-16.
1: Nie, latającym dywanie. I mówi, dobrze, dziękuję ci, staruszku, ale co mam z tym zrobić? Przydadzą ci się, jak pójdziesz dalej.
0: Tak, no i on dalej poszedł i zaszedł do gazdów. Tak, gaździna siedziała i robiła ser.
1: Nie, no, robiła na drutach gaździna, a gazda.
0: Tramwajowych?
1: Nie, na normalnych. Aha. Ale nic nie mówiła. Robiła na drutach, się nie odzywała, a gazda siedział
0: palił fajkę.
1: I popłakiwał od czasu do czasu.
0: Nie popłakiwał.
1: Leciutko popłakiwał, tak.
0: No bo ja mu powiedział, tak, gazdo, dlaczego popłakujesz leciutko? Oj, bo Hankę mi porwał smok.
1: Nie, on powiedział tak, oj, widzę, gazdowie, że spotkało was jakieś nieszczęście, gdyż ty, gazdo, popłakujesz, a gaździna również łzę ociera z kącika oka.
0: Tak, i wtedy gazda powiedział, miesiąc temu na nasz
1: nie,
0: dom...
1: Nie, gazda, wiesz co powiedział? Prawdę mówisz, synku,
0: tak.
1: Prawdę.
0: Miesiąc temu napadła nas zgraja zbójów i porwali ze sobą naszą córkę Hankę.
1: Tak. A dokąd poszli ci zbóje? Spytał się Jurek. A mu nie wiem, synku, ale ludzie mówią, że o 2 tygodnie drogi stąd wznoszą się wysokośne góry. I w tych górach jest pieczara.
0: A w tej pieczarze
1: mieszkają zbóje.
0: Nie pieczarki rosną.
1: Nie, mieszkają zbóje. I ci zbóje pilnują Hanki naszej.
0: Po to ją porwali, żeby ją pilnować?
1: No, bo zbóje tak robią.
0: No i właśnie, wiesz co, Kulfon?
1: I zbóje zaczęli pilnować. Tej Hankę pilnowali.
0: Nie, ale on wyciągnął skrzypce za pazuchy.
1: Po co?
0: I zaczął im grać do tańca.
1: Dyskotekę zrobił?
0: Nie, bo oni zaczęli tańczyć.
1: Nie, to nie tak było. Słuchaj, zbóje pilnowali Hanki. No jak on mówi, oddajcie mi Hankę.
0: To oni w śmiech.
1: Oni w śmiech. On mówi, to wiecie co? To ja was, wiecie co wam zrobię?
0: Zagram wam do tańca. No wtedy oni zaczęli tańczyć. Jak ten mały zaczął krążyć, to ten duży nie mógł zdążyć.
1: Nie mógł.
0: No.
1: I zaczęli tańczyć. I
0: tańcowały dwa Michały.
1: Nie, to był chocholi taniec.
0: Nie, jaki tam chocholi? Normalnie dwa Michały tańczyły.
1: Jakie dwa Michały? Jak to było tam 12 zbojów, to gdzie tam?
0: Ale tylko dwóch tańczyło.
1: A skąd wszyscy tańczyli?
0: Bo... Reszta sobie przydeptywała nogi.
1: Nie, wszyscy tańczyli, bo on jak wyciągnął te skrzypce, czarodziejskie skrzypce, zaczęły ciąć chołupce.
0: Nie, skrzypce grały, a oni chołupce wyczyniali.
1: Wycinali.
0: Wycinali.
1: Wycinali chołupce.
0: Wycinali.
1: Chołupce się wycina.
0: Nożyczkami?
1: Bić chołupca, chłopcy. Nie załamać nogi, aż się sypną skry z podłogi.
0: I drzazgi z podłogi.
1: A

0: się sypną skryzy z bucików, a drzazgi z podłogi.
1: No właśnie, taki oni ci zbój...
0: I tak zaczęli
1: rozbójnicy
0: tańczyć.
1: Tak tańcowali, że ho, ho, ho.
0: No i zapomnieli w ogóle o Hance, a wtedy on cichutko podkradł się, otworzył kufer.
1: Wziął Hankę na barana.
0: Wyciągnął Hankę z kufra, założył jej chustkę.
1: Nie, nic jej nie zakładał, tylko siadł razem z Hanką na dywan.
0: Na dywan, tak, usiedli na dywan. I polecieli.
1: I polecieli,
0: a tam już czekała gaździna oraz gazda.
1: Z kolacją czekali.
0: Tak, i powiedzieli, dziękujemy ci.
1: Rycerzu. Nie był rycerzem.
0: Nie, on był parobkiem.
1: Dziękujemy ci, parobku.
0: Dziękujemy ci bardzo. Oddajemy ci córkę za żonę i pół królestwa.
1: Nie, jak gazda miał pół królestwa, zwariował.
0: Nie, znaczy pół
1: chałupy.
0: Pół pola.
1: Pół chałupy.
0: Nie powiedział, że mu pół pola do obrobienia da.
1: No tak.
0: No, i dał mu pół pola i on... A z córką się ożenił gaździnową.
1: No tak, i ona mu gotowała obiady.
0: Gotowała obiady i żyli długo i szczęśliwie. A zbóje tańczują do dzisiaj.
1: Do dzisiaj, tak.
0: I tak pamiętajcie, dzieci, jakbyście posłyszały
1: skrzypce. To było
0: skrzypce.
1: Tak w murowanej piwnicy, tańcowali zbójnicy.
0: Tak, nie, to tak, tańcowali i do dzisiaj tańcują. A wy dzieci pamiętajcie, jak
1: myjcie
0: będziecie
1: tańczyć. Myjcie zęby,
0: o, i no,
1: zęby, to koniecznie zęby.
0: Ale i do widzenia już teraz.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Od chodnika do chodnika leży zebra, bestia dzika. Niby miła i wesoła, ale może pogryźć koła.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz. I potem równym krokiem żwawo patrz.
2: Na asfalcie leży zebra, malowana białe żebro. I się złości daje słowo, kiedy ktoś przechodzi obok.

0: przypieka, nie ucieka, nie narzeka. I gdy leje deszcz jak zebra, strasznie moknie w deszczu zebra.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz, a potem równym krokiem żwawo

0: ty wiesz, że...
1: Ząbki, ząbki,
0: to twoja przepustka jest do mięska,
1: ząbki, ząbki.

No a najlepsze z tego wszystkiego to one zrobią wszystko za ciebie. No chyba, że się nie polubicie, ząbki potrafią też być kapryśne, ale jak będziesz dla ząbków to

jest. One też lubią, jak się je wietrzy i jak szeroko uśmiecha się. No i jak już się

Cześć.

kilka dobrych stron. Choćby kontakty towarzyskie. Ciekawe nawet lekcje są. Jednakże niestety nie wszystkie.

Najczęściej bowiem bywa, że dłuży okropnie się nam lekcja. Nachodzi wtedy zwykle mnie egzystencjonalna refleksja. Życie, choć takie piękne jest, nigdy nie biegnie od nowa. A najpiękniejsze 8 lat zabiera szkoła podstawowa. Dzieciństwa, pięknych 8 lat, szkoła po prostu marnuje. A kto wymyślił system ten, z życia powinien dostać dwóje. Długo jeszcze będzie trwać system ten tak anachroniczny. Na barykady, szable w dłoń, niech dzisiaj wyjdą

0: autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Pawałowska.
0: Autopromocja. Współpracownia Misia i Smoka.
3: To zadanie najważniejsze,
4: bo dotyczy was, słuchaczy.
3: Będą bajki, gry i wiersze.
4: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
3: I nie wiemy, czy się uda.
4: Rzadko komu się udaje.
3: O, bo niełatwe to zadanie.
4: A jak mają inne kraje?
3: Różnie. Często

0: to dziecko wstanie?
1: Wstanie, zanim się położy?
0: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
1: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
0: Dziś na pewno nam się uda.
1: Po to jest audycja właśnie.
0: Mamy dla was takie cuda.
1: Iskierka zgaśnie.
0: Zaczynamy, drogie dzieci.
1: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: Michasiu, nie gap się, odwróć się, zaczynamy, no. Ej, Michasiu.
1: Tak,
0: zaczynamy program, no co ty?
1: Tak?
0: Tak, uspokój się, nie rozglądaj się dookoła.
1: Ale dlaczego?
0: Cicho, nic nie mów.
1: Słoneczko sobie.
0: Cicho, nic nie mów.
1: A, dobra.
0: Drodzy słuchacze naszych wtorkowych, wieczornych audycji.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, mówią z ziemi świętokrzyskiej, bo cały czas tutaj się znajdujemy.
1: To prawda, jesteśmy tutaj.
0: Witają was Smok Adaś
1: i Miś Michaś. No, województwo województwem, chociaż ciężko było.
0: Z czym ci było ciężko?
1: Ciężko było nauczyć się i zapamiętać to słowo.
0: Świętokrzyski, co?
1: Świętokrzyski, no.
0: Województwo, nie no przesadzaj, trudne. Michasiu, to wcale nie jest trudne i ciężko.
1: No, ale ważne jest, że tuż za nami znajduje się elektrociepłownia.
0: Tak, że za... Co ty opowiadasz? Jaka znowu elektrociepłownia?
1: A to nie widziałeś za nami?
0: No to ty, po prawej las, co nie widzisz, po lewej jakieś miasteczko, gdzie tu masz elektrociepłownię?
1: No to obejrzyj się za siebie, a zobaczysz elektrociepłownię.
0: Co? I ja mam się obejrzeć?
1: Obejrzeć.
0: Nie żartuj, no co ty, mam się obejrzeć przy słuchaczach?
1: Przecież tego nie widzą. A jeśli odwrócisz się bezszelestnie, to nawet nie usłyszą.
0: Nie usłyszą? Poważnie?
1: Poważnie, oczywiście. No, odwróć się. Co widzisz, smoku?
0: To rzeczywiście. To coś, co teraz widzę, to coś przypomina kominy.
1: Takie same widujemy, kiedy przejeżdżamy mostem Siekierkowskim.
0: Tak myślisz?
1: Aha. I co wtedy mówią dorośli, gdy pytamy, co to takiego?
0: Jak przejeżdżamy mostem Siekierkowskim, to ja wtedy raz zapytałem Wojtka.
1: No i co ci powiedział?
0: No to powiedział, że to jest elektrociepłownia.
1: A widzisz, mnie to samo powiedział Leszek, a innym razem to nawet potwierdził mi dziadek Ignacy.
0: Tak, elektrociepłownia, no. Ale ty wiesz co, Michasiu?
1: Aha.
0: Jak tak patrzę na te kominy z tej elektrociepłowni, to one jednak wyglądają trochę inaczej.
1: Nie, no co ty, jak inaczej? Zobacz, są długie i wysokie.
0: Tak, tak, zgadza się, rzeczywiście są wysokie i długie, ale zwróć uwagę, że one są, te kominy, inaczej pomalowane niż te kominy z Warszawy.
1: To inaczej, bo może tutaj kominy elektrociepłowni maluje się inaczej, po prostu.
0: Ale jak tak na nie patrzę, to chyba one w ogóle nie są pomalowane.
1: Nie, na pewno je pomalowali, na pewno.
0: No co ty, no co nie widzisz? One wyglądają, jakby były zrobione z kamienia.
1: A z czego mają być zrobione? Z kartonu? Z papieru? Komin? Musi być solidny, co nie?
0: A komin, to tak, to prawda.
1: Pomyśl, ile dymu przez niego wylatuje. A dym jest gorący, co nie?
0: No tak, masz rację.
1: A gdyby był kiepski komin, to by się szybko rozleciał.
0: No, otóż to. Dymu z niego wylatuje, otóż to. No właśnie, powiedziałeś dym.
1: No, dym z komina powinien wylatywać dym.
0: Tak, powinien. To dlaczego z tych kominów, które oglądamy, żaden dym nie leci?
1: Dlaczego nie leci?
0: No właśnie, odpowiedz mi na to pytanie.
1: Dlaczego? To ja nie wiem dlaczego. O, wiem! Może mają przerwę.
0: Jasne, przerwę. A ciekawe, w czym oni mogą mieć przerwę?
1: W wydymianiu.
0: Co?
1: Może akurat nie mają dymu i nie mają czego wypuszczać, bo skąd mają brać dym?
0: A tak, to możliwe. Czyli myślisz, że oni mają jakąś awarię w tej elektrociepłowni?
1: A skąd ja mam wiedzieć?
0: No właśnie, to jest problem. A to może twój dziadek będzie wiedział?
1: O, dziadek?
0: No.
1: No, dziadek to chodźmy go zapytać, ale...
0: Co?
1: Ale zaraz. A gdzie on jest?
0: Twój dziadek? Kiedy go ostatnio widziałem, to coś dokręcał pod maską Frodzia.
1: A, no to pewnie dalej dokręca, bo dziadek, jak coś robi, to zawsze robi dokładnie, czyli pewnie dokręca.
0: No tak, wiadomo.
1: Zatem chodźmy do niego i zapytajmy go.
0: No, a co, my pójdziemy, a nasi słuchacze?
1: Nasi słuchacze?
0: No?
1: Nie widzą tych kominów.
0: No nie widzą, ale co, będą tak sami siedzieli?
1: Wiem. To puszczę słuchaczom jakąś ciekawą piosenkę.
0: O, tak jest! Piosenka to bardzo, ale to bardzo dobry pomysł.
1: Nawet mam pomysł. Jaka?
0: A jaka?
1: Zobacz, o ta.
0: A, tu gdzie wcisnąłeś, dobra.
1: I co ty na to?
0: No fajnie wcisnąłeś.

miliardy liczy lat. Szybko gna przed siebie, lecz dokąd nie wie

0: Ale numer.
1: Zobaczysz, jak, że jak dojedziemy na miejsce, to okaże się, że to ja miałem rację. Zobacz.
0: Tak.
1: Zobacz.
0: Ty masz rację.
1: Naprawdę.
0: Dobre.
1: No co? Kominy? Że nie.
0: Twój własny dziadek powiedział, że to nie jest żadna elektrociepłownia, tylko...
1: Przecież wiem, co powiedział mój dziadek. Ale... A skąd on może wiedzieć, co to jest, skoro nie widział tych kominów, które oglądaliśmy my razem?
0: Tak? A skąd wiesz, że nie widział? A może widział, co?
1: Nie, bo grzebał w swoim aucie, sprawdzał te świeczki i te klempy w akumulatorze.
2: Misiu, nie klempy, tylko klemy.
1: Klemy? Nie klempy?

0: No co?
1: I klępa, to ja wiem, czy to jest.
0: Co?
1: To jest łosica.
0: Słucham? Jaka łosica?
1: No jak tu jaka łosica? To jest pani łosiowa, no.
2: A klema to część samochodowej baterii, jaką jest akumulator.
1: Właśnie.
0: Ale nie widziałeś tych kominów, które my widzieliśmy z Adasiem, co? Nie widziałeś?
1: No może widział dziadek.
2: Wcale nie musiałem ich widzieć. Bez oglądania tych, jak powiedziałeś, kominów. I tak doskonale wiem, co to za obiekt.
1: Widzisz, Michasiu? A to jakiś obiekt? Obiekt, czyli co?
2: A to są wieże, chłopcy. Te wieże to zamkowe baszty.
1: Zaraz!
2: Tak.
1: Chcesz powiedzieć dziadku Michasia, że widzieliśmy z Michasiem zamkowe wieże, a nie kominy elektrociepłowni?
2: A nie inaczej. I widzieliście je z daleka. A teraz, już za chwilę, zobaczycie je z bliska. Wieże i to, co zostało z zamku.
1: Ojej, to co zostało z zamku?
0: No właśnie, ja też nie rozumiem.
1: Zaraz. Z zamku to chyba został zamek, nie?
0: Zamek to w drzwiach też może być, co nie?
1: Nie chodzi o zamek w drzwiach.
0: Nie.
1: Zamek to zamek, przynajmniej tak mi się wydaje.
2: No, czasami bywa i tak, że z zamku mogą zostać tylko ruiny.
1: Jak to ruiny?
2: No, ruiny, czyli taki zrujnowany zamek, no, zniszczony zamek.
1: Zniszczony zamek? Ojejku, jaka szkoda!
2: I właśnie taki jest zamek w Chęcinach.
1: O, zamek w Chęcinach? Czyli on ma nawet nazwę?
2: Oczywiście.
1: Tak się nazywa ten zamek, do którego nas zawieziesz? Zamek w Chęcinach?
0: Dziadek chce nas zabrać tylko do ruin. Nie słyszałeś? Nie do zamku, tylko do ruin.
1: A ty też nie słyszałeś.
2: No, ale te ruiny są dobrze zachowane.
1: Widzisz? Te ruiny są dobrze zachowane, czyli się dobrze zachowują, są grzeczne.
2: O tym choćby te trzy wieże.
1: Aha.
0: Trzy wieże? Czekaj. Adaś, w jakim filmie były trzy wieże, pamiętasz?
1: To był film o trzech wieżach pewnie.
2: Trzy wieże są zachowane w bardzo dobrym stanie, w bardzo dobrym.
1: No to bardzo dobrze, świetnie.
2: No gorzej niestety jest z murami i budynkiem zamkowym.
0: Szkoda.
2: Na szczęście wieże można normalnie zwiedzać, a nawet można wejść na szczyt jednej z nich.
1: O proszę! Oho. I to mi się podoba, tak. Chętnie wejdę i to wszystko popodziwiam z góry.
0: To ja chyba też. Choć jeszcze niedawno myślałem, że to są kominy.
1: No ty wierzę, tak.
2: Zatem, basałyki, przyjrzyjmy się z bliska zamkowi, który pamięta jeszcze czasy króla Łokietka.
1: Króla Łokietka?
2: Łokietek.
1: To był kiedyś taki król?
0: A opowiesz nam o nim, dziadku?
1: No, królu Łokietku? Tak, chętnie byśmy posłuchali, bardzo prosimy.
2: Chętnie, ale najpierw tam dojedźmy.
1: Dobrze.
0: Hurra!
1: Nie będziemy ci przeszkadzać, prowadź, jak najszybciej dojedźmy tam.
0: Ale zanim dojedziemy, to piosenka jeszcze,
1: nie? A tak.
0: Taka dojeżdżająca.
1: Taka dojeżdżająca.
0: O ta będzie dobra.

0: Ojojoj.
1: Fajnie.
0: No, a to myślisz, że to jest?
2: No pewnie, no, skoro dziadek nas tu przywiózł.
0: Ty, patrz, ile ludzi tam jest.
2: No sporo.
0: Aha. O, ale co tam dzieci ileś jest?
1: Dziadku, to tu?
3: A oto, drodzy chłopcy, zamek w Chęcinach w całej okazałości.
2: Ty, widziałeś, Michasiu, ile tu budek i straganów?
0: Aha, ciekawe, co w nich sprzedają.
2: Musimy to sprawdzić.
3: Oto zamek w Chęcinach. Jak mówiłem, pamięta jeszcze czasy króla Władysława Łokietka.
2: Łokietka?
3: Tak, ojca innego polskiego króla Kazimierza Wielkiego.
2: Ty, Michasiu, zobacz. Tam widzę pana, który sprzedaje watę cukrową.
3: O Kazimierzu Wielkim mówiono, zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.
2: Ja, Michasiu, ty, a widziałeś tamte cudeńka na straganie?
0: Na tym pomarańczowym czy zielonym?
2: Na tym pomarańczowym, ujejku. Aż nie chcę się wierzyć.
0: Czekaczkę, to jest...
2: Ty zobacz, tu można normalnie kupić łuk.
0: I te łuki wyglądają jak prawdziwe łuki.
2: No, trochę daleko jest ten stragan z łukami, ale tak, masz rację, wyglądają jak prawdziwe.
0: Ale my przecież...
2: No tak, ja pamiętam, Michasiu, że my, ty i ja, możemy strzelać z łuku tylko takimi strzałkami z przyssawkami.
3: Ten zamek przez wiele lat był związany z ważnymi wydarzeniami państwa polskiego. Tak. Odbywały się tu choćby zjazdy rycerskie z całej ówczesnej Polski.
2: Ojejku, zobacz! Tam za tym panem Trąbalińskim, co przed chwilą trąbił, zobacz, tam ktoś sprzedaje miecze i tarcze.
0: Czekaj.
2: Ale numer.
0: A może to są stragany dla rycerzy?
2: To co ty opowiadasz, Misiaku? Żartujesz? Przecież, nie wiesz, rycerzy już nie ma.
0: To może nie ma w Warszawie, a tutaj, kto wie? Może jeszcze jacyś zostali mieszkają w tych ruinach zdewastowanych.
2: Może masz i rację, albo w tych wieżach.
3: Musicie wiedzieć, że niestety potop szwedzki, który był w XVII wieku, ostatecznie zrujnował ten przepiękny obiekt.
2: Ty wiesz, co ja myślę, Michasiu? Ja tak sobie teraz pomyślałem i tak, ja wiem, co to jest. To muszą być stragany dla prawdziwnych rycerzy.
0: Ojej.
2: No bo zobacz, nikt inny w tym nie chodzi, co tam sprzedają.
0: Ale w czym nie chodzi?
2: No co, nie widzisz? Nikt nie chodzi.

0: w takich ubraniach dla rycerzy. W tych ubraniach chodzi nie tylko rycerze.
1: No masz rację. I dzwonią tak jak chodzą, nie?
0: No trochę dzwonią, jak dzwonnicy.
1: Ja nie wiedziałem, że istnieją takie miejsca, w których rycerze mogą kupić wszystko, czego potrzebują. Tak jak przed wiekami.
0: Tak? Ale miejsce tylko dla rycerzy. Sklepy dla rycerzy. Ja mam pomysł. Ale teraz mi wpadło coś do mojej smoczej głowy genialnego. Tak?
1: Co takiego?
0: Może i my, Michasiu, zostańmy rycerzami.
1: O!
0: Dziadku Michasia, czy kupisz nam...
1: No właśnie, bo ja zapomniałem, jak się nazywa takie rycerskie ubranie.
0: Co ty żartujesz? Naprawdę zapomniałeś?
1: No coś mi tam się kołacze po głowie, ale niezbyt dobrze pamiętam.
0: To jest... Ty!
1: Tak?
0: Ja mam nawet o czymś... takim
1: o
0: zagadkę.
1: O tym ubraniu?
0: Tak.
1: No to zadawaj ją.
0: A bardzo chętnie, żebyś wiedział.
1: A później poprosimy dziadka, żeby nam pomógł stać się prawdziwymi rycerzami, dobra?
0: No, bardzo chcę już zostać tym prawdziwym rycerzem. No normalnie nie mogę się doczekać.
1: Ja już to sobie wyobrażam. Rycerz Adaś i rycerz Michaś.
0: Tak, rycerz Michaś i rycerz Adaś.
1: No, super.
0: Rycerzu Michasiu.
1: Tak, rycerzu Adasiu.
0: Czy możesz teraz przypomnieć numer telefonu?
1: Oczywiście, rycerz Michaś przypomina. 22-645-20-55. To numer rycerski.
0: A teraz zagadka.
1: Rycerska.
0: Tak. Jak nazywa się ubranie rycerza, który w nie ubrany gdzieś na bitwę zmierza? Całe zrobione jest z błyszczącej stali. Wygląda tak, by wszyscy się rycerza bali.
1: Ciekawe, co to może być. To nie chodzi o skarpetki?
0: Ani o lewą, ani o prawą.
1: A, nie, nie.
0: Nie.
1: To może czapka.
0: Ty już nie myśl, niech pomyślą słuchacze.
1: Tak. To teraz może piosenka. O, piosenka.

0: Nie śpiewaj, bo mamy znawcę i specjalistę od zagadek, bo zobacz, zapaliła się czerwona lampka w naszej aparaturze.
1: Może rycerz zadzwonił.
0: Może rycerz.
1: To pstrykaj.
0: Pstrykam, pstryk.
1: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś.
1: A ty jak masz na imię?
2: Karol.
1: Bardzo nam miło. Czy ty jesteś rycerzem?
2: Nie.
1: Giermkiem?
2: Nie.
1: Klurewiczem?
2: Nie.
1: Aha. A to skąd wiedziałeś? Bo to była bardzo trudna zagadka o takim ubraniu rycerskim.
0: Może dla ciebie była trudna. Myślę, że Karol sobie z nią spokojnie poradził.
1: Ale ja myślałem, że do nas zadzwonią właśnie rycerze, którzy się w to ubierają i dlatego wiedzą. A ty też, Karol, wiesz, jak to się nazywa?
2: Tak.
1: Ojej. Dobra, klaskacie, przygotujcie się, bo teraz Smokadaś jeszcze raz przeczyta za zagadkę, a jak on przeczyta, to ty, Karolu, od razu odpowiadasz.
0: Od razu odpowiadasz, a teraz proszę klaskacze, żeby zacierały rączki.
1: Tata, już rozgrzewajcie rączki.
0: Rozgrzewać. Śmiechołek, nie śmiej się, tylko rozgrzewaj. No. Dobrze, przypominam, Karolu, zagadkę. Oto ona. Jak nazywa się ubranie rycerza, który w nieubrany gdzieś na bitwę zmierza? Całe zrobione jest z błyszczącej stali. Wygląda tak, by wszyscy się rycerza bali. Uwaga, start!
1: Uwaga, co to jest?
2: Zbroja.
1: Dobrze! Jak mówiłeś ubrana w rycerza, myślałem, że chodzi o jeża. Ale nie.
0: A powiedz mi, już wiemy z Michasiem, że nie jesteś, Karolu, rycerzem, ale może ty byś chciał być rycerzem?
1: A właśnie.
2: Tak.
0: Tak?
1: I dlatego się interesował. To ty wiesz dużo o zbrojach. A rycerz to jaką on ma bronię? Jakie bronie ma rycerz? Wiesz?
2: Miecz.
1: Miecz, aha. Co jeszcze?
2: Tarcze.
1: Tarcze, no tak. Na tarczy jeszcze jest taki rysunek. Jak to się nazywa ten rysunek, Karol, na tarczy?
0: Herb. Bardzo dobrze.
1: I jeszcze mają takie czapki. Jak taka czapka się nazywa, blaszana taka?
2: Hełm.
1: A jak walczą w tych, w pojedynkach na koniach, to mają takie patyki długie. Jak one się, pamiętasz, nazywały?
0: Ja wiem.
1: Dzida.
0: Nie dzida tam, ty jesteś. Dzida?
1: Nie dzida?
0: Nie.
1: To jak się nazywały?
0: Kłopia.
1: Opium?
0: Kłopia.
1: Kopium?
0: Nie kopium, tylko kopia. No.
1: A kopie. No,
0: prawda, Karolu?
1: Nie, że kopie.
0: Nie, on się
1: nie
0: tam...
1: że rycerz kopie, nie.
0: On taką kopię trzymał w ręku i jechał i tam walczyli sobie na te kopie.
1: Ach, to tak było.
0: Tak, tak. Ale i tak muszę powiedzieć, że Karol mi zaimponował, bo bardzo dużo wie o rycerzach i o tym, co związane jest
1: ale
0: z rycerzami.
1: Czekaj, to taki rycerz, tak jak się ubierał, to nakładał te zbroje na co? Na podkoszulkę?
0: Ja nie wiem, czy oni mieli podkoszulkę.
1: Karol, co oni nosili jakieś tam... No, na co tak nakładał? To by drapało przecież normalnie. Nie wiem, po brzuchu, po plecach by drapało. Czy oni coś nosili? Jakieś takie ubrania, myślisz?
2: Oni na ubrania wkładali.
1: A, czyli jednak. No, tak.
0: Mieli koszulę, mieli normalne spodnie, a potem, żeby nie drapało, to zakładali.
1: No tak, to wiadomo teraz.
0: Bo tak to by był taki jeden rycerz z drugim podrapani. O, ktoś się odezwał.
1: No,
0: halo?
1: Ten rycerz podrapali.
0: Może podrapany rycerz.
1: Jak go boli, to go tak mówił.
0: Jak mnie boli, jak się podrapałem.
1: Boli, drapie, na przykład tak. Słuchaj, a taki rycerz, to jak on walczy, to on po co walczy? On dla kogoś to robi, czy coś? Bo ja nie wiem, po co oni wyjeżdżali. O, to rycerz chyba. Mhm. Z rury takiej mówi.
0: Rycerz radiowy. Rycerskiej
1: rury takiej.
0: Tak, rycerska rura.
1: Ole, to jakiś... Wiem! To może być duch rycerza. Mhm. Był taki rycerz, taki bardzo znany. Co on był taki czarny. Pamiętasz, Karol? Taki czarny rycerz był. Nazywali go. I mówiło się polegać na nim jak coś tam. Taki rycerz był. O, Zawisza, no. Polegać jak na Zawiszy.
0: Ale mi imponujesz, Karolu. Ale... Niesamowite. Taka wiedza
1: rycerska. Klaskacze, ja myślę, że...

0: powinno się to właśnie.
1: Ja mam teraz pytanie zupełnie nierycerskie. Jak tam z twoimi wakacjami? Byłeś gdzieś, czy

0: mężem.
1: Bo myślałem już, że może jesteś w jakimś zamku rycerskim, tam gdzie są bale, no, takie...
2: Teraz Karol odpoczywa od rycerstwa. Ma urlop od rycerzowania.
1: No, tylko pytanie, czy Karol, ty kąpiesz się w morzu? Jak jesteś nad morzem?
0: Kąpałem.
1: A, kąpałeś. Ale w zbroi, czy nie?
0: Nie.
1: Właśnie, bo słyszałem, że takie zbroje to mogą... zardzewieć mogło, jakby się weszło do wody takiej. I potem w takiej wodzie ciężko w zbroi się kąpać też, no,
2: bardzo
1: nie?
2: ciężko. Dlatego ja myślę, że każdy rycerz, który cokolwiek jest w stanie wymyślić, to nie, na pewno nie wymyśli tego, żeby się kąpać w zbroi. No i Karol o tym doskonale wie.
1: Karol doskonale wie i może teraz pozdrowić kogo chce. Rycerzy, księżniczki, królewny, albo kogo chce. Pozdrawiaj, proszę bardzo, Karol.
0: Mamy, tatę, siostrę. Babcie, dziadka, krasnoludki.
1: Krasnoludki,
0: całe polskie radio dzieci.
1: A, dziękujemy, dziękujemy.
0: I wszystkich innych.
1: Słuchaj, a myślisz, że oprócz ciebie, wśród tych, których wymieniłeś, to ktoś jeszcze chciałby być rycerzem? Czy tam babcia, czy mama?
0: Tak.
1: Tak, kto chciałby być rycerzem, jak myślisz? Bo może wy jesteście taka wielka rycerska rodzina. No, po prostu.
0: Tata.
1: No właśnie, a czy jest trochę podobny do rycerza? Tak, nie wiem, jak tak popatrzysz na niego. Wyobraź sobie, że trzyma w ręku miecz i tarczę, to wygląda jak rycerz?
2: Tylko nie zakłada hełmu, bo wtedy nie widać twarzy.
1: W hełmie to nie widać, chociaż są takie dziurki malutkie takie.
2: No ty mnie ładnie zaglądać przez dziurkę.
1: Ale z drugiej strony, on od środka zagląda. A. Z tego hełmu. Tylko najgorzej to wtedy... pukać w taki hełm, bo to głowa strasznie będzie...
2: No tak po się... dłuższym pukaniu to może być niezbyt.
1: Czyli tak, to my w takim razie dziękujemy za pozdrowienia i pozdrawiamy rycerza tego mniejszego, czyli ciebie.
2: Rycerza tatę.
1: I rycerza większego tatę.
2: I życzymy wspaniałego pobytu nad morzem. I
1: może jakichś pojedynków, nie wiem.
2: No, może tak, ale dobrze by było, jak jesteście nad morzem, zbudować taki zamek dla rycerza.
1: No, rycerski.
2: Bo piachu tam jest pod dostatkiem.
1: Także miłego i machamy łapkami. Pa, pa!
2: Pa, pa!
0: Do widzenia!
2: Do widzenia!

0: Nie któż by się mógł porównać z takim bohaterem.
1: Niech to sam król przyjedzie
0: z największym orderem.

0: To jest byle jakie tu wszystko.
1: Ej, chłopcy!
0: Tak, dziadku.
1: A mówiłem wam przecież, że te zbroje, broń, włócznie czy kusze, to tylko pamiątki, mówiłem wam?
0: No ale, dziadku Michasia, jakie tam pamiątki? To przecież zwykłe plastikowe zabawki.
2: I to jeszcze jakieś słabe, dziadku. Tak. W ogóle się rozpadają nawet, jak się tylko nawet się nie pobawisz, nawet w ręce weźmiesz, no, się rozpadają.
0: Spojrzy się, to się rozpada. No,
2: od spojrzenia się rozpadają.
0: Ja mam tutaj taką przysięgę rycerską. Tak. Mogę głośno powiedzieć?
2: No ale co?
0: No zaraz usłyszysz,
2: a,
0: co.
2: A, dobra, no. Dobra, mów.
0: Słuchaj uważnie, bo to bardzo mądre, słucham, co powiem. Słucham. Uwaga, uwaga. Ja, rycerz Adaś, nigdy bym takiej zbroi na siebie nie założył.
2: No pewnie, żebyś nie założył, bo byś się w niej nie zmieścił. Jesteś o wiele za duży.
0: Nawet gdyby na mnie pasowała, to i tak bym jej nie założył i już.
2: A ja, rycerz Michaś, nie będę walczył patykami. O!
0: Michasiu, ty gdybyś dostał do łapek taki miecz prawdziwny z żelaza, to w życiu byś go nie podniósł.
2: A właśnie, żebym go podniósł, o.
0: Bez szans, nie podniósłbyś go. Jesteś za mały na rycerza.
1: Oj, przestańcie już, basałyki. Chodźcie lepiej, zwiedzimy Podgrodzie.
0: Pod co? Ja jakie znowu? Podgrodzie.
2: Podgardle to słyszałem, ale Podgrodzie to nie wiem, co to jest.
0: Ja też za bardzo
1: to
0: nie wiem.
1: To jest osada zakładana obok zamku, pod grodem, mieszcząca najczęściej warsztaty i domy rzemieślników.
0: Aha! To takie jakby tu powiedzieć, takie jakby niby takie przedmieścia, tak? Jakby.
1: Tam, gdzie były domostwa kupców czy rolników pracujących na rzecz panującego na zamku możnowładcy.
0: No, ale sam mówiłeś jeszcze przed chwilą, że to wszystko tutaj, tu, na tych straganach i w ogóle, to pod turystów.
1: No, tak, ale tam, dokąd was teraz prowadzę, to wciąż się pracuje jak dawniej. Tak, jak naprawdę się pracowało.
0: Tak?
1: Aha.
2: Dziadku? Dziadku? Czy to była kuźnia?
0: Ja też słyszę.
1: No cóż, kowal przy zamku zawsze miał zajęcie. Podkowy, miecze, broń.
0: Kuźnie i kowale to już kiedyś spotkaliśmy, prawda, Michasiu? O, a tam jest jeszcze drugi taki domek. Taki.
1: A, tam znowu jest inny warsztat.
0: O, właśnie,
1: tam
0: warsztat.
1: Zajmują się wyprawioną skórą.
0: Wyprawioną Aha. skórą? A, nie rozumiem. A kto w tym warsztacie pracuje i co oni tam robią?
1: To warsztat rymarski.
2: Rymarski?
0: Coś takiego.
1: Tak, rymarz to z kolei rzemieślnik, który ze skóry wytwarza i naprawia, no, choćby uprząż końską, choćby siodła, prawda?
2: Jakie siodła?
0: Na konia.
2: A dla konia.
0: Czyli co, on wykonuje takie potrzebne rzeczy do jazdy konnej?
1: No, uprząż dla konia, siodła, inne rzeczy potrzebne. No. Każdemu, kto ma zamiar jeździć konno, no o tak.
0: To można iść do takiego warsztatu?
2: Dziadko, a jest tu warsztat samochodowy?
0: Samochodowy?
1: Samochodowy?
2: No tak, ktoś, kto mógłby trochę pogrzebać przy twoim frodziu.
0: Nie żartuj, Michasiu.
2: No co? Wtedy dziadek nie musiałby się sam z tym męczyć, o.
0: O, masz rację.
1: Na szczęście z frodziem wszystko jest w porządku.
0: A wiecie co? Ja wymyśliłem zagadkę o czymś, co koniowi jest bardzo potrzebne.
2: Ja wiem, jabłka i siano.
0: Nie. To jest coś, co jest mu potrzebne i nie robi się tego u weterynarza.
1: Chyba u rymarza, tak?
0: Tak. Przepraszam, u rymarza. Czy rymarz to ten ktoś, kto pracuje w kuźni?
2: Nie, w kuźni pracuje kowal.
0: Wszystko mi się pomyliło. Tam jest kowal, czyli...
2: A tu rymarz.
0: A nie, to coś, co...
2: To w końcu gdzie? To u coś, weterynarza, rymarza?
0: To, co jest potrzebne koniowi, o czym wymyśliłem zagadkę, to się robi u kowala.
2: Ale co takiego, nie jabłka?
0: Nie jabłka, u kowala się robi jabłka.
2: No nie wiem, może siano gdzieś tam, no, w jabłka
0: się zabija. U kowala
2: się
0: robi siano, no.
2: Czy jabłko,
0: słuchaj,
2: siano?
0: Nie gadaj tyle, ale tylko przypomnij słuchaczom numer telefonu, bo ja zapomnę zagadkę.
2: Dobra, podaję, przypominam numer telefonu. Ten rycerski. 22 645 20 55.
0: A teraz moja zagadka. Uwaga!
2: Kowal.

0: Ale stragany!
1: Si!
0: Budy!
1: Tandeta!
0: Tak jest!
1: Od takim rycerzem to ja nie chcę być!
0: Ja!
1: Absolutnie
0: ja
1: nie!
0: Ja też! Absolutnie, jeszcze raz absolutnie!

0: Pieska.
1: Nie, końska.
0: A, końska. No.
1: Każdy koń kocha swoje buty i jest szczęśliwy, gdy jest w nie obuty.
0: Czekaj, to nawet był taki...
1: Nie podpowiadaj.
0: Taki inny zwierz z bajki.
1: Nie wiem.
0: Co szukał? W kozie głowach czy coś? To może piosenkę włączę.
1: No tak.

0: Ojej!
1: No co ojej? Lampka się pali. Muszę użyć swojego pstryczka. Uwaga, pstryczek zaraz będzie telefoniczek.
0: Dobra.
1: Pstryk!
0: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś.
0: A ty? Jak masz na imię?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Jak masz na imię?
2: Adam.
0: Dzień witaj. Dobry, Adasiu, witaj. O, tak jak ty. Jak Smog, Adaś.
1: Tak, o, ale... normalnie zapomniałem, że mam na imię Adaś, ale Adaś mi przypomniał.
0: Adaś. Super. A ty słyszałeś tę zagadkę?
2: Słucham.
0: Słyszałeś zagadkę Smoka Adasia?
1: To może ja Adasiowi powtórzę.
0: To może powtórz, to wtedy Adaś od razu odpowie. Tak. Ale ty przypomnij.
1: Adaś powie zagadkę, Adaś odpowie na zagadkę.
0: Tak jest.
1: A klaskacze zacierają łapki. Uwaga!
0: Tam jeden też jest Adaś wśród klaskaczy, widziałeś?
1: Tak, tak, tak.
0: No. Ten z takim dziobem.

0: takim... No. To czytaj, przypominaj.
1: To nie jest dziób, on ma prosto dłuższy nos.
0: Taki ryjek, no.
1: To nie jest ryjek, tylko nos, a to jest różnica.
0: Dobra, opowiadaj.
1: To. Nie odpowiadaj, tylko zadawaj.
0: No zadawaj. Mhm.
1: Uwaga, zagadka brzmi tak. I każdy koń kocha swoje buty i jest szczęśliwy, gdy jest w nie obuty. O co pytam w zagadce?
0: O co było, Adasiu, pytane?
2: O podkowę.
0: Tak jest! Ale zaraz. Przepraszam, Adasiu. A po co koniowi podkowa?
2: Żeby jakby kopyta go nie bolały, jak jest na przykład na jakiś nieprzyjemnym drodze.
0: Czyli normalnie tam po trawie, czy po piasku, czy po plaży, to mógłby sobie biegać, tak? A podkowy są potrzebne, jak gdzieś na drogę wychodzi, tak?
1: Gdzie jest twardo.
0: A to kopytko takie tego konia, to taka, to ja słyszałem, że to jest tak jak u nas paznokieć. To możliwe?
2: Tak.
0: Tak?
2: Tak.
0: Czyli ten taki gruby kopytek...
2: Bo ja kiedyś słyszałem to od pana Kowala.
0: I co ci opowiadał? Mów.
2: Dostałem od niego taką starą podkowę.
0: Aha.
2: I mówił mi, że to jest paznokieć, bo on obcinał też tam kawałek kopyta i to było paznokieć.
0: Żeby wyrównać, tak, ten paznokieć i dopiero wtedy przybijał podkowę na ten koński paznokieć, tak?
2: Tak.
0: Jest sprytne. Czekaj, dostałeś podkowę, a podkowa to tak mi dziadek mówił, że to jest tak jakby szczęście przynosi, prawda?
2: Niektórzy tak mówią.
0: No niektórzy też mówią tak samo o takim kwiatku, czy takich listkach, co się nazywa, coś z koniem nazwa jest. Że taka...
2: Konicyna.
0: O, konicyna.
1: Tak, tak.
0: Że też, ale o koniu tam było.
1: Klaskacze
0: też.
1: Powinni teraz klasnąć.
0: Klaskacze tak. I że ta koniczyna tak samo jak podkowa przynosi szczęście, tylko nie pamiętam, czy to każda koniczyna?
1: Nie.
0: Nie?
2: Czterolistna.
0: A taka normalna ile ma listków?
2: Trzy.
0: Ach, czyli to musi być cztery. I wtedy jest szczęście, tak?
2: Tak.
0: A jak się ma podkowę i koniczynę czterolistną, to chyba w ogóle już jakieś super szczęście,
1: super,
0: co nie?
1: Super, hiper i podwójne.
0: A ty wiedziałeś o tej oponie, znaczy nie oponie, tylko tej podkowie i paznokciu, dlatego, że jesteś koniarzem? Że ty jeździsz... Nie.
1: A to jak trafiłeś? To jak trafiłeś do kuźni?
0: Jak do kuźni trafiłeś? Jak
2: no nie... bo moje... No. Nie byłem w kuźni, bo akurat pan Kowal podkuwał konie, a moja... I przyszedłem po siostrę z mamą, bo moja siostra chodziła do stadniny konnej.
1: I co, jeździła na koniach?
0: Czy podkuwała z tym kowalem?
2: Tak, jeździła na koniach i ja też kilka razy.
0: A ty też? A pan kowal pozwolił ci też przybijać młotkiem coś?
2: Nie.
1: Ale dużo opowiedział Adasiowi.
0: Dużo opowiedział. Może dlatego, że ten młotek jest bardzo ciężki. I Adasiowi byłoby ciężko, bo ty, Adaś, jesteś już duży? Ile masz lat?
2: 8.
0: No to tak trochę dłużej.
2: Ale wtedy miałem 7 albo 6.
0: To nie jak 7 czy 6, to te młotki za duże.
1: Tak,
0: by
1: to
0: było
1: 2 lata, o rok słabszy od.
0: Teraz już mógłby spokojnie tym młotkiem.
1: Razie to spróbować mógłby.
0: No, mógłby spróbować.
1: Bo przecież pan Kowal nie jest 8-latkiem, nie?
0: No nie, pan Kowal.
2: Ja przybijałem już rzeczy młotkiem.
0: Tak, naprawdę? A co przybijałeś? Tak. Tym młotkiem.
2: Gwoździe.
0: Ej, do czego przybijałeś te gwoździe?
2: Do deski.
1: Ale coś budowałeś, że przybijałeś?
2: Tak.
1: A co to było?
2: Raz budowałem taki katamaran.
0: O, nie. Sam budowałeś katamaran?
2: Taki mały.
1: A mały,
0: dobra, okej. Okay,
2: budowałem taki obrazek z gwoździ i sznurka. Jeszcze w deskę wbijaliśmy te gwoździe.
0: Ale ty jesteś po prostu.
1: Ale byłeś uważny, bo to wiesz, to jest niebezpieczne zajęcie, bo można nie trafić takim młotkiem w gwoździa, a trafić, trafić można w palec.
0: Adasiu, bo to jest najtrudniejsze, że żeby wbić ten gwóźdź, to trzeba go trzymać palcami, to prawda?
2: Tak.
0: A jak się stuk tym młotkiem...
1: Poczekaj.
0: No.
2: Ale jak potem jest już tak wbity, że nie musisz go trzymać, to się zabiera palce i wbija dalej.
1: Tak. Tylko ten początek jest najtrudniejszy.

0: Tak, żeby w palce nie stuknąć młotkiem, wiadomo. No dobrze, to widzę, że jesteś tak. I koniarz, i kowal prawie, i specjalista od młotków
1: i
0: jeszcze.
1: I katamaraniarz,
0: i ramiarz ten od ramów tych, z tym tego. No to teraz ciekawi jesteśmy, kogo będziesz pozdrawiać?
2: Mamę, tatę, siostrę, drugą siostrę, tatę, całą moją rodzinę.
0: A tego pana kowala też?
1: Poczekaj.
0: Poczekam.
2: I to jeszcze mojego najlepszego przyjaciela. Aha. I całą klasę drugą A.
0: To teraz będzie druga A, tak? Od września? No to poważny wiek.
1: No to 8 lat.
0: Nie, druga klasa, wiadomo, no. Super, to my bardzo ci dziękujemy za pozdrowienia. Pozdrawiamy ciebie i machamy łapkami. Pozdrawiamy ciebie, siostry, konie i pana kowala.
1: No i tego twojego przyjaciela.
0: A i tego przyjaciela najlepszego. No i tatę, że ma takiego fajnego syna.
1: Tak.
0: I córki.
1: A skąd wiesz?
0: No przecież siostry miał. A, i żonę jeszcze. To kowal powiedział teraz? Czy to Adaś takim głosem powiedział?
1: Albo żona powiedziała o sobie.
0: Ale czyja żona?
1: Ja nie wiem.
0: Adasia?
1: Adasiu, ty masz żonę?
0: Masz żonę?
2: Nie, ja nie mam.
0: To kowala żona mówiła? Czyja to była
2: żona?
0: No ktoś powiedział i żonę. To nie ty?
2: To moja mama.
0: Mama. To mamę też pozdrawiam. W imieniu kowala.
2: Dziękuję.
0: I taty. Pa, pa.
1: Pa, pa.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy brytwannie, lecz zdecydował,

0: No i zaraz wyjdziemy na wieżę. Obiecał nam dziadek.
1: Jest coś.
0: Poczekaj. Ktoś dzwoni.
1: Dzwoni ktoś?
0: No tak, no a przecież żadnej zagadki nie zadawałem. Oczywiście, że pstryknę. Dzwonią, to się pstryka. Pstryk!
1: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś. To ty się śmiejesz, Adasiu?
0: Nie, to chyba ktoś w obcym języku mówi.
1: W obcym języku tak się zwanym śmieje?
0: Języku
1: śmiechołkowym.
0: Śmiechołkowym.
1: Czekaj. Śmiechołku, a jak ty masz na imię?
2: Felek.
1: Felek?
0: Felek.
1: Felek Śmiechołek. To fajne. Czekaj.
2: Felek. Ludwik.
1: O, Ludwik.
2: Ludwik mam na imię.
0: Zaraz. Felek czekaj. Czy Ludwik? To się
1: Ludwik
0: zdecyduj.
1: Ludwik czy Felek? Jak masz na imię?
2: Mamy na... I lubię cię, Michaś.
1: To wa... No to ja ciebie też lubię. A dużo was tam...
2: A ja lubię cię, Adam.
0: Dziękuję.
1: A dużo was tam jest? Bo jeszcze ktoś trzeci mówił takim grubszym.
3: Jest Felek i Ludwik, którzy są braćmi bliźniakami. Jestem ja, ich tata.
1: I tata jeszcze. Mm-hmm. A tata się nazywa Felix Ludwik.
0: Myślisz?
3: Tata się nazywa tata.
0: I tata.
1: Takie ma imię, i tata.
0: I tata, bardzo ładne imię.
1: Tak zwany itat.
0: Itat.
1: W skrócie itat, albo itatuś.
0: No dobrze, ale tak naprawdę to jak tata ma na imię?
3: Tata ma na imię Tomek.
0: Tomek. Bardzo ładnie. Czyli Ludwik i Felek to bliźniaki.
1: Ale pewnie podobne do pana Tomka.
3: Bardzo podobni do mnie, ale najbardziej to do siebie samych.
1: Tak myślałem. To tak jak my z Adasiem, zupełnie nie jesteśmy podobni.
2: Ja lubię was słuchać.
1: A
2: ja też.

0: Tak? A słuchałeś jakiej audycji na przykład? O czym?
1: Chyba już wszystkich. A ostatnio jakie słuchaliście? O czym?
2: Nie wiem. My ostatnio słuchaliśmy pierwszy odcinek.
1: Ale słuchaliśmy też ostatnio. O czym?
2: Nie wiem. Wy podobno podsłuchiwaliście w radiu.
0: To znaczy...
2: Wojtka i Leszka.
0: To znaczy, nie tam, gdzie podsłuchiwaliśmy, tylko my staramy się ich ratować. No.
3: Przechodzimy obok. No
0: przechodzimy, i... oni akurat mówią.
3: Głośno mówią.
0: To nie tam, gdzie podsłuchujemy, tylko akurat przechodzimy i słyszymy.
3: I mamy podsłuchiwać,
0: no,
3: tak?
0: To podsłuchiwać mamy, to wiadro to jest takie, żeby przykładać do drzwi.
2: No. Słuchaliśmy o zębawce.
0: Właśnie. Jak, ona straszna
2: była. Jak ty mi staś płakałeś.
0: No, bo to ona straszna była, mówię ci.
3: Przestań.
0: Naprawdę była taka straszna, że...
3: Wszystko się wyjaśniło.
0: No wyjaśniło się potem na szczęście, ale strasznie było przez
2: rowerze?
0: Chwilę.
2: W rowerze ona była?
3: Tak.
0: Tak, tak. Przez chwilę.
3: Przez chwilę... A Michaś miał złe...
2: Mieliście podobno, że w prawdziwych zębach.
0: No, bywało różnie.
3: Bywało. A wy co teraz porabiacie? Jesteście gdzieś wyjechani na wakacjach, czy... To chyba okrzyk radości.
0: Nie, chyba się uderzyli o coś.
3: O co?
2: Jesteśmy w swoim pokoju.
0: W pokoju.
2: Ej!
0: A macie łóżko
2: Można do was zadzwonić na kamelkę?
0: Na co?
2: Na kamelkę!
0: Jaką Melkę? A Amelka! Ja mam w przedszkolu koleżankę. Nazywa się Amelka.
3: A ty jej nie lubisz, tylko Bartusia lubisz.
0: No Bartusia bardziej.
2: Właśnie
0: Amelka ma kamerę. I ona tą kamerą nagrywa cały czas. Bo ona mówi, że będzie robiła filmy w Hollywoodzie. No do dzwonienia ma dzwoneczek przy kamerze i dzwoni. Nagrywa i robi tak dzień.
3: Ale teraz nic nie możemy nagrać ani na kamerkę, bo zostało telefony w samochodzie we Frodziu.
0: My jesteśmy przecież teraz w Chęcinach.
3: I zaraz...
0: Na zamku.
3: Zaraz będziemy wchodzić na wieżę, wiecie?
0: To jaka kamelka? Amelka została...
2: Adaś!
0: Tak? Do ciebie.
2: Adaś, ty gra
3: w ping-ponga? Pewnie, że gram.
0: Ale, a w tenis stołowy też?
3: No tak.
0: A to samo?
3: Nie, jak się stoi z drugiej...
2: Michaś, a gra w ping-ponga i gra w ping-ponga?
0: O, oczywiście, tylko...
3: Tylko
0: ja słabo wystaję nad stół.
2: Adaś!
3: Tak?
2: Adaś!
3: Tak, słucham.
2: Ty podobno chyba na dworzec powiedziałeś do pani baba?
0: Nie, chodziło o inną babę.
3: Tak.
0: Do wbijania pali. Taka baba. Kafar taki.
3: Tak.
2: Adaj, wy macie telefony?
0: No mamy jeden i skrzynkę mamy czarodziejską, że można do nas dzwonić. Mamy takie światełko i możemy z wami rozmawiać w ogóle z całego świata. Ale teraz jesteśmy na wieży i troszkę się zmęczyliśmy.
3: Oj,
0: to na
3: razie... Musimy kończyć, dziadek woła.
0: Dziadek nas woła. Także chłopaki, trzymajcie się, pozdrawiamy was.
3: Tak.
2: Muszę jeszcze dwa słowa powiedzieć wam.
3: To dwa słowa.
0: Szybko.
2: Powiem wam, ile macie lat?
0: No, to zależy.
3: Ja mam Adaś prawie 5, tylko że ja mam smucze lata.
0: On ma starsze lata. Starsze lata ma od moich misiowych.
2: A my mamy zaraz urodziny na 5 lat, ale jeszcze...
0: Czekaj, to wy razem będziecie mieli 10 lat.
2: Ty jesteś prawdziwym smokiem.
3: A jak?
0: Tylko jeszcze za bardzo nie umie ziać ogniem. Ale to dlatego, że smoki to dopiero później
3: jak są dorosłe.
0: Się nauczają tego.
3: Latać.
0: Z lataniem też teraz słabo, ale jak dorośnie, to będzie i latać, i ziewać ogniem.
3: Idziemy,
0: będzie.
3: Dziadku, już!
0: Dziadku, już idziemy!
3: Chłopaki, musimy kończyć, ale dzwońcie do nas.
4: Basałyki! No.
3: Chodźcie na górę!
2: A ty jesteś Michaś? Ty nazywasz Michaś i jesteś misiem?
0: Jestem misiem Michasiem. I teraz wam pomachamy łapkami i powiemy pa, pa!

0: Oj, jak dobrze, że tu koniec. Oj, ile tu stopni. Oj, szedłem i szedłem normalnie. Nie czuję łap.
1: A policzyłeś, ile było tych schodków, czy nie?
0: Co ty? Byłem przejęty coraz większym swoim zmęczeniem i tym, że te schody w wieży, na którą wchodziliśmy, nie chciały się skończyć.
1: A zobacz, dziadek nie dyszy tak jak ty.
0: Zaraz. I ty też nie dyszysz. Jak wy to zrobiliście z dziadkiem, że nie dyszycie?
1: Bo ja wziąłem przykład z dziadka, a nie z ciebie.
0: No, to ja robiłem coś innego niż wy. No przecież tylko wchodziłem na tę wieżę.
1: Ty wbiegałeś, a po chwili wracałeś, krzyczałeś do nas i znowu wbiegałeś. No, i w tej z powrotem.
0: No tak, żebyście się pośpieszyli, żebyśmy się pośpieszyli, bo nie zdążymy na ten turniej.
1: A my z dziadkiem szliśmy równym krokiem, dlatego nie odczuwamy teraz... Tak jak ty. Aż takiego zmęczenia. O.
0: Ponaglałem was. No przecież to jest oczywiste, bo zaraz się rozpocznie turniej rycerski.
1: No wiem. Ten, o którym dowiedzieliśmy się od pana rymarza, mówisz?
0: A wy tak strasznie powoli szliście tymi schodami, że musiałem coś zrobić.
1: Ciekawe, czy ten pan rymarz i ten pan kowal, to oni mieszkają tutaj na stałe.
0: I w ogóle, czy ktoś inny tutaj mieszka na stałe w tym zamku w Chęcinach?
1: Jak

0: to jest z nimi, dziadku? Myślisz, że oni mieszkają tu na stałe?
1: No właśnie.
0: Ten pan Rymasz i Kowal?
1: I Kowal?
2: O, panowie ci pewnie przyjechali do Chęcin na zlot rycerzy.
1: Na zlot rycerzy?
2: Aha, i mają hobby, którym jest dawne rzemiosło.
1: Ten Kowal i Rymasz.
0: A to znaczy?
2: No, że nie przyjechali tutaj, by poczuć się rycerzami, tylko żeby sprzedać swoje wyroby.
1: No, aha, rozumiem. No, tak.
2: A zaś jeszcze inni przybyli tu, żeby przebrać się w średniowieczne stroje i przez chwilę spróbować żyć tak, jak żyło się przed wiekami. Nie pizza, a podpłomyki.
0: Bo. A no tak, czyli jak się żyło i jak się jadło przed wiekami.
1: O, a ty, Michasiu, jak zwykle o jedzeniu.
0: No co, te podpłomyki były przepyszne. Zaraz, nie mów mi, że ci nie smakowała kasza ze skwarkami.
1: A przecież nie jedliśmy tej kaszy, tylko widzieliśmy, jak się ją przyrządza.
0: Nie?
1: Nie.
0: Nie jedliśmy?
1: Nie jedliśmy.
0: Ale jak to nie... Naprawdę?
1: No tak,
0: ojej,
1: no.
0: To ja chyba musiałem się... rozmarzyć.
1: No co ty, marzyłeś o jedzeniu?
0: Aha, i nawet tego nie zauważyłem.
1: Ale numer.
2: Uwaga, chłopcy, za chwilę się zacznie.
1: Tak? A co takiego się zacznie, dziadku Michasia?
2: Pokazowy pojedynek turniejowy. I będzie to...
1: Właśnie, co to będzie?
2: No proszę.
0: Ale co takiego, dziadku? Co proszę?
2: A to mnie zaskoczyli.
0: Ale kto cię zaskoczył, dziadku?
1: Właśnie.
2: Ci, którzy będą się pojedynkować.
1: To będzie prawdziwy pojedynek?
2: Najprawdziwszy turniej rycerski z udziałem koni i z długimi kopiami.
1: A co to dokładnie oznacza, ten najprawdziwszy?
2: Sam zobaczysz, jak już rozpocznie się turniej. Musimy jeszcze trochę poczekać.
1: No to ja może w tym czasie, jak będziemy czekać, to może ja zadam jakąś zagadkę.
0: O, świetnie, Adasiu, no. Tak, zadawaj.
1: To będzie zagadka... Może
0: no, o...
1: A, na przykład o... Podaj numer telefonu.
0: A dobrze, przypominam numer telefonu, pod który możecie dzwonić z rozwiązaniem zagadki. 22 645 20 55.
1: A zagadka będzie prawie rycerska.
0: Jak to prawie?
1: Zaraz.
0: Nie całkiem?
1: Nie, zaraz usłyszysz.
0: No dobrze, to najpierw usłyszymy piosenkę.
1: Nie, najpierw usłyszymy zagadkę.
0: No to zagadkę.
1: Zagadka jest taka. Nie odstępuje rycerza i wiernie mu służy. I wtedy, gdy rycerz odpoczywa i gdy jest w podróży. Oręż wyczyści, zbroję wypucuje. Sprawi, że koń rycerza też dobrze się czuje. Kto to taki? I nie rycerz.
0: To chyba piosenka.
1: Chyba tak.

0: No proszę, myślałem, że zagadka jest trudna,
1: bo była trudna.
0: Ty miałeś takie oczy, jak takie wielkie koła.
1: Bo mówię, że ktoś, kto pomaga rycerzowi, to koń.
0: Tak, koń, ale mówiłem też w tej zagadce, że ten ktoś, kto się koniem rycerza też opiekuje. Czekaj, ktoś dzwoni.
1: O, dobra.
0: Poczekaj, pstryczek, pstryk.
1: Halo, halo, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś.
1: A ty jak masz na imię?
2: Antek.
1: Cześć, Antek.
0: Cześć.
1: Czy ty jesteś rycerzem?
2: Nie.
1: Koniem chyba też nie. No co? Musiałam się
2: zapytać.
1: Jakbym
2: był koniem, to bym do was nie zadzwonił.
1: A dlaczego? Był taki koń, co kiedyś przyszedł do sklepu po wodę, mój proszę wodę. Ile kosztuje? 10 zł. I ten pan mówi, bardzo rzadko tu konie do nas przychodzą. Koń mówi, no pewnie, jak 10 zł kosztuje woda. To dlaczego? Konie mówią, jak mają powód.
0: Gdzieś ty takiego konia widział.
1: To kolega mi opowiadał, że widział tego pana, co opowiadał o koniu.
0: Pewnie Bartuś.
1: Bartuś, no.
0: Dobrze.
2: To chciałem powiedzieć.
1: Dobra, to teraz tak. Ty chcesz, żeby Smogadaś powtórzył tę zagadkę i wtedy podasz odpowiedź?
2: Nie musi.
1: Nie? No to mów. Chodź. O kim była zagadka?
2: O Gierymku.
1: Dobrze. Dobrze. Aha.
0: Ale jestem zaskoczony.
1: Czyli to ty jesteś Giermkiem, tak?
0: Ja?
2: Ja.
1: Nie, ty. Ty, no. To skąd widziałeś?
2: Skąd takie podejrzenia?
1: No bo jak nie jesteś rycerzem i nie koniem, no to Giermkiem.
0: Ale może niech Antek sam powie, kim jest, to się dowiemy.
1: To powiedz, kim jesteś w takim razie, no?
2: Człowiekiem.
0: Człowiekiem. A masz jakieś człowieku zainteresowania na przykład?
1: Rycerstwo.
2: Mam albo... smoku jakieś zainteresowania.
0: A jakie? Mogę zapytać?
1: Kowalskie może.
2: Na przykład gram na gitarze.
0: Aha.
1: O.
2: Gram w piłkę.
1: Ale z tą gitarą?
2: Nie no, jak bym grał?
1: No nie wiem, co, że w golfa grają takim patykiem, uderzają w piłkę. Można gitarą w piłkę też uderzać, wiadomo.
0: No to Michaś ma trochę racji.
2: Gitara by się prędzej rozwaliła. Niż...
1: Czyli ma grasz w piłkę nie gitarową. Grasz w piłkę nie gitarową, tak?
2: Jakby walnęła o piłkę.
0: No tak. Dobrze.
1: Czyli piłka nie gitarowa, dobra.
0: Ale poczekaj, to no. Jest piłka rzucana, wiele gier.
1: Odbijana. Podbijana czy kopana?
2: Kopana i podbijana.
0: Czyli jesteś piłkarzem nożnym?
2: Tak.
1: No tam rękami nie wolno przecież.
0: No to
1: tak, chyba,
0: oczywiste.
2: No. Nie, no, tylko bramkarz może.
0: No bramkarz może, bramkarz. Ale w takim razie to się nazywa... pozycja. To na jakiej pozycji grasz, Antku?
1: Czekaj, jak bramkarz może?
2: No normalnie, przecież broni na bramce.
1: Zaraz, wszyscy biegają, kopią nogami. To bramkarz jak może ręką, to biega na rękach?
2: Oj, Michaś.
1: No bo ja nie wiem, no. No dobra, grasz w piłkę i grasz na gitarze. Co jeszcze?
2: Gram w siatkówkę.
1: Czyli... Wiem, ja wiem, w siat...

0: Kówkę się nie gra nogami.
1: Gdzie, no. Asia?
0: Też?
2: No pewnie. Też?
0: Na bramce?
1: Czasami, ale to, nie... to tylko w kryzysowych sytuacjach.
0: Ale to też na bramce wtedy, bo w piłce nożnej bramkarz na bramce może rękami, to w siatkówce jak wszyscy rękami, to ten co nogami to na bramce?
1: Nie, tam nie ma bramki.
0: A co jest? Mówiłeś, że jest siatkówka, no a w bramce jest siatka przecież. To nie
1: no
0: to
1: nie.
0: Samo?
2: Ja chyba będę musiał Michasiowi zrobić kompletny wykład ze wszystkich gier z piłką.
0: No bo jest siatka, powiedział, siatkówka, tak?
2: Siatkówka
0: a,
2: to...
0: A przed chwilą mówisz, że bramkarz w piłce nożnej to może rękami łapać, że piłka nie wpadła do siatki, tak? No, to nie ta sama siatka?
2: Nie ta sama.
0: A, to inna jest, tak?
2: Dobrze, to mamy tak... Piłka nożna, siatkówka, gra na...
0: Gitarówka.
2: Ale poczekaj, to ja mam pytanie do ciebie. A ty długo grasz na tej gitarze?
0: Chyba...
1: dwa lata.
2: Ale robisz to po co? Bo
0: strasznie długo.
2: Lubisz
0: dwa lata
2: na przykład sobie...
0: grać,
2: lubisz
0: z głodu można ten.
2: Lubisz sobie sam pograć dla siebie? Czy może planujesz założyć jakiś zespół?
1: Nie, po prostu jak po szkole wracam do domu, to mi się nudzi.
0: A miałeś jakieś już koncerty z gitarą? Na przykład sławny gitarzysta?
1: Oj, miałem.
2: A ja mam taki pomysł. A. Czy może gitara jest w zasięgu wzroku twojego?
1: Oczywiście, że jest.
0: I ręki?
1: Nawet w zasięgu ręki.
0: To mógłbyś nam coś
2: właśnie zrobić
0: zagrać?
2: Taki mały radiowy koncert.
0: Uwaga, uwaga. To my cię zapowiemy. Uwaga, uwaga, przed wami wirtuoz gitary, siatkówki, piłki nożnej...
2: Antek!
0: Proszę.
1: Jeszcze klaskacze powinny być.
0: Czekaj, to zagraj najpierw.
2: Poczekaj, dobrze, dobrze, niech klaskacze...
0: Dobra, klaskacze przygotować proszę, naszego gościa.
2: Tak, i tak zaczął się koncert Antka w Polskim Radiu Dzieciom.
0: I teraz Antek gra.
1: A kawałek czy całe?
2: Kawałek.
0: Nie, no kawałek daj jakiś taki.
2: Przecież nie będziemy siedzieli do późnej nocy.
0: No bo całe to jak
1: nie, no to aż takie długie nie jest.
0: No
1: to
0: jak
1: ma tylko
0: dwa...
1: jedno...
0: Jak
1: to
0: dwa
1: ma
0: lata
1: tylko
0: grasz,
1: jedna
0: to nasza dobrze. Audycja tyle nie trwa dwa lata przecież. Graj.
1: Dobra.
2: Jestem pod wrażeniem.
0: A gitara jakie?

0: Brawo! Ale był koncert.
1: Ja przepraszam, że nic nie mówiłem, ale trochę za nie mówiłem, bo to był taki pierwszy koncert, który razem z Michasiem zapowiedzieliśmy.
2: No.
1: I bardzo się cieszę, Antku, że to ty byłeś wykonawcą tego pięknego utworu gitarowego.
2: Już ja sobie wyobrażam, jak Antek do tego śpiewa jeszcze.
3: No, nie, no, a ze śpiewem to nie przesadzajmy.
1: Bardzo ci dziękujemy. Myślę, bardzo, że słuchacze też bardzo dziękują za ten koncert.
2: Komu chcesz, to teraz tam podziękuj. Znaczy,
1: pozdrów.
2: Pozdrów, no, kogo chcesz.
3: No to na pewno was, bo was codziennie słucham nawet po kilkadziesiąt razy.
2: Jak? Dziennie? A my tak często nie jesteśmy.
3: Ale wasze podcasty.
1: Właśnie.
2: No tak, podcasty to są.
3: Na przykład, czekajcie, niech sobie przypomnę tą jedną audycję.
2: No, tą, którą słuchałeś, tak?
3: Na przykład o Pałacu Kultury i Nauki.
2: Było, to prawda.
3: No i pan, i Michał wygrał.
2: No właśnie. No
1: wygrał.
2: Adaś myślał, że wygra, że mnie tam oszuka, ale ha, ha, ha, ha.
1: Udało ci się.
2: La, la, la, la, la, la.
1: Przestań. Było, minęło.
2: Dobra, pozdrawiam.
3: Ale przechwalać cię też nie wolno.
2: No, nie, no tam to od razu o to te. Pozdrawiaj dalej.
3: No to tak. Mamę, tatę, braciszków, moją koleżankę. I jeszcze kogo ja mogę? No, klaskacze.
2: Gitarę możesz pozdrowić też.
3: Kogo?
2: Gitarę, piłkę nożną, piłkę siatkową też możesz pozdrowić, bo to fajne są.
3: Ale przecież one nie słuchają radia.

0: Oho, byś się zdziwił. Ile razy my stąd wychodzimy i się zaczepiałem, ja i Adasio, piłki różne. One się zbierają pod drzwiami i słuchają. Oho, i narty nawet słuchają. Ostatnio,
1: no, ale
0: widziałem.
1: Może ta gitara nie słucha akurat. No, ona służy do czego innego.
0: Ale on mówi, że w zasięgu ręki to słucha. Aż i struny drżą z radości, tak słucha.
1: Posłuchaj, Antku, my z kolei bardzo ciebie pozdrawiamy. Jeszcze raz dziękujemy za wspaniały koncert.
2: To przyjemność po mojej stronie.
1: I czekamy na następne telefony.
0: Czekaj, jeszcze tylko jedną rzecz. Ile masz lat? Może byś przypomniał?
2: 12.
0: O, to już dorosły. To znaczy, że musi być na tej wyższej uczelni, czy tej wyższej szkole średniej tej.
2: Nie, chyba. Jeszcze nie, spokojnie. Nie.
0: To nie jest wyższa szkoła średnia w wieku 12 lat?
2: Nie. Wyższa szkoła jest chyba w wieku 20 ilu lat.
1: Jeszcze przed Antkiem pewnie szkoła średnia.
0: A właśnie, o, średnia jeszcze jest. I tam jest taka malura jeszcze do zrobienia.
2: Jaka malura? Chyba matura.
0: O, matura, no. Nie matura, tralalala, pozdrawiamy cię. Pa, pa!
1: Pa, pa, Antku.

0: No i jak wam się podobało w elektrociepłowni?
1: W jaki elektrociepłowni, dziadku? My przecież byliśmy na zamku w Chęcinach.
2: Tok. Sam twierdziłeś, że byliśmy w elektrociepłowni, zanim zobaczyłeś zamek na własne misiowe oczy.
1: Ale każdy się może pomylić, co nie?
2: Tak,
1: każdy.
2: Tak. Ale ty nawet swojemu dziadkowi nie chciałeś uwierzyć, kiedy zapewniał nas, że odwiedzimy prawdziwy zamek z wieżami, a nie jakieś tam kominy.
1: No zgadza się. Bo to przez te kominy, to znaczy przez te wieże zamkowe,
2: Wiesz co, a mnie to bardzo, bardzo, bardzo się podobało oglądanie tego turnieju rycerskiego z wieży, wiesz?
1: No, to było super.
2: Zwłaszcza, że jak tak patrzyłem, co oni tam robili na dole, a my byliśmy na górze.
1: A się łomotali.
2: No, to...
1: Takie trzaski były.
2: To na tej wieży to ja się czułem bardzo bezpiecznie.

0: No pewnie, że tak. Przecież nic tam nie groziło, tak?
1: Nie groziło? Co ty nie widziałeś? Sam powiedziałeś, łomotali, jak ci rycerze najeżdżali na siebie.
0: A, że jakbyśmy byli na dole.
1: No, to strach było normalnie na to patrzeć.
0: No, ja to się najbardziej bałam o ich koniki.
1: Oj, to wszystko było takie niebezpieczne.
0: A na szczęście w końcu.

0: dziecka tak się niezbyt podobało. Takie brdą, brdą, brdą, brdą.
1: Fiu, tak, masz rację. No ale wiesz, twój dziadek powiedział, że to była muzyka z tej, poczekaj, z epoki.
0: Ale ja tam wolę gitarę zamiast fujarek i piszczałek.
1: Tak jak Antek, też woli gitarę.
0: Antek fajnie grał.
1: No. A wiesz co, ja to chyba gitarę lubię, tak lubię, ale chyba zamiast gitary to inny instrument wolę.
0: A jaki? Bo może taki sam jak ja, co?
1: Zaczekaj, chyba wymyślę za chwilę o tym instrumencie zagadkę, a ty teraz podaj numer telefonu.
0: To ten, 22 645 20 55?
1: A oto zagadka o instrumencie, który mi się bardzo podoba, nie?
0: Ale nie tu.
1: Nie tu. To jest inny instrument.
0: Tu.
1: To coś, ten instrument, zrobione są z drewna. Cztery struny mają. Gdy pociągniesz smyczkiem, to pięknie zagrają. Co to takiego?
0: Jak z drewna, to nie królewna.
1: No nie.
0: Piosenka.

0: Tak?
1: To powiedz, o czym była?
2: O skrzypce.
1: Dobrze.
0: Kaniu, a czy ty grasz na jakimś instrumencie? Albo się uczysz?
2: Na pianinie.
0: Wow. To chodzisz do szkoły muzycznej, czy jeszcze do szkoły nie chodzisz, ale już się
1: czy
0: uczysz?
1: Czy tak sobie po prostu?
2: Pan od pianina do mnie przyjeżdża do domu.
1: Zawsze to wygodniej, powiem ci, takie skrzypce niż pianino jednak. No tak, trochę lżejsze skrzypce są.
0: I jak ci idzie? Lubisz grać na pianinie?
2: Tak.
1: Tam są jakieś, wiem, że ten, są dury i molki są, mole takie, co w szafie jedzą ubrania.
0: Nie, to nie te mole.
1: To nie te mole?
0: Nie.
1: Są mole jakieś tam, jak grasz, czy nie ma? Że dur i mol, coś takiego słyszałem. No, to może gdzie indziej.
2: Są takie.
1: Są tak. Jednak.
0: I potrafisz rozpoznać nuty?
2: Tak.
0: No, brawo, to brawo,
1: trudne,
0: brawo.
1: To bardzo trudne jest, to jest bardzo trudne. Tam są takie patyczki i takie groszki, czy takie fasolki, takie nie wiem.
0: Takie klawisze tu się nazywają.
1: Ale nie, w tych nutach. Są takie fasolki z patyczkami i jeszcze z chorągiewką czasami.
0: Ja to nie wiem, co tam jest napisane. No.
1: I jest taki zawijas na początku. Właśnie, jak to się nazywa?
0: Właśnie o to
1: miałem zapytać.
0: Na początku
1: taki zawijas, taki, co tak się w kółeczko, a potem w ogoneczek i na dół.
0: Ktoś
1: taki
0: to nazywał kluczem, ale to w ogóle klucza nie przypomina.
1: W ogóle nie przypomina. Co to jest na początku nutek?
2: Klucz wiolinowy.
0: O, no jednak klucz.
1: Wiolinowy. Waniliowy, ja bardzo lubię waniliowy.
0: Ale to nie jest...
1: Torty waniliowe są pyszne.
0: Nie słyszałeś, czy to jest klucz waniliowy?
1: Waniliowy, tak?
0: Nie.
1: Hania, klucz waniliowy?
2: Nie.
1: A jaki?
2: Wiolinowy.
0: Czyli może go zrobiła jakaś wiola.
1: No tak, bez wanilii. No to dobrze, dziękujemy ci bardzo, bo to była trudna wiedza. A może chcesz kogoś pozdrowić?
0: Tak.
2: Chcę.
1: Aha, to my ciebie pozdrawiamy.
0: Nie chcesz?
1: Ale może chcesz jeszcze, żeby ci klaskacze zaklaskali? Chcesz?
2: Tak.
1: Klaskacze do roboty. Jeszcze machamy, pa, pa, dziękujemy.
0: Pięknie pozdrawiamy. Miłego wieczoru, pa, pa.
2: Pa, pa.

0: O, guzitek, będę wciskał, bo się pali światełko.
1: Pstryk, pstryk. Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś.
1: A ty jak masz na imię?
2: Hania.
1: Cześć.
0: Witaj, Haniu.
1: Czy to była trudna zagadka, czy łatwa?
2: Łatwa.
1: Tak?

0: gadać? Musisz tymi łapkami tak machać. Zobacz, tu Fila śpi. O, i się obudziła, no.
1: Przepraszam, Fila.
0: Cały czas spała cicho w nogach, a ty musiałeś łapkami machać.
1: Bo się zorientowałem, że już... No znowuż jest to samo, no.
0: Jak to, co, ale co to samo? No co takiego?
1: Popatrz przed siebie.
0: No patrzę, no.
1: Tu obok jedziemy. Dziadka.
0: Widzę, jedziemy cały czas, widać drogę. O, tam będzie zakręt.
1: Ale ty nie patrz na drogę, dziadek ma patrzeć na drogę, no. A ty masz popatrzeć trochę niżej. Tam,
0: dziadek
1: gdzie...
0: ma kierownicę.
1: To popatrz to, na to obok radia.
0: A obok kierownicy jest
1: radio.
0: Radio.
1: A obok radia nad radiem jest?
0: Jest takie...
1: We Frodziu?
0: Takie cyferki. No. No zegarek znaczy.
1: No właśnie, popatrz jaka jest godzina. Która godzina?
0: 19:50?
1: No!
0: To znaczy, że zostało 10 minut
1: tak.
0: do 20.
1: Tak, niedługo
0: ojej,
1: się żegnamy ojej, ze słuchaczami.
0: To znaczy, że my powinniśmy teraz przecież... Powinniśmy!
1: No powinniśmy. Dlatego no, musiałem obudzić chwilę i zwrócić ci na uwagę.
0: Nie, całe 10 minut, no. a my musimy przecież... Musimy ten. Czemu mi nie mówiłeś, że tak późno jest?
1: Też się za późno zorientowałem. No, za chwilę się pożegnamy ze słuchaczami, ale teraz musimy ich zaprosić na programy za tydzień, no.
0: No tak, w poniedziałek przecież zapraszamy was na poranne miśmoki radiowe w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zaczynamy
0: w poniedziałek tak. od 10 do 12.
1: A ten wtorkowy program dzień później?
0: Ten, co dzisiaj, tak.
1: Tak,
0: mamy?
1: Zaczynamy wieczorem od godziny 18 do godziny
0: tak,
1: 20.
0: Tak. I we wtorek to są wieczorowe miśmoki współpracujące, czyli www.
1: Tak.
0: Wieczorowa, wakacyjna współpracownia.
1: A teraz musimy się przygotować do pożegnania ze słuchaczami, więc puść jakąś piosenkę.
0: Na poniedziałek, na wtorek zaprosiliśmy, ten za tydzień? Zaprosiliśmy, tak?
1: Tak.
0: Dobra. To w takim razie teraz musi być piosenka, ale taka, żebyśmy po niej mogli wrócić i podziękować.
1: Ale musimy się najpierw namówić na radzić. No.
0: Dobra, to puszczaj piosenka piosenkę. Taka, proszę. Już, Fila, już. Nie będzie kopytkami ci tam przeszkadzać.

0: Znowu pięknie się udało.
1: Wkrótce także się spotkamy.
0: Rankiem albo wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super, odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie,
0: co za tydzień, a co dzisiaj.
1: Ty coś wymyśl. Ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Przestań gadać, daj już spokój.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
1: Zatrzymały się huśtawki. W chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
6: To chyba się położę na chwilę.
1: Też mi się tak wydaje.
6: No wiesz, bo jestem trochę zmęczony.
1: Wcale mnie to nie dziwi.
6: A jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
1: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
6: To inne dzieci też chcą spać?
1: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki, pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
6: Może opowieści? Jakieś opowieści z lasu?
1: O twoich ulubionych zwierzakach.
6: Może być dobrze.
1: No i będzie to trochę straszna opowieść o potworach.
6: Jakich potworach?
1: Chodzących na dwóch nogach.
6: To są takie?
1: No, ale jest nadzieja, że będzie dobrze.
6: A to może jakby był jakiś... Już.
1: Wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, bazałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści...

0: cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem? Szczecin, Łódź czy Stary Kraków? Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę już słuchać. Zaczynaj.
0: Nie tak dawno temu, nie tak daleko, gdzieś pod łąką, może trochę w lesie.
1: Hurra, a ci będą...
0: Kiedy minęła ulewa i wszystkie listki stały się soczyście zielone, gdzieniegdzie z pomiędzy liści zaczęły wyglądać pączki i kwiaty. Las pachniał, budziły się bzy, słychać było delikatne dzwonienie dzwonków konwaliowych. Zające szukały wśród poszycia pyszności, tylko czujnie wystawiały uszy ponad szumiące trawy i byliny. Borsuki i jenoty pracowały w swoich legowiskach albo wychodziły na powierzchnię, by wyszukać jakieś pyszne kąski. Klępy wybierały najpyszniejsze listki, obskubywały gałązki krzaków, omijając kolczaste jeżyny. Rogate samce, jelenie, daniele dumnie prezentowały się przed łaniami i sarenkami. Łoś Łukasz zostawiał po sobie ślady wielgaśnych kopyt, radośnie brodząc w grząskim i wilgotnym poszyciu. Wiewiórki szukały w mchu pod liśćmi zapomnianych, zasypanych nor ze smakołykami. Inne przeskakiwały hop, hop, hop, hop, sprytnie, hen ponad koronami drzew. Ptaki przekrzykiwały się, plotkując o kolorowych piórkach sujek, o niegodziwości kukułek, o bocianach, które corocznie wybierają się w podróż do Afryki i wracają, o sowie, która przesypiała dzionki, by hukać po nocach, o myszołowie, który rozglądał się za partnerką, bo chciał się do kogoś przytulić w gnieździe nad jajkami. Lisy wykopały już nory, które powinny pomieścić wszystkich, i dorosłych, i maluchów, dziadków, i babcie. Tylko lisiczki jeszcze starały się upiększyć te nory, rozkładając a to stosy suchych liści do wylegiwania się, a to mchem ukrywały wejścia do tego systemu nor. I było jeszcze na tyle wcześnie, że zwierzęta nie spodziewały się żadnych wizyt. Ludzie obudzą się najwcześniej ze słoneczkiem, a zazwyczaj jeszcze później. Ale las już nie spał. I gdyby ktoś wsłuchał się uważnie w odgłosy, to posłyszałby piękną muzykę zwierząt i roślin. Po jeziorku snuła się mgła, jak skłębiona wata, zaścielająca mięciutką kołderką prześcieradło wody. Bobry po ostatniej ulewie miały sporo pracy. No, już od rana pilnie starały się doprowadzić wszystko do porządku, aby na przyszłość zabezpieczyć niższe części lasu i łąkę przed zalaniem. No, by już nigdy nie powtórzyła się taka powódź, jak podczas niedawnej ulewy. Dlatego co jakiś czas rytmiczne piłowanie drzew bobrzymi zębami przerywało głośny chlup kłód upadających do wody. Po zbudowaniu tamy, która przy okazji skryje wejście do ich bobrzych żeremi, niższe partie lasu będą bezpieczne przed nawet największymi ulewami. Każdy mieszkaniec lasu znał swoje miejsce i pozycję. Każde zwierzę pracowicie wypełniało czas zajęciami, które miały ułatwić życie. Wszyscy się znali, nikt nikomu specjalnie nie wchodził w drogę, nikt się z nikogo nie nabijał, nie śmiał. Niektóre spały w ciągu dnia, większość przesypiała noce, by wraz ze wschodem słońca budzić się do swoich zajęć. Dla wszystkich jednak było najważniejsze jedzenie. Bo nikt tutaj nie miał lodówki ani zamrażarki do przechowywania pożywienia. Żadne zwierzę nie wychodziło na zakupy do supermarketów, nie kupowało ubrań ani butów. Nikt nikomu nie wypominał koloru futerka. Nie było fryzjerów, kosmetyczek, krawcowych, szewców, stolarzy ani elektryków. W przedszkolu leśnym dziadkowie zajmowali się wnuczętami, ucząc ich, co jeść, czego nie, jak rozpoznawać rośliny pyszne, jak omijać trujące czy niesmaczne, jak tropić, szukać, polować czy gonić, jak uciekać i gdzie się chować, do kogo się nie zbliżać, kogo omijać, z kim się przyjaźnić, w jakie miejsca nie wchodzić, co robić podczas deszczu, suszy, śnieży.

czy mrozu. Dziadkowie i rodzice uczyli swoje pociechy jak najlepiej potrafili. Zastępowali im przedszkole, szkołę. No i później na starość dziadkowie mieli też zapewnioną opiekę swoich dzieci. I wszyscy, bez wyjątku, od małych myszek po największe z największych zwierząt, przestrzegały swoje dzieci przed najgroźniejszym na świecie potworem. Przed człowiekiem, który zastawiał pułapki, ustawiał wnyki i pętle, który łapał maluszki albo zabierał rodziców maleństwom. Ludzie, wchodząc do lasu, czuli się jak u siebie w domu. A nawet gorzej, w domu by tak nie śmiecili i nie krzyczeli. Zamiast zachwycać się zapachem, dźwiękami, zamiast cieszyć się falowaniem listków, szumem drzew, szczebiotem ptaków, muzyką świerszczy czy rechotem żab, ludzie krzyczeli, wrzeszczeli albo włączali swoje pudełka, z których sączyły się jakieś wycia i jęki. Oni nazywali to piosenkami. A zwierzęta jak najdalej uciekały, słysząc wycia i jęki z tych przenośnych pudełek, które ludzie zawsze i wszędzie ze sobą noszą. A, noszą też ze sobą góry jedzenia, chipsy, chrupki, cukierki, czekoladki, słodycze czy tam słodkie napoje. I wszystko w plastikach. Takie paczki, torebki, pudełeczka, butelki, kubki. To zapowiedź czegoś pysznego dla zwierzaka. Dla każdego zwierzaka, bo pachną i często kuszą resztkami każdego mieszkańca lasu. Po zjedzeniu takich nasolonych, przyprawionych, nafaszerowanych trującymi smakami zwierzak może się pochorować, zgubić futro, cierpieć, a nie może pójść do lekarza tak jak wy, basałyki. Sarenka może włożyć głowę w foliową torebkę i nie będzie miała jak oddychać. Albo zajączek, któremu dookoła szyi zawiąże się wyjątkowo długie opowiadanie po chrupkach. Albo biedny, maleńki lisek, któremu łapka wpadnie do plastikowej butelki. Ludzie zapominają, że zostawiona szklana butelka może się stać przyczyną pożaru. Jak? A przypomnijcie sobie zabawę szkłem powiększającym, kiedy promienie słońca skupione rozgrzewają drewno tak, że może zacząć się tlić i zapalić? Taka porzucona butelka, nawet jeśli nie będzie upału, może rozżarzyć wysuszone poszycie w lesie. Jeżeli wybieracie się do lasu, zapamiętajcie, że wchodząc tam, przychodzicie z wizytą do mieszkających tam zwierząt. Nie przeszkadzajcie, nie krzyczcie, nie hałasujcie, niczego nie wyrzucajcie. Jeżeli mieliście dość siły, aby przynieść ze sobą masę smakołyków i napojów, dacie radę zabrać ze sobą opróżnione opakowania i wyrzucić je. Bo zazwyczaj przy wszystkich wejściach i wyjściach z lasu stoją specjalne kosze na śmieci. Właśnie na to, co zabraliście ze sobą i wypiliście czy zjedliście na wycieczce. A, i nie dotykajcie małych zwierząt czy ptasząt. Zostawcie je tam, gdzie leżą. Nie dotykajcie, oddalcie się. Ich mamy czekają tylko, żebyście odeszli. I kiedy odejdziecie, zaopiekują się swoimi dziećmi. Wchodźcie, aby słuchać, patrzeć i czuć cudowną atmosferę lasu. I zawsze możecie porozmawiać ze wszystkimi mieszkańcami lasu. To bardzo proste. Po powrocie ze spaceru połóżcie się i przed zaśnięciem pomyślcie o leśnej wyprawie. Może spróbujecie, co? Miś Michaś już zasnął. Uśmiechnięta buzia to dowód na to, że już we śnie spaceruje, biega po lesie w poszukiwaniu ulubionego miotku. A co u was, basałyki? Już nic nie mówcie. Nic nie mów, tylko śpi. Śpi i śni. Pa, pa. Ć. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni.

0: Zapraszam na drzemkę. Wskakuj, Adasiu, pod kocyk i poczekaj. Wzruszę poduszeczkę. O, teraz dobrze. I zaraz ci przeczytam uroczą bajeczkę.
1: Tak? A o czym będzie ta bajeczka?
0: Jak dużo straciła pewna panieneczka. A było to tak. Był sobie pewnego razu bardzo ubogi książę. Miał książstewko małe, ale dość duże na to, by mógł się ożenić. A chciał się właśnie żenić. Było to, co prawda, zuchwalstwo, że odważył się spytać córki cesarza, czy chcesz mnie mieć za męża? Ale jednak ośmielił się to uczynić, bo imię jego było sławne na cały świat. 1000 księżniczek zgodziłoby się chętnie, ale dowiecie się zaraz, co uczyniła córka cesarza. Zatem słuchajcie. Na grobie ojca księcia rósł krzak róży, cudny krzak róży. Zakwitał tylko raz na 5 lat i to jedną jedyną różą. Ale ta róża pachniała tak słodko, że wąchając ją zapominało się o wszystkich zmartwieniach i troskach. Miał też książę słowika, który tak pięknie śpiewał, jak gdyby w jego gardziołku mieściły się wszystkie niebiańskie melodie. Tę różę i tego słowika miała dostać księżniczka. W tym celu róże i słowika włożono do srebrnych szkatułek i tak posłano je księżniczce. Cesarz kazał przynieść dary do wielkiej sali, gdzie księżniczka bawiła się z damami dworu w gości. Przez cały Boży dzień nie robiły nic innego. Gdy zobaczyła duże szkatułki z darami, klasnęła z radości w ręce i zawołała: ach, gdyby to był maleńki kotek! Ale w szkatułce była cudna róża. Jakże ładnie zrobiona, powiedziały wszystkie damy dworu. Jest więcej niż ładna, powiedział cesarz. Jest piękna. Lecz księżniczka powąchała różę i była bliska płaczu. He, ojczulku, powiedziała, to nie jest sztuczna róża, tylko prawdziwa. He, powiedziały wszystkie damy dworu, prawdziwa. Zanim się zaczniemy gniewać, zobaczymy, co jest w drugim pudle, powiedział cesarz. Wyjęto słowika, który zaczął tak pięknie śpiewać, że nie można mu było nic zarzucić. Superb, charmant, wołały damy dworu, gdyż paplały wszystkie po francusku jedna gorzej od drugiej. Jakżeż ten ptak przypomina mi pozytywkę świętej pamięci cesarzowej, powiedział stary marszałek dworu. Zupełnie ten sam ton, ten sam wyraz. Tak, powiedział cesarz i rozpłakał się jak dziecko. Chyba to nie jest żywy słowik, powiedziała księżniczka. To żywy ptak, powiedzieli ci, którzy przynieśli dary. W takim razie wypuśćcie go, zawołała księżniczka i w żaden sposób nie chciała widzieć księcia. Ale on nie tracił nadziei. Posmarował sobie twarz na brązowo i czarno, wcisnął głęboko na oczy czapkę i zapukał do drzwi. Dzień dobry, cesarzu, powiedział. Czy mógłbym dostać jakąś służbę na dworze? Wiele ludzi szuka tu pracy, powiedział cesarz, ale zobaczymy. Potrzebuję kogoś, kto by mi pilnował świń, których mamy bardzo dużo. W ten sposób książę został cesarskim świniopasem. Dostał na mieszkanie ciasną, brzydką komórkę obok świńskich chlewów i miał w niej pozostać. Cały dzień pracował, a kiedy nadszedł wieczór, zrobił prześliczny mały garnuszek z dzwoneczkami wokoło. Kiedy w garnku gotowało się, dzwonki dzwoniły ślicznie i grały starą melodię. Ach, kochany Augustynie, wszystko minie, minie, minie. Ale największa sztuka polegała na tym, że kiedy się trzymało palce nad parą wydobywającą się z garnka, można było natychmiast poczuć zapach wszystkich potraw, jaki gotowały się we wszystkich kuchniach miasta. No, to było przecież coś zupełnie innego niż jakaś tam róża. Księżniczka poszła ze wszystkimi damami dworu na spacer i usłyszawszy melodię, uradowała się niezwykle, bo właśnie potrafiła to grać. Ach, kochany Augustynie, była to jedyna melodia, którą umiała grać i to tylko jednym palcem. To właśnie umiem grać, powiedziała. Musi to być wykształcony świniopas. Słuchaj, idź do niego i spytaj, ile kosztuje ten

instrument. Jedna z dam dworu musiała pójść, ale przedtem włożyła drewniaki na nogi. – Ile chcesz za ten garnek? – spytała dama. – Chcę 10 pocałunków księżniczki – powiedział świniopas. – Na litość boską – zawołała dama dworu. – Ani jednego mniej – odpowiedział świniopas. – Co on mówi? – spytała księżniczka. – Nie mogę tego powtórzyć – odezwała się dama dworu. – To potworne. – Możesz mi szepnąć do ucha. – Więc szepnęła. – Jaki niegrzeczny – powiedziała księżniczka i szybko odeszła. Ale gdy przeszła kawałek drogi, dzwoneczki zadzwoniły cudnie. – Ach, kochany Augustynie, wszystko minie, minie, minie. – Poczekaj – powiedziała księżniczka. – Spytaj go, czy nie wystarczy mu 10 pocałunków dam dworu. – Dziękuję – odrzekł świniopas. 10 pocałunków księżniczki albo nic z garnka. Ach, cóż za uparte stworzenie, powiedziała księżniczka. Musicie mnie zasłonić, żeby nikt tego nie widział. I damy dworu ustawiły się naokoło, rozcapierzyły swoje suknie i świniopas otrzymał swoich 10 pocałunków, a księżniczka dostała garnek. Cóż to była za radość! Przez cały wieczór i przez cały dzień musiało się gotować w garnku. Nie było w całym mieście ani jednej kuchni, o której nie wiedziano by, co się w niej gotuje. Począwszy od kuchni marszałka dworu, a skończywszy na szewcu. Damy dworu tańczyły i klaskały w ręce. Wiemy, kto będzie jadł słodką zupę i pączki, wiemy, kto będzie miał kaszę i pieczeń. Ha, jakie to ciekawe! Niezmiernie ciekawe, powiedziała ochmistrzyni dworu. Nie gadajcie za dużo. Zapominacie, że jestem córką cesarza. Rozumie się, powiedziały wszystkie. I świniopas, to jest książę, ale nikt nie wiedział, że nie jest on prawdziwym świniopasem. Nie tracił czasu i coraz to robił coś innego. Teraz zmajstrował grzechotkę, która przy potrząsaniu grała najpiękniejsze walce, polki, oberki, jakie wymyślono od początku świata. To jest superb, powiedziała księżniczka, idąc koło chlewów. Nigdy jeszcze nie słyszałam piękniejszej kompozycji. Słuchaj, no idź do niego i spytaj, ile ten instrument kosztuje. O pocałunkach nie ma mowy. Chcę 100 całusów księżniczki, powiedziała dama dworu, wróciwszy od świniopasa. Oszalał chyba, powiedziała księżniczka i odeszła, ale kiedy uszła mały kawałek, zatrzymała się. Trzeba popierać sztukę, powiedziała. Jestem córką cesarza, powiedz mu, że dostanie... Jak wczoraj, 10 pocałunków, a resztę oddam dworu. Ach, nie bardzo się nam chce, powiedziały damy dworu. To próżne gadanie, powiedziała księżniczka. Skoro ja go całowałam, wy możecie też się poświęcić. Pomyślcie tylko, daję wam utrzymanie i pensję. Wobec tego dama dworu musiała znowu pójść do świniopasa. 100 całusów księżniczki, odpowiedział, lub każdy zostaje przy swoim. Ustawić się, powiedziała księżniczka i wszystkie damy dworu ustawiły się naokoło, aby ją zasłonić, a on zaczął ją całować. Cóż to może być za zbiegowisko tam obok chlewów, powiedział cesarz, który się zjawił na balkonie. Przetarł oczy i nałożył okulary. To jakaś sprawka dam dworu, muszę zejść na dół. Wsunął głębiej pantofle, bo były bardzo przydeptane. Jakże się śpieszył, zszedł na podwórze i skradał się po cichu, a damy dworu były tak zajęte liczeniem pocałunków i pilnowaniem, aby wszystko odbyło się uczciwie i aby świniopas nie dostał ich ani za dużo, ani za mało, że nie zauważyły go wcale. Cesarz wspiął się na palcach. Co to jest? Zawołał, zobaczywszy całującą się parę i rzucił w nich pantoflem akurat w chwili, gdy świniopas otrzymywał 86. pocałunek. Precz! Powiedział cesarz, bo był bardzo zły i kazał księżniczkę i świniopasa wyrzucić z granic cesarstwa. Wtedy księżniczka zaczęła płakać. Świniopas żartował, a deszcz lał strumieniami. Ach, ja nieszczęsna, powiedziała księżniczka. Dlaczego nie zgodziłam się być żoną pięknego księcia? Ach, jakże jestem nieszczęśliwa. Świniopas skrył się za drzewem, starł brązową i czarną farbę z twarzy, zrzucił nędzne ubranie i wystąpił w całym książęcym przepychu. Tak piękny, że księżniczka mu się ukłoniła. Ukazałem się, by ci wyrazić mą pogardę, powiedział. Nie chciałaś prawdziwego księcia. Nie poznałaś się na róży i słowiku. A świniopasa całowałaś, aby dostać grającą zabawkę. Masz teraz za to. I poszedł sobie do swojego królestwa, zatrzasnąwszy i zaryglowawszy jej drzwi przed nosem. Mogła sobie teraz stać na dworze i śpiewać. Ach, kochany Augustynie,

0: Promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

Była mała dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał.

paliła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły. Sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

że srebrem was otula w pełni swej. Niech wam bajko światów cała moc się naśni, nocny wieczór.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
1: A dzisiaj moją gościnią jest Jola Górecka, mama bliźniaczek, która normalizuje tematy związane z leczeniem onkologicznym w mediach społecznościowych. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Doskonale pamiętam moment, kiedy się poznałyśmy w sali zabaw. Gdzieś tam przecięłyśmy się, będąc obie z naszymi bliźniaczkami. No i wtedy umówiłyśmy się, że dobra, to jakoś niebawem trzeba zorganizować spotkanie rodziców, mam bliźniąt w sali zabaw, posiedzimy, pogadamy, wymienimy doświadczenia. No i w sumie do tej pory nie doszło do tego spotkania, bo na ciebie spadła trudna informacja.
2: Tak, zgadza się. Nigdy o tym nie rozmawiałyśmy wcześniej w zasadzie, ale tak naprawdę moja ścieżka onkologiczna zaczęła się już tak naprawdę wtedy, kiedy my się spotkałyśmy, bo kilka dni wcześniej wyczułam gruzek pod lewą pachą i tak naprawdę ta nasza wyprawa do tej sali zabaw była trochę takim elementem dla mnie odstresowującym, bo stwierdziłam, że no dobra, mam w sobie tyle emocji, nie chcę tego gdzieś tam współdzielić z dziećmi, tak, więc próbowałam zorganizować ten czas do momentu otrzymania wyniku, żeby po prostu jak najmniej o tym myśleć i żeby właśnie nasze dziewczynki jak najmniej to odczuwały.
1: Mm-hmm. No i jaki był ten wynik, jaka była diagnoza?
2: No niestety diagnoza nie była, no diagnoza była, spadła, tak, dla nas jak grom z jasnego nieba. Okazało się, że jest to bardzo złośliwy rak piersi trójujemny, czyli taki podtyp, który najtrudniej się leczy. No i po jakimś czasie okazało się, że niestety doszło również do przerzutów odległych węzłów chłonnych, więc możliwości leczenia w Polsce są bardzo ograniczone i obecnie działamy również na polach zagranicznych. W tym momencie produkuje się dla mnie na przykład taka szczepionka przez klinikę w Niemczech, która właśnie ma wspomóc tą walkę z nowotworem. Ta szczepionka jest taka personalizowana pod konkretnie mój nowotwór. I bardzo się cieszę, że takie możliwości oczywiście są, natomiast są to możliwości bardzo kosztowne, tak? Więc w związku z tym oprócz takich tutaj czynności, które musimy podejmować związanych konkretnie z moim leczeniem, musimy podejmować również wiele aktywności związanych także ze zbiórką pieniędzy i tak dalej, więc nasze życie obecnie jest bardzo ciekawe,

0: jeżeli miałabym to tak określić.
1: Z jednej strony powstaje ta szczepionka spersonalizowana, co w ogóle jest mega ciekawe, że coś takiego jest. Nie wiedziałam, dopóki nie zaczęłam się przygotowywać do naszej rozmowy. Z drugiej strony, co też ciekawe, jesteś leczona zdalnie przez najlepszych specjalistów z Izraela.
0: Dokładnie tak.
1: I z trzeciej strony teraz czekasz na kwalifikację do leczenia w Stanach Zjednoczonych, tak?
0: Tak, zgadza się. Tak, ten temat jest bardzo złożony, bo oprócz tego, że chemioterapeutycznie leczę się tutaj w Polsce, mam wspaniałą panią onkolog, która jest bardzo właśnie otwarta również na wszystkie opcje leczenia poza Polską, to jestem objęta również taką opieką kliniki w Izraelu, która zajmuje się właśnie poszukiwaniem dla mnie opcji na całym świecie. Właśnie ta klinika znalazła dla mnie tą szczepionkę między innymi, a także też to badanie kliniczne w Stanach. I obecnie moje leczenie wygląda tak, że właśnie chemioterapeutycznie leczę się w Polsce i wkrótce rozpocznę również leczenie choćby tą szczepionką, tak za granicą. Więc jakby tutaj wiele opcji, znaczy wiele, może to nie tak wiele, jest kilka opcji na stole. I po prostu tutaj czekamy troszkę też na rozwój sytuacji. Na szczęście ten mój nowotwór zareagował na chemioterapię, którą otrzymuję obecnie. Właśnie jestem świeżo po kolejnym wlewie chemii, właśnie wczoraj go miałam, więc szczerze mówiąc...
1: I można tak super wyglądać i być w takiej formie po chemioterapii?
0: Właśnie powiem tak, kiedy otrzymałam diagnozę, miałam wiele obaw w swojej głowie, również związanych z tym, jak będzie wyglądać teraz moje życie, tak? No bo wiadomo, że mamy dwójkę malutkich dzieci.
1: Jesteście też w sumie świeżo po ślubie, bo widziałam na Facebooku, że mieliście dopiero czwartą rocznicę, więc
0: tak.
1: Też chcielibyście mieć czas pewnie dla siebie.
0: Oczywiście,
1: chociaż
0: tak,
1: przy bliźniakach to jest takie
0: tak, wiadomo,
1: dyskusyjne.
0: Tak, życie tutaj weryfikuje, tak? Nasze potrzeby, nazwijmy to. Natomiast chodzi o to, że jakby... Ja myślę, że wiele z nas, tak, ma taki obraz pacjentów, które leczą się chemioterapeutycznie, które po prostu są blade, tak, gdzieś tam. W sensie jest taki obraz, myślę...
1: No taki trochę filmowy, popkulturowy,
0: tak,
1: że
0: tak,
1: jak pojawia się scena w filmie, w serialu, że ktoś się leczy onkologicznie i przyjmuje chemię, to nagle jest na maksa chudy, wymiotuje, zielony na twarzy i słania się na nogach. No i jeśli nie mamy kontaktu w życiu prywatnym albo nie eksplorujemy tego tematu, no to taki obraz nam zostaje po prostu.
0: I teraz też chcę zaznaczyć, bo oczywiście to też nie jest tak, że to wszyscy tak czują się super i tak dalej. Ja też się nie czuję zawsze super, tak? Na przykład już teraz uczę się sama siebie, jak ja się czuję na przykład dzień po chemii, dzień dwa dni po, trzy dni po, cztery dni po i próbuję tak sobie organizować mój kalendarz, po prostu dostosowując to trochę do mojego samopoczucia. Też no, myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby dać sobie tą przestrzeń na ten odpoczynek, na te gorsze samopoczucie, że to jakby próbuję sobie tak to tłumaczyć, że to też jest okej. Bez tego odpoczynku ja, nie wiem, spadną mi zaraz węgi krwi, nie wiem, czy dostanę kolejną chemię, więc to jest wszystko takie bardzo połączone.
1: No też regeneracja ma duży wpływ na odporność.
0: Oczywiście,
1: to też
0: tak.
1: Jest kluczowe u ciebie na pewno.
0: Tak, dokładnie. Więc tak patrząc na ten nasz tydzień, na przykład dzisiaj tak do końca nie wiedziałam, jak będzie wyglądał mój poranek, bo dzień po tak różnie to bywa, ale na szczęście dzisiaj jest okej. Też na przykład wiem, że nie wiem, dwa dni po chemii trzymają mi jeszcze sterydy, które dostaję tak, jako premedykację przed każdą chemią po to, żeby się po prostu chemia lepiej wchłaniała. Więc czuję się taka nawet troszkę bardziej potenergetyzowana. Ale ten trzeci, czwarty dzień już jest na przykład gorszy, tak? Więc wtedy już takie podejmuję mniej aktywności, albo na przykład wtedy sobie, nie wiem, leżę w łóżku i na przykład, nie wiem, działam sobie na komputerze, czy tam odpisuję mojej onkodietetyczce, czy prowadzę jakąś korespondencję, której też jest masa przy tej chorobie, zwłaszcza kiedy poszukuje się różnych opcji gdzieś tam. No, więc to jest, to nasze życie jest teraz takie bardzo złożone i no, więc to niekoniecznie musi być tak, że cały tydzień tak osoba leczona onkologicznie leży w łóżku. Oczywiście...
1: Tak się pewnie też zdarza.
0: Oczywiście tak.
1: Ale chcesz pokazać, że może być też inaczej.
0: Tak, i myślę, że to też...

0: odkąd, powiem tak, ja też właśnie na zbiegiem mojej choroby poznaję różne osoby, które się też leczą i wręcz właśnie poznanie ich zmotywowało mnie do tego, że kurczę, pomimo tego, że ja słyszę od lekarza, że tak naprawdę ja już nic nie mogę zrobić, ja mogę zrobić jeszcze bardzo dużo w swojej sprawie. I to też dało mi tu trochę sprawczość, tak, że no kurczę, to nie jest teraz tak, że ja teraz sobie leżę i czekam biernie na rozwój wydarzeń, tak. Więc myślę, że to też jest ważne. Natomiast też chciałam powiedzieć, że a propos tego, co powiedziałaś, że to też nie jest tak, że każdy tak ma, tak? Ja na przykład przyjmuję taki rodzaj chemii, dzielimy chemię na białą i czerwoną. Ja na przykład przyjmuję białą, ta czerwona jest na przykład taka totalnie krosząca z nóg, tak? Więc wiem, że na przykład te pacjentki, które muszą ją przyjąć, no to wygląda troszkę też inaczej u nich, tak? Ale to też nie jest tak, że to musi tak być.
1: Mhm. To do leczenia jeszcze wrócimy, ale teraz chciałam porozmawiać o twoich córkach, bo też jestem mamą bliźniaczek i to jest bardzo intensywne, wymagające, pochłaniające zajęcie, żeby zapewnić im i rozrywkę, i opiekę, i dać im taką uwagę, zainteresowanie, okazać uczucia i tak dalej, i tak dalej. Jak ty to ogarniasz?
0: Powiem tak, mamy w tym całym nieszczęściu mamy bardzo dużo szczęścia i na tym się też staram skupiać generalnie na co dzień. Choćby w tym, że mamy ogromne wsparcie wśród naszych znajomych, bliskich, przyjaciół, rodziny, którzy od pierwszych dni tak naprawdę po diagnozie bardzo nas wspierali, tak? Bo obecnie takim naszym długotrwałym, powiedzmy, rozwiązaniem na opiekę nad dziewczynkami jest niania, która jest przewspaniała. Ja tak trochę mówię, że to jest taka trzecia babcia dla nich, bo ona i zaśpiewa im piosenki, je wyprzytula i zorganizuje im różne zabawy, które pewnie miałyby w żłobku, gdyby do niego chodziły, tak? Więc jakby też dba o ich taki rozwój na co dzień, co też bardzo mnie cieszy. Natomiast ten pierwszy czas po diagnozie też był taki dla nas bardzo wymagający, bo my musieliśmy w zasadzie we dwójkę, tak, biegać po różnych badaniach, czy we dwójkę, oczywiście choroba dotyczy bezpośrednio mnie, natomiast byłam trochę taka osoba błądząca we mgle, więc wszędzie towarzyszył...
1: wsparcia.
0: Oczywiście, tak. Więc wszędzie towarzyszył mi mój mąż i w związku z tym na przykład, nie wiem, przyjechała to kuzynka moja bardzo bliska i kochana na przykład na kilka dni, żeby przejąć dziewczynę. Potem przyjechała moja mama, potem przyjechał ktoś tam, więc jakoś tak kleiliśmy to po prostu na bieżąco. Teraz właśnie mamy tą nianię, która też i to rozwiązanie pomaga mi jakby odpuszczenie sobie w pewnym momencie, tak, że na przykład właśnie, okej, dobra, teraz muszę odpocząć, to mogę odpocząć, nie muszę tutaj aktywizować moich córek, zmuszać, może nie zmuszać do jedzenia, oczywiście to tak nie chcę, żeby źle zabrzmiało, no ale wiemy, jak ta rzeczywistość
1: negocjować.
0: Wygląda. Tak? Negocjować, dokładnie. Więc mniej więcej wygląda to tak, natomiast oczywiście dziewczyny teraz wchodzą bardzo taki wymagający wiek, zbliżają się coraz szybciej do tych drugich urodzin, które tutaj jest takie owiane, tak, że to jest bunt dwulatka, który tak de facto zaczyna się chyba już po pierwszym roku życia, kończy ponoć nigdy, z tego co słyszałam.
1: Wiesz co, no, moje dziewczyny mają 2 lata i miesiąc i tfu, odpukać od jakichś 3 tygodni jest trochę łatwiej. Mm-hmm. Nie ma takich dramatów przy wyjściu na przykład z domu, przy ubieraniu, rozbieraniu, karmieniu i tak dalej. Także no... To jest intensywny czas dookoła tych drugich urodzin, ale to nie jest tak, że trwa na zawsze.
0: Okej. Ja też staram się niczego też nie zakładać, tak po prostu obserwować ten rozwój wydarzeń. No na przykład obecnie jesteśmy teraz w etapie, że dziewczyny przestały nam spać w nocy. W sensie budzą się bardzo często, prawdopodobnie jest to związane z ząbkowaniem, natomiast tak de facto, sama wiesz, jak jest do końca przyczyny, nigdy nie wiemy. Więc te noce są dla nas takie najbardziej wymagające też w związku z tym, że no obecnie do dziewczyn wstaje głównie mój mąż, który też jest aktywny zawodowo. Ja jeśli mam lepsze, powiedzmy, dni, no to też staram się go wspierać w tym, natomiast sama też zaobserwowałam, że brak snu versus moje wyniki krwi mają bardzo ścisły związek, więc tak po prostu no musimy jakoś działać, no działamy po prostu na bieżąco, tak? Wiemy, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy, bo wiesz sama też dobrze, jak to jest przy dwójce, że czasem po prostu jedna osoba nie jest w stanie podołać sytuacji i zwłaszcza kiedy w grę wchodzi jakaś tam choroba czy jakieś tam dolegliwości, tak? Więc no to jest taka nasza

0: pięta ilnosowa, jeśli miałabym to tak nazwać. Natomiast no... Co w ciągu dnia są też bardzo wymagające, tak? Bo właśnie w poniedziałku do piątku mamy nianie, ale właśnie teraz zeszły weekendzie mój mąż się zaśmiał, że Boże, ja nie wiem, jak ludzie mają więcej niż dwójkę dzieci, że po prostu ja ogarnąć to jest, no, jest to bardzo,
1: ja
0: bardzo wymagające.
1: Ja też się nad tym zastanawiam.
0: Tak, a ja, żeby było śmiesznie, ja sama pochodzę z rodziny, ja mam czworo rodzeństwa, jest nas pięcioro.
1: O, wow.
0: Tak, natomiast moja mama jest już tak zaprawiona w boju, że jak przyjeżdża do nas właśnie w takich momentach, kiedy bardzo już potrzebujemy pomocy, no to ona ogarnia dziewczyny, obiady dla nas, dla nich, ogarnie nam jeszcze dom i na koniec dnia stwierdzi, że w sumie to ona się dzisiaj wcale nie zmęczyła. Ona dzisiaj tak naprawdę to nic nie zrobiła, więc moja mama jest przekochana i bardzo ją pozdrawiam, no, z tego miejsca.
1: Ja też pozdrawiam i kłaniam się w pas, bo piątka dzieci brzmi bardzo imponująco. No myślę, że to jest taki mechanizm, jak nam rodzicom bliźniąt czasami się zdarzy, że wyjdziemy, nie wiem, do sklepu, do lekarza, gdziekolwiek na spacer z jednym dzieckiem i nagle jest taki luzik, nie?
0: To prawda,
1: że,
0: tak.
1: W ogóle jeszcze jedna ręka wolna, w ogóle spoko.
0: To prawda, tak.
1: I za te wypowiedzi zazwyczaj mi się obrywa od rodziców pojedynczych dzieci, więc od razu tu gwiazdka. Ja wiem, że też może być intensywnie, trudno i hardkorowo, no ale my dzisiaj rozmawiamy o doświadczeniach mam bliźniąt, no i tak to po prostu wygląda. A powiedz, bo teraz jak się spotykamy, pewnie też to nie jest tak, że ciągle jesteś na górce i że zawsze masz dobry humor i jesteś pełna nadziei, jesteś uśmiechnięta, pewnie też są jakieś kryzysy. No ale tak ogólnie postrzegam cię jako osobę w dobrej formie psychicznej. Ale pisałaś o tym, że nie zawsze w trakcie choroby, leczenia tak było, że zbudowałaś sobie trochę tę odporność, też korzystając z pomocy psychologa. Jak wspominasz ten pierwszy czas i jak szybko skorzystałaś z tej pomocy?
0: Z tej pomocy skorzystałam tak naprawdę od razu. Ja tylko dowiedziałam się o diagnozie. Podeszłam do tego troszkę tak holistycznie, na zasadzie takich, wtedy jeszcze za dużej wiedzy może aż takiej, znaczy inaczej, nie miałam aż takiej wiedzy jak teraz na ten temat. Bo teraz już wiem, że nasz dobrostan psychiczny ma bardzo ścisły związek na naszą odporność na różne choroby, tak? Których też przy chorobie onkologicznej choćby musimy unikać, żeby tej naszej odporności nie obniżać. A oprócz tego naprawdę istnieją badania, które pokazują, że po prostu pacjenci onkologiczni, którzy są w lepszej formie psychicznej, którzy podejmują różnego rodzaju terapię, mają dużo lepsze rokowania. I to jest jakby, to są fakty. Natomiast na tamten moment miałam taką wiedzę tylko, że no, wydaje mi się, że chyba gdzieś tam to mi pomoże w tej mojej walce z chorobą. Więc od razu właśnie podjęłam taką decyzję, że skorzystam z pomocy psychoonkologa i to natknęłam się na taką wspaniałą moją psychoonkolog Olę Drysner, którą polecam wszemi wobec, która bardzo mi pomogła w tamtym momencie. I tak naprawdę, jakby to powiedzieć, chodzi o to, że w momencie, kiedy otrzymujemy taką diagnozę, wchodzimy w zupełnie inny świat, który ktoś nam musi po prostu go wytłumaczyć, tak? Zwłaszcza w takim momencie, no bo w momencie, kiedy ja dowiedziałam się o diagnozie, nasze dziewczyny miały rok i tam bodajże 3-4 miesiące, więc to też dla mnie był taki armagedon, że jak to, ja przed chwilką miałam wracać już do pracy, już tu rozmawiałam z pracodawcą, że przecież ja tam za chwilkę wracam, a tutaj raka, coś z dziećmi i po prostu to był taki natłok myśli, który też sprawiał, że ja widziałam bardzo dużo, jakby to powiedzieć, takich ciemnych stron, których może nie, że nie powinnam ich widzieć, ale bardzo utrudniało mi takie logiczne myślenie, tak? Bo na przykład w tamtym momencie sobie myślałam, Boże, jak my sobie poradzimy z dwójką dzieci, nie? Przecież tutaj leczenie, ja będę pewnie osłabiona i w ogóle. A z kolei na przykład potem rozmawiam z inną pacjentką onkologiczną, która mi mówi, że kurczę, ale super, że ty masz dwójkę dzieci, bo zobacz, ja leczę się onkologicznie i to jest moje marzenie, żeby zostać mamą, tak? I ty przynajmniej masz tą motywację, dla kogo walczyć. Ja sobie myślę, kurczę, no w sumie to jest prawda, tak? Że ja powinnam to postrzegać jako wartość dodaną, że właśnie to mi daje tą energię do działania i tak dalej. Tak, więc właśnie ta psychoonkolog pomogła mi tak troszkę nastawić taką, tak, ten mój, tę moją głowę tak, na,

0: takie dobre też aspekty. Natomiast nie ukrywam, że też korzystam z psychiatry, który jestem obecnie, tak, na cały czas leczę się również farmakologicznie i myślę, że właśnie to jakby to jest ścieżka, którą polecam wszystkim, którzy leczą się po prostu onkologicznie, bo to jest taki ogromny ciężar, który spada na głowę, że myślę, że bez tego po prostu byłoby bardzo ciężko normalnie funkcjonować. To też nie jest tak, że okej, ja już wyszłam z tych ciemnych momentów wszystkich i teraz jest wszystko super. No nie, no również też mam różne gorsze dni i też myślę, że to też jest ważne, żeby sobie dać na nie pozwolić, prawda? Bo mimo wszystko cały czas są jakieś kolejne trudne momenty, czy to kolejne, nie wiem, czekam na jakiś, na przykład czekam ostatnio na jakiś wynik badań obrazowych, tak? Albo po prostu spotykam się z pacjentką, która tak wydawało się, że idziemy razem z jakąś tam ścieżką, a ona nagle, tak, gdzieś tam jej rokowanie się pogarszają. Wiadomo, że od razu sobie, tak, w pierwszym momencie człowiek przedkłada to też trochę na siebie, więc to jest już taka no, ścieżka wyboista, gdzie tutaj nic nie jest pewne i tych obaw jest bardzo dużo. Natomiast no staram się po prostu być sprawcza i walczyć, tak? I to jest, uważam, moje zadanie jako mama właśnie dwóch wspaniałych córek, jako żona, jako córka, siostra, przyjaciółka, więc no oczywiście nie robię też to dla innych, tak? Tylko dla siebie samej, ale no myślę, że gra jest warta świeczki.
1: Widziałam ostatnio, że taka uważność wyostrzyła się u ciebie na dobre, różne sygnały, znaki. Mhm. Pewnie też wdzięczność, tak sobie myślę, za te dobre rzeczy, które się wydarzają. A pytanie dotyczy nadziei, która chyba jest olbrzymia u ciebie.
0: Myślę, że bez tej nadziei byłoby ciężko zrobić cokolwiek tak naprawdę, bo pomimo tego, że tego, co słyszę, tak, od lekarzy i tak dalej, ja nastawiam swoją głowę na to, że jeszcze będzie dobrze. Po prostu. I to jest też taki, powiedzmy, element mojej walki w tym wszystkim. To podejście, które staram się mieć. Nie zawsze oczywiście jest, ale jakby cały czas dążę do tego, żeby tak było. I jeżeli chodzi o też taką uważność na znaki, nie ukrywam, że też po diagnozie, tak? Jakby jednym z takich moich filarów walki jest również takie bycie blisko z Bogiem również, prawda? Mhm. I bywały takie momenty i cały czas bywają, że ja na przykład staję w pewnym rozdrożu i myślę, Boże, co ja mam teraz zrobić, tak? Iść w tą czy w tą ścieżkę? Czy, nie wiem, zrobić to badanie, czy nie zrobić? I po prostu nieraz zdarzyło mi się już tak, że otrzymywałam pewien znak, który właśnie mówił mi, tak, co w tym momencie powinnam zrobić. Wiem, że różne osoby do tego różnie podchodzą, więc tak jakby tutaj nikogo oczywiście nie namawiam, tak?
1: Ale to jest twoja historia
0: dokładnie.
1: Podchodzisz do tego tak, jak
0: chcesz.
1: I to
0: mi po prostu tak pomaga i gdzieś tam jest tym moim elementem walki i bez tego byłoby mi też bardzo, bardzo, bardzo ciężko.
1: A jak ty się czujesz ze słowem walka? Bo często, gdy czytam na przykład posty w mediach społecznościowych osób, które właśnie zmagają się z chorobą onkologiczną, no to gdzieś tam niepożądane jest to słowo walka, prawda? Ja na przykład jako osoba, która przez lata zmagała się z niepłodnością, to dla mnie to była totalnie walka.
0: Tak.
1: Walka z chorobą, walka o dzieci. I dla mnie ten tryb właśnie i to słowo bardzo obrazuje to, co się działo. Więc jestem ciekawa, jak ty się czujesz z tym słowem.
0: Myślę, że podchodzę do tego podobnie jak ty, bo porównałabym to trochę takiej wojny, tak? Że to nie jest tak, że tylko na przykład jakby mierzymy się z jakimś jednym aspektem, tak? Tutaj jest ileś frontów, na których jakby musimy na każdym z nich podołać, tak? Bo to jest choćby ten kontekst, nie wiem, psychologiczny, jest ten kontekst tego, że no dobra, ale mamy dwójkę małych dzieci, nie chcielibyśmy też, żeby te emocje na nie oddziaływały choćby. I już w kontekście samą walką z chorobą, tak? To nie jest właśnie tylko tak, że okej, dobra, to teraz mam jednego lekarza i sobie chodzę od wizyty do wizyty i zobaczymy, co dalej. No tylko właśnie gdzieś tam szukamy różnych innych frontów, na których również te leczenie, jakby mogę wspomóc to moje leczenie choćby. Tak? I tutaj nie mówię o jakichś takich, takie jest ładne słowo, alternatywne formy leczenia, tylko jakby ja podchodzę do tego, że co mi nie zaszkodzi, to jakby no warto

0: to z tego skorzystać, tak? I tutaj choćby, nie wiem, też taka pomoc, na przykład onkodietetyka, tak? No to tutaj to jest kolejne pole, na którym gdzieś tam na przykład sobie działam. I to jest tak, że właśnie tak jak powiedziałam, trochę tak jak na wojnie, tak? Że tutaj okej, sobie gdzieś tam już jakieś pewne aspekty poukładamy i nagle buch, dostaję na przykład kolejną informację jakąś niekorzystną, z którą muszą się na przykład zmierzyć, sobie to na nowo poukładać. Więc na przykład ja uważam, że w moim kontekście ta słowo walka jest totalnie adekwatne, ale wiem, że dużo jest takich słów faktycznie niepożądanych i w moim odczuciu może to też nie jest tak, bo teraz wiem, że jakby to powiedzieć, też spotykam się z takimi sformułowaniami na przykład, że ojej, ja nie wiem, czy ja bym tak dała radę i tak dalej. No ja nie mam innego wyjścia, tak? Bo zostałam postawiona w pewnej rzeczywistości, jakby cała nasza rodzina została postawiona i po prostu musimy sobie z tym jakoś podołać, tak?
1: Ale pewnie też takie same hasła, albo bardzo podobne, słyszysz jako mama bliźniaczek.
0: Tak, dokładnie, to prawda.
1: No i ja też często odpowiadam, że jak ty sobie radzisz? No jakoś sobie radzę, raz lepiej, raz gorzej, ale też nie mam wyjścia, no po prostu jestem mamą bliźniaczek i jestem w takiej sytuacji, a nie innej. To jeszcze chciałam cię zapytać, a jak wy lubicie spędzać czas jako rodzina?
0: Myślę, że jak lubimy spędzać czas? Ojej, ale mnie teraz, zobacz, że zadawałaś mi tyle trudnych pytań, a teraz zatrzymałam się właśnie nad tym. Powiem tak, myślę, że chyba nie mamy takich, jakby to powiedzieć, takich konkretnych aktywności, natomiast ja na przykład uwielbiam patrzeć, jak moje dziewczyny no na przykład ich interakcje, nie wiem, z innymi dziećmi albo na przykład ze zwierzętami. Właśnie takim uważam wspaniałym dla nich miejscem jest na przykład mój dom rodzinny. Ja pochodzę z bardzo małej miejscowości o w ogóle bardzo malowniczej nazwie Wścieklice i też no, serdecznie pozdrawiam całą miejscowość i okolicę. Moi rodzice hodują krówki, mają też wspaniałe gospodarstwo, na której są kotki, pieski i tak dalej. I to jest po prostu piękne, kiedy one sobie idą przed siebie, tutaj nakarmią krówkę, tutaj nakarmią cielaczkę, tutaj kotka. I to jest dla nich tak emocjonujące, że potem potrafią opowiadać o tym, w sensie mówię opowiadać. One mają oczywiście bardzo ograniczony zasób słownictwa, ale to z jakimi emocjami potem próbują odtworzyć, co tam się wydarzyło, że ta krówka zjadła tą trawkę i tak dalej. To jest bardzo wspaniałe na to patrzeć. Więc to tak powiedzmy w takiej formie wyjazdowej, to myślę, że to jest też takie fajne miejsce, gdzie fajnie spędza nam się czas. A tak na co dzień, no to uwielbiamy na przykład z nimi tańczyć. One bardzo uwielbiają tą formę, kiedy na przykład, nie wiem, tańczymy w kółku za ręce i to jakby przynosi nam bardzo wiele no, radości. Też myślę, że też masz podobnie, jak obserwujecie ten codzienny rozwój, to każde kolejne słowo, które się pojawia. No to jest takie magiczne, tak? I jeszcze zanim byłam rodzicem, nawet nie spodziewałam się tego, ile można czerpać z tego rodzicielstwa, prawda? Zawsze mi się wydawało, że to rodzice dają z siebie więcej, żeby dać coś dzieciom. A teraz, zwłaszcza w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, ja też na przykład widzę to, jaki dobry wpływ mają dziewczyny na mnie, tak? Na mój dobrostan właśnie psychiczny i tak samo na mojego męża. I to też jest bardzo ciekawe, bo są na to udowodnione właśnie też badania naukowe, że spędzanie czasu ze zwierzętami oraz zabawa z moimi dziećmi to ma działanie terapeutyczne i wręcz są takie przesłanki, że kurczę, lekarze powinni to przypisywać wręcz na receptę, tak? Więc no, ja to wszystko mam, także staram się z tego czerpać.
1: Domowe sanatorium. Ja też czasami sobie myślę o tym, że gdyby ktoś mnie zadał takie pytanie, co ja lubię robić z dziećmi, to czasami jest tak, że po całym tygodniu, gdy jesteśmy w takim mega pędzie między pracą, żłobkiem, obowiązkami, zakupami itd., itd., to w weekend ja lubię tak po prostu z nimi być. Wiesz, że to siedzenie gdzieś na dywanie i one mi siedzą na kolanach albo gdzieś się bawią, ja tylko na nie patrzę. No to jest właśnie to, o czym ty mówisz. Ja chłonę tę ich radość, endorfiny i to na maksa cieszy, ładuje baterie. Wspaniałe to jest.
0: Tak. I te takie, ten ich taki niewinny świat jest dla mnie też bardzo piękny, że my dorośli mamy tak dużo rzeczy w swojej głowie, tyle zmartwień, rzeczy, które powinniśmy zrobić, a dzieci potrafią się cieszyć właśnie z takich najprostszych rzeczy, tak? Że zaświeciło słoneczko, że po deszczu wyszły ślimaczki, które gdzieś tam sobie chodzą. I to jest takie piękne obserwowanie tego i tak naprawdę

0: coraz częściej sobie uświadamiam, że no kurczę, my dorośli też powinniśmy w ten sposób czasem spróbować popatrzeć, nie? Bo to nie jest tak, że okej, te wszystkie nasze zmartwienia znikną, ale mi na przykład osobiście takie trochę przeniknięcie do tego świata przez jakiś tam moment pozwala mi tak jakby zdystansować się od tego, co się dzieje na co dzień i po chwili wrócić i powiedzieć, dobra, okej, jednak dobra, te rzeczy się dzieją, ale jakby już z takim troszkę większym dystansem, prawda? Mm-hmm.
1: No tak, no bo z jednej strony od pozytywnego myślenia i odbycia z dziećmi i wchodzenia w ich świat problemy nie znikną, ale też od tego, że ciągle będziemy o tym myślały mm-hmm. i nakręcały się, też nie znikną, a będziemy się dużo gorzej czuły, więc myślę, że fajnie, gdy my wszyscy, rodzice, uczymy się od naszych dzieci właśnie tej beztroski, jesteśmy w tej uważności na piękno świata.
0: Chciałam jeszcze tylko poruszyć jeden temat w kontekście diagnozowania się, tak, w kontekście różnych chorób i tak dalej, bo w moim przypadku ta moja diagnostyka była bardzo wydłużona, jeżeli chodzi o tą diagnozę właśnie raka piersi. A to dlatego, bo byłam mamą karmiącą. I wiem, że to jest taki niepowszechny temat, bo dopiero ja się z nim spotkałam, oczywiście sama zachorowałam i potem w rozmowach z różnymi pacjentkami dowiedziałam się, że u nich było dokładnie tak samo, tak? Że po prostu poszły do lekarza i od każdego słyszały, nie, to na pewno od karmienia, to na pewno hormony, to się jeszcze ustabilizuje, a proszę przyjść za pół roku, jak pani przestanie karmić i tak dalej. I chciałam tutaj też uczulić wszystkie tak młode mamy, które nas tutaj dzisiaj słuchają, że by ufały po prostu swojej intuicji, tak? I jeżeli słyszą od lekarza, że nie, to na pewno jakby inaczej. Lekarze patrzą na nas troszkę przez pryzmat matek, naszej funkcji biologicznej, niekoniecznie potencjalnej pacjentki onkologicznej. I po prostu chciałam tutaj tak uczulić, że no niestety statystyki są no zatrważające, tak? Rak piersi jest najczęstszym rakiem złośliwym, który tutaj dotyka generalnie no, ludzkość. I no, ja zachorowałam mając 29 lat, prawda? Więc myślę, że ten temat, mam nadzieję oczywiście, że nie, ale no niestety może dotykać nas wszystkie. Więc tutaj no, taką, apeluję o taką po prostu czujność, słuchanie swojej intuicji i po prostu badanie się.
1: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Trzymam kciuki za twoje zdrowie, za dobry humor, za nadzieję i za to, żeby wszystko było dobrze i żebyśmy jak najszybciej mogły się spotkać w sali zabaw z naszymi dzieciakami i gadać sobie o jakichś beztroskich sprawach.
0: Super, bardzo dziękuję.
1: A gościnią podcastu była dzisiaj Jola Górecka, mama bliźniaczek Heli i Misi, dziewczyna, która normalizuje tematy związane z leczeniem onkologicznym w mediach społecznościowych. Dzięki.
0: Dzięki.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nawet.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: So there.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Trust me, baby, you can have faith in me. You can trust me, baby.

dreamy and sad. Could tell you a lot.